0: bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Tworzono taki klocek drewniany, wieszano na linię, czyli powstawało wahadełko. To jest po prostu samobitnia, tak to się nazywało. Dlaczego samobitnia? Bo niedźwiedź sam się bił, jak sama nazwa wskazuje. I chodziło o to, żeby taki niedźwiedź jak wchodził, to żeby mu utrudnić dostanie się do kłody czy do barci przez taki właśnie dyndający klocek. I jak niedźwiedź podchodził, to on uderzał ten klocek się odchylał, ale wiadomo jak to wahadło, za chwilę wracał ten klocek i uderzał tego niedźwiedzia. No więc niedźwiedź jeszcze raz mocniej, no i jeszcze raz mocniej. W pewnym momencie tak mocno wyrzucał ten klocek, że klocek uderzając w niego go strącał z drzewa. Więc to bardzo mocno utrudniało niedźwiedziom dostanie się do kłody. Tutaj też taka ciekawa rzecz, takie kolce, prawda, które też bronią właśnie dostępu przed no na przykład niedźwiedziami. Myślę, że na kuny to akurat nie byłby dobry sposób. Ale co jeszcze robił człowiek? No wiadomo, Polak potrafi, więc pod drzewem jeszcze na przykład robiono tak zwane wilcze doły albo po prostu wbijano zaostrzone takie pale po to, żeby niedźwiedź się po prostu nabił. Czyli nie dość, że człowiek mógł w prosty sposób ochronić swoją barć, to jeszcze mógł mieć niedźwiedzia upolowanego. Więc jakby dwie korzyści naraz z takiej prostej rzeczy, jaką był ten klocek i chociażby te zaostrzone właśnie fragmenty drewniane wystające z ziemi. Albo właśnie takie na przykład wilcze doły gdzieś tam wykonane dookoła drzewa. Aha, jeszcze a propos zwierząt, to jakby my kojarzymy głównie tego niedźwiedzia za takiego najważniejszego wroga pszczół i zwierzę, które się zakrada do pszczół, do uli, do barci, ale trzeba powiedzieć, że to nie jest jedyne zwierzę. Pszczoły mają wielu swoich wrogów naturalnych. Na przykład to są chociażby sikorki bogatki, które każdy zna i pewnie jak ktoś z Państwa dokarmia zimą, to wie, że te takie, które mają żółty brzuch i czarną pręgę przechodzącą przez ten brzuch, no to jest właśnie sikora bogatka i one potrafią na przykład gdzieś się usadowić przy ulu i polują po prostu na pszczoły, które wylatują z tego ula. Więc w lesie oczywiście też to się działo, tak? Ja zresztą nawet tutaj u nas na terenie byłem świadkiem, jak właśnie taka mała sikorka uganiała się za pszczołą. Pszczoły oczywiście bardzo sprytnie też latają, dosyć szybko zmieniają kierunek lotu, tak żeby uciec takiej sikorce, no ale sikorka też jest bardzo sprawnym ptakiem i też się... Bardzo w ogóle to jest ciekawe zjawisko, takie uganianie się tego małego ptaszka za takim owadem. Natomiast no, co jeszcze? Dzięcioły. To był duży problem. Dzięcioły wykuwały, niszczyły po prostu drewno, więc one mogły się dostać. Zresztą do dnia dzisiejszego zdarzają się takie sytuacje, że do uli dostają się, szczególnie zimą, dostają się głodne dzięcioły. Jest taki dzięcioł zielony, który zjada przede wszystkim mrówki, ale pszczołami też nie pogardzi, jak jest głodny. I zdarza się tak, że po prostu zimą one rozkuwają ule, wchodzą do środka, a wiadomo, że jak wszystkie owady są bardzo wrażliwe na zimno, więc taka pszczoła po prostu staje się bardzo ospała w momencie, kiedy jest zimno i on ma bardzo prostą zdobycz. A tak przy okazji, czy wiedzą Państwo, co robią pszczoły zimą? Właśnie, to jest najczęstsza odpowiedź, ale muszę powiedzieć, że to jest błędna odpowiedź, bo oczywiście one nie śpią, tylko one są cały czas aktywne i one cały czas funkcjonują. Tylko tyle, że ich funkcjonowanie ogranicza się do dwóch czynności. Pierwsza czynność to jest, w zasadzie nie wiem od której zacząć, bo w zasadzie one się powtarzają cyklicznie, jakby jedna wynika z drugiej. Otóż chodzi o to, żeby się ogrzać, czyli żeby mieć cały czas tą stałą temperaturę. W takim ulu naprawdę potrafi być bardzo, bardzo ciepło. 20 stopni więcej nawet, spokojnie. Czyli tak jak mamy w mieszkaniach. Zresztą mrówki, też owady społeczne, też potrafią właśnie się ogrzewać. W mrowiskach w zimę jest na przykład 25 stopni Celsjusza, także bardzo ciepło. W każdym razie wracając do pszczół. Pszczoły się ogrzewają, zawiązują taki kłąb, czyli bardzo ciasno są ze sobą złączone i drżeniem swojego ciała powodują, że ta temperatura wzrasta. Natomiast i one się oczywiście wymieniają, te, które były w środku tego kłębu, wychodzą na zewnątrz, cały czas one się tam poruszają, ale de facto cały czas są ze sobą zbite w taką jedną dużą kulę. Natomiast Jeżeli chodzi o drugą czynność, bo to już powiedziałem, ogrzewanie, a druga czynność to po prostu no, trzeba mieć energię. Trzeba czerpać energię do tego, żeby móc się ogrzewać, żeby móc się ruszać, w związku z tym jedzą, tak? Czyli jedzą to, co sobie zgromadziły, albo to, czego im nie zabraliśmy podczas jesiennego miodobrania. No i to jest w zasadzie tyle. One nie wylatują. Chociaż powiem szczerze, że przy teraz takich zimach, jakie się trafiają, bardzo słabych, no to ja w tym roku obserwowałem pszczoły, które wylatywały z ula i w styczniu, i w grudniu, i w styczniu i w lutym, a w zeszłym roku to w ogóle wylatywały pszczoły, pamiętam, na Boże Narodzenie. Bo Boże Narodzenie wylatywały. Także w ogóle coś, co nie powinno mieć miejsca. Takie zimy nie są zbyt dobre dla pszczół, bo pszczoły to je dosyć mocno rozregulowuje. Ona lepiej, żeby cały czas siedziała i czekała na wiosnę, niż żeby trochę wylatywała. Poza tym wiadomo, pszczoła, która wyleci, może już mieć problem z powrotem. Więc to jest taka problematyczna sprawa dzisiaj dla pszczelarzy. I jeszcze może powiem przy okazji taką rzecz, że pszczoły wcale nie są wrażliwe na zimno. To znaczy są wrażliwe, ale jeżeli tworzą właśnie ten kłąb, to one przeżyją nawet i minus 30 stopni. Natomiast, bo one potrafią, właśnie mają ten mechanizm ogrzewania się. Więc one potrafią to robić. Natomiast jeżeli chodzi o inny czynnik, który jest dla nich dużo gorszym problemem, dużo większym zagrożeniem, to jest wilgoć. One muszą mieć sucho. Może być zimno, ale muszą mieć sucho. Jak jest wilgoć, to wtedy jest dla nich fatalnie, bo one wtedy, wtedy w ogóle na przykład pojawia się grzyb na przykład w ulu, w barci, no i to jest już dla nich niezbyt dobra sytuacja. Parę pojęć. Nie chcę tu zanudzać tymi pojęciami, bo wiem, że to jest nic fajnego, jakieś definicje, ale chciałem powiedzieć tylko, chciałem jakby zwrócić uwagę na to, że jak to w każdym zawodzie bywa, są na dane czynności, dane narzędzia, dane procesy, są specyficzne nazwy. No i tak oczywiście w bartnictwie również były takie nazwy. O Boże, mówiłem. Tutaj może z takich ciekawszych to zwrócę uwagę na królową, bo o tym też wspominałem, ale nie mówiłem, że tak to się nazywa. To jest drzewo z trzema barciami, czyli to bardzo nieliczne zjawisko. Bo dwie to jeszcze się zdarzało, ale trzy naprawdę było rzadkością, żeby na drzewie znaleźć trzy takie barcie. Natomiast to w ogóle było dosyć ciężko zrobić z tego względu właśnie wytrzymałościowego drzewa, no, żeby drzewo to w ogóle wytrzymało, no bo zasadniczo barć miała około 1 metra długości, czyli ta dłużnia, tutaj drugie słowo, czyli ta dłużnia miała mniej więcej około 1 metra. Natomiast trzeba sobie, wiadomo, że jak taką barć mamy wydzianą, no to trzeba, musi być jakiś tam odstęp do kolejnej. W związku z tym to musi być no przynajmniej te kilka metrów, te 2 metry, prawda? Więc jest następna kolejna, no i później znowu następna kolejna. Czyli robi nam się dosyć duża odległość, a to wszystko musi się zmieścić na drzewie, które, no wiadomo, na samym końcu ta ostatnia barć nie może być na takiej szerokości drzewa, prawda? Tylko to drzewo też musi być dosyć szerokie, więc znaleźć takie drzewo po prostu było trudno. No dzisiaj mi się wydaje, że byłoby chyba już niemożliwe, żeby znaleźć takie drzewa, bo po prostu dzisiaj drzewa osiągają w Polsce 120-150 lat i je się po prostu wycina, tak? Starsze drzewa znaleźć, no to w zasadzie rezerwaty, parki narodowe i w zasadzie tyle. Leziwo. To będę Państwu pokazywał, jak już sobie wyjdziemy. Właśnie, to jeszcze, to też wspomniałem, że to też jest poza cieślicą, na przykład motyczka. No ale to już zwracałem uwagę, że w różnych regionach różnie nazywano niektóre narzędzia. Ogacenie, to jest ciekawe, bo to jest nic innego jak po prostu ocieplenie. Czyli najczęściej to były na przykład gałązki, jakieś świerkowe, brzozowe, które przywiązywano do takiej barci po to, żeby raz, żeby utrudnić dostęp do dzięciołom na przykład albo kunom. Wbrew pozorom to była dosyć niezłe zabezpieczenie, ale też przede wszystkim chodziło o to, żeby wykonać to jesienią po miodobraniu, po to, żeby taką barć ocieplić. No i mamy jeszcze na przykład ostrew. To też jest bardzo ciekawa rzecz, bo bartnicy wchodzili na drzewa nie tylko za pomocą leziwa, ale też wykorzystywali na przykład taką ostrew. No i ta ostrew to jest nic innego jak najczęściej taki dosyć długi fragment drzewa świerkowego. Dlaczego świerkowego? Bo świerki są bardzo mocno rozgałęzione. One mają bardzo dużo rozgałęzień różnych. Nawet takie młode. No i to właśnie do tego młode drzewa dedykowano. I podcinano ten fragment drewniany, podcinano z tym, że zostawiano, jak mamy jak mamy ten fragment drzewa, to zostawiano, prawda, fragmenty takie wystające, czyli nie ścinano całych gałęzi, tylko takie fragmenciki zostawiano. Powstawała taka drabinka i potem się po prostu człowiek spinał. To była taka dodatkowa jakby pomoc, żeby się dostać do tych barci, które nie są wysoko rozlokowane. Siadanka, to mówiłem. O, śniot, to jest też ciekawe, bo śniot to jest taka gruba deska, która jest zawieszona na barci, która właśnie utrudnia dostęp. Jeszcze tak na takich dwóch kołkach widoczna. Gdzieś tam nawet w Puszczy Białowieskiej zachowało się jeszcze coś takiego. To jest już nawet no, muszę powiedzieć, że taka niezwykła rzadkość, żeby coś takiego mogło się znaleźć jeszcze. I tu jeszcze na samym końcu ten znak bartnika wycinany na drzewie. Proszę bardzo zwrócić uwagę, ile ma różnych nazw. Jest znamie, cecha, ciosno, klejmo, nacios, nakłodzenie, signum. To jest wszystko jedno i to samo, ale ma wiele różnych nazw. No i jeszcze chciałem pokazać takie archiwalne zdjęcia, które się zachowały. Tak jak mówiłem, tych zdjęć jest naprawdę bardzo niewiele. To jest Filimon Waszkiewicz. Mówi się, że to był ostatni bartnik Puszczy Białowieskiej. To był człowiek, który uczył się od swojego ojca bartnictwa i jeszcze znał, wiedział, jak to bartnictwo wyglądało w Puszczy Białowieskiej, mógł tego sam doświadczyć. To była ostatnia osoba, która mogła o tym powiedzieć. Zresztą on też pomagał później w odtwarzaniu różnych narzędzi, różnych właśnie na przykład leziwa do Muzeum Białowieskiego. I no właśnie, tak jak wspomniałem, to mówi się, że to jest ostatni człowiek, który dotknął jeszcze bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. W zasadzie no u nas trzeba powiedzieć, że na terenie Polski myślę, że ostatni bartnicy zmarli jakoś w okolicach pewnie przed II wojną światową. I wtedy w zasadzie już możemy mówić śmiało, że to jest definitywny koniec bartnictwa w Polsce, ale tak naprawdę to się zaczęło już dużo wcześniej. Tylko to powoli się chyliło ku upadkowi. No i teraz jeszcze parę słów może o tych naszych polskich bartnikach, ale to już współczesnych. To jest akurat tutaj trzech moich kolegów, którzy są, myślę, że śmiało można powiedzieć, pasjonatami bartnictwa i bardzo mocno działają, żeby to bartnictwo na ziemiach polskich dzisiaj przywrócić. Z tym, że wiadomo, bartnictwo nie będzie, na pewno myślę, że już nigdy nie będzie zawodem tak jak kiedyś. Raczej będzie to wszystko na zasadzie atrakcji turystycznej, pewnej ciekawostki, też może takiego podtrzymywania naszej kultury, bo to jakby nie patrzeć, naprawdę była bardzo ważna część naszej kultury i gospodarki też. Naprawdę to była istotna sprawa, takie bartnictwo i ten miód. W ogóle Polska słynęła kiedyś naprawdę bardzo mocno z produkcji miodu. Już w czasach średniowiecza było głośno o Polsce ze względu na to właśnie płynne złoto, jak to się mówiło, określało. Natomiast jeżeli chodzi o te trzy osoby tutaj, to mamy, powiem parę słów, bo warto zwrócić uwagę też, czym oni się posługują i w ogóle w jaki sposób działają. Więc moje zacznę tutaj, to jest Andrzej. Andrzej działa w Puszczy Spalskiej, on jest leśniczym, a przy okazji właśnie pszczelarzem i z racji tego właśnie, że jest związany tak mocno z lasem i z pszczołami, to w 2007 roku uczył się od samych baszkirów, którzy tutaj przyjechali z Parku Narodowego Szulgantasz, przyjechali do Polski po to, żeby uczyć Polaków bartnictwa, bo tam jeszcze się zachowało bartnictwo w takiej formie niezmienionej. Ludzie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie i przyjechali tutaj do Polski uczyć nas Polaków bartnictwa. No i właśnie Andrzej razem z Tomkiem byli pierwszymi uczniami tych właśnie baszkirów, którzy przekazywali te tajniki bartnictwa. I to też ciekawe, bo Andrzej przejął ten sposób baszkirski wchodzenia na drzewo, to pokażę na kolejnej fotografii. Natomiast Tomek, on również działa w Puszczy Spalskiej, tam to w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego i I on z kolei wykorzystuje tutaj sposób polski, jest wierny właśnie temu polskiemu sposobowi. Ja z kolei od niego się uczyłem wszelkich różnych tematów właśnie związanych z bartnictwem. I oni bardzo mocno tam rozwijają to bartnictwo. Natomiast drugi region jeszcze w Polsce, gdzie kolejna puszcza, bardzo ważna, to jest tam, gdzie działa kolejna osoba, to jest Piotrek z Puszczy Augustowskiej. On z kolei tam bardzo mocno też się wkręcił w ten temat bartnictwa, do tego stopnia, że nawet sobie właśnie taki zorganizował taki strój bartnika. Też wykorzystuje polski sposób, czyli wdrapuje się drzewo na leziwie. No i tu właśnie chciałem pokazać, jakie są różnice między tym sposobem baszkirskim a polskim. To jest sposób baszkirski, czyli polega to na tym, że mamy kiram, a kiram to jest taki pas i ten pas zarzuca się dookoła drzewa, podwiązuje i tutaj na lędźwiach się utrzymuje człowiekowi. I w zasadzie można stać na drzewie, tak się opierać i spokojnie można stać. Natomiast na drzewo się wspina po takich schodkach, które są wydrążone, jest drzewo po prostu okaleczone w tych miejscach. I na samym końcu jeszcze zakłada się taką ławeczkę. Taką ławeczkę i na tym się staje i dopiero wtedy ma się dostęp do całej barci. Natomiast polski sposób jest dużo mniej inwazyjny, jeżeli chodzi o drzewo. Nie kaleczy tak drzewa, na pewno jak ten sposób baszkirski. No i też na pewno dosyć mocno utrudnia dostęp do barci osobom niepowołanym. No bo wiadomo, że tutaj to jak ktoś będzie chciał, no to po tych schodkach lepiej, gorzej, ale jakoś tam da radę. Natomiast tutaj to już tylko trzeba mieć leziwo i nic innego. No chyba, że ktoś jest arborystą jeszcze, to może dać radę. Natomiast zarzuca się takie leziwo, ja to dzisiaj pokażę, i się wspina na drzewo bez żadnych tam kołków, bez żadnych schodków i tak dalej. No i to wykorzystuje Tomek razem z Piotrkiem. Tutaj Piotrek akurat właśnie nie wiem, czy ściąga, czy podciąga w każdym razie ten kadłubek, czyli to, w czym się znajduje miód, dopiero co wybrany. No i właśnie, jeszcze parę słów chciałbym powiedzieć tak już na koniec. Jak to jest z tym bartnictwem? Dlaczego w ogóle bartnictwo nie przetrwało? Więc przyczyn jest tak naprawdę bardzo wiele. To nie jest tylko jedna przyczyna i koniec. Tylko tych przyczyn jest naprawdę bardzo dużo. Dlaczego akurat bartnictwo upadło? Więc o paru rzeczach już mówiłem, ale teraz sobie tak wszystko, całą taką listę tutaj pokażemy. Więc zaczęły się pojawiać takie ule kłodowe, bo człowiek jest generalnie istotą leniwą. No i po prostu nie chciało mu się wchodzić wysoko na drzewa, nie chciało mu się chodzić do lasu z tym leziwem. Stwierdził, a może by tak sprowadzić pszczoły do parteru, albo w ogóle jeszcze najlepiej pod samą zagrodę. No i tak właśnie okazało się, że pszczoły też mogą tak funkcjonować i też mogą w ten sposób latać, też zbierać pożytki, więc człowiek sobie pomyślał, po co do tego lasu chodzić, po co się wspinać na te drzewa, jeszcze narażać swoje zdrowie, życie, to lepiej sprowadzić pszczoły pod zagrodę. No i tak właśnie się stało, dlatego właśnie te ule kłodowe stawały się coraz bardziej popularne. No i tak jak mówiłem, ta data 1888 rok, w zasadzie w Puszczy Białowieskiej to jest w zasadzie definitywny koniec bartnictwa. No i też to jest bardzo ciekawe, że z racji tego, że postęp cywilizacyjny cały wymagał tego, żeby pozyskiwać coraz więcej drewna, no to pewnym nieracjonalnym gospodarowaniem było wykorzystywanie drzew zdrowych, w pełni silnych, bez żadnych chorób na drzewa bartne. Lepiej byłoby to drzewo wykorzystać na przykład na surowiec, na jakieś elementy na przykład konstrukcyjne, czy do czegokolwiek innego, a nie akurat na to, żeby sobie stało i jeszcze w nim dłubać jakąś dziurę. No więc stwierdzono, że najlepiej na barcie przeznaczać drzewa chore, próchniejące, opanowane przez pasożyty, a wiadomo, że to też z kolei pszczołom zbytnie nie sprzyjało, więc ustanowiono po prostu, no bartnicy się temu sprzeciwiali, chcieli od tego odejść. I tutaj właśnie taki przykład ula kłodowego, czyli w ogóle pierwotna forma ula jest taka, że to jest zwykły fragment drzewa wycięty, postawiony na ziemi i tam jest po prostu wydrążona taki otwór, tam się pszczoły gnieździły. Natomiast no jeszcze taki zadaszony, prawda, bo tak jak mówiłem, wilgoć jest bardzo dużym problemem dla pszczół, dlatego żeby to uniknąć, no to stosowano właśnie takie różne daszki. No a tutaj już takie różne wymysły to już ludzie sobie tutaj tworzyli, bo przecież na pewno Państwo kojarzą, że są też ule w postaci, w kształcie na przykład różnych ludzi, świętych na przykład, czasami różnych domków. Były na przykład ule, które były wykonane na kształt na przykład ratusza poznańskiego, niedaleko właśnie Poznania w Swarzędzu, jeżeli się nie mylę, jest muzeum pszczelarstwa i tam właśnie są takie różne ule pokazane. Na przykład jest ul właśnie w kształcie ratusza. Także naprawdę tu była różna kreatywność naprawdę nie znała granic. Co jeszcze? Względy ekonomiczne po prostu, czyli pasiecznictwo było po prostu bardziej opłacalne. Nie trzeba było właśnie, no już skracało się sam czas dojścia na przykład do takiej barci, prawda? Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, nie trzeba było iść do lasu, tylko wystarczyło przekroczyć próg własnego domu i w zasadzie miało się pasiekę pod nosem. Więc to ten czas pracy, czas nawet samego dojścia do pszczół już się bardzo mocno skracał. Gwałtowny wyrąb lasów od początku XIX wieku. No to też już na to zwróciłem uwagę, że postęp cywilizacyjny wymagał, żeby te drzewa wycinać. Drewno było cały czas potrzebne, więc drzew ubywało, a wraz z nim niestety i barci, i bartników, i pszczół. Wprowadzano wysokie podatki, które, no wiadomo, podatki wielu zniszczyło, więc też i bartników to niestety dotknęło. I oczywiście wiadomo, bartnicy się temu sprzeciwiali, ale niestety no to też jakby była jedna z przyczyn, że bartnictwo upadło. Czasami pozwalano hodować pszczoły w drzewach nieprzydatnych w lesie. No to jakieś sporadyczne przypadki. Puszcza Radomska, Świętokrzyska, Białowieska. Czyli nieprzydatne, no to, czyli właśnie chore, spróchniałe, opanowane przez grzyby, pasożyty, no takie drzewa. A jak mówiłem wcześniej, to pszczołom w żaden sposób nie sprzyjało. No i co jeszcze? Cukier też. Po prostu miód był zawsze drogi. Więc ludzie szukali jakiegoś taniego produktu, który mógłby zastąpić miód. No i oczywiście był nim cukier, a to z kolei cukier spowodował, że właśnie upowszechniło się spożycie, szczególnie właśnie wśród ludności miejskiej. Ludzie więcej spożywali cukru aniżeli miodu, w związku z tym też bartnicy mieli problem, żeby się przebić z tym swoim produktem, żeby go móc sprzedać. Rozkwit handlu kłodami bartnymi. No, jeżeli ktoś stwierdził, zauważył, że jeżeli te kłody są dobrym miejscem, gdzie można te pszczoły hodować, no to w związku z tym może by spróbować też nimi handlować. No mówię, człowiek, Polak potrafi. Więc padł ktoś na taki genialny pomysł, to się szerzyło, zaczęło się rozwijać ten handel właśnie kłodami. No i niestety, ale to też bartnikom nie sprzyjało. Taka ciekawostka. Podczas powstania styczniowego obowiązywał zakaz wstępu do lasu. Natomiast Bazyl Szpakowicz, Polak, woził powstańcom do Puszczy Białowieskiej żywność. No to był właśnie bartnik. Dlatego on w jakiś tam sposób też pomagał powstańcom. Przez to, że no dostawał się do tego lasu, więc ich wspomagał żywnością. Taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Skoro było mniej bartników, to i było mniej nauczycieli bartnictwa, a w związku z tym, jak było ich mniej i też podejrzewam, że byli trochę mniej wyszkoleni, to powodowało to niski poziom wiedzy, no a w konsekwencji nieopłacalność. Jeżeli ktoś nie umie czymś się zajmować, nie zna pewnych tajników, nie zna pewnych procedur, no to jest mu dużo trudniej. Musi sam do tego dochodzić. Czasami może dochodzić do tego latami. Łatwo się zniechęcić. Prowadzi to też do właśnie nieopłacalności, więc ludzie z tego łatwo rezygnowali. No i taka chyba jedna z głównych przyczyn to rozwój po prostu pszczelarstwa. Pszczelarstwo się zaczęło dosyć mocno rozwijać. Zaczęto budować właśnie ule, ramki różnego rodzaju, no i dlatego też właśnie bartnictwo nie przetrwało. No i tutaj jeszcze chciałbym tylko zaprezentować zdjęcia z tego, co zaraz zobaczymy, bo to jest kłoda, która była wieszana tutaj u nas. Za chwileczkę sobie wyjdziemy, to zobaczymy. I to jest właśnie taka próba wprowadzenia pszczół do lasu, ponowna próba wprowadzenia pszczół do lasu. Staramy się też właśnie pszczołom w taki prosty sposób pomóc. Na razie ona jest jeszcze nie zasiedlona, ale liczymy na to, że ona w końcu będzie zasiedlona, że się to uda. I pszczoły też zawitają do lasu kabackiego. Zobaczymy, jak długo to jeszcze potrwa. Na razie wiszą dwie, będzie pewnie więcej. Na razie czekamy, bo mówię, tutaj jest pełna przypadkowość. Nie wiadomo, kiedy pszczoły się pojawią i w ogóle, czy się pojawią też. Bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedyś tych pszczół było dużo więcej niż dzisiaj. No dobrze, to jeżeli chodzi o prezentację, to by było tyle, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze chciałbym parę rzeczy powiedzieć o miodzie. Może tak, na początku w ogóle, dlaczego pszczoły produkują miód? Czy ktoś z Państwa wie? Dlaczego? Słucham? Dlaczego pszczoły produkują miód? No, słucham?
1: Na zimę, żeby...
0: No dokładnie tak, oczywiście. To znaczy może nie tylko na zimę, ale w ogóle, żeby jeść, tak? No zima to jest jakby ten główny czas, kiedy będą na pewno potrzebowały, bo bez tego po prostu nie przeżyją. Ale tak, oczywiście to jest ich pożywienie. Ale czy to jest jedyne pożywienie pszczół? Czy one tylko jedzą miód? Czy coś jeszcze?
1: Rozpylanie.
0: Tak, dokładnie. Pyłek, oczywiście. Pyłek, dokładnie tak. Bo jakby pożywienie pszczoły, no to jest przede wszystkim pokarm białkowy, czyli właśnie pyłek. Pyłek jest świetnym, w ogóle to jest rewelacyjna rzecz do jedzenia, także też bardzo polecam, żeby nie tylko jeść miód, który jest naprawdę bardzo zdrowy, ale też i pyłek. Ale poza pyłkiem właśnie też miód, tak? No i nektar. No to nektar, ale z nektaru wiadomo powstaje miód, tak? Bo nie, z pyłku nie powstaje miód, tylko z nektaru. No dobra, a w takim razie jeszcze chciałem Państwa zapytać, jakie są jeszcze w ogóle inne produkty? Poza miodem, co jeszcze? Poza... Tak, wosk. No wosk, oczywiście o tym jeszcze mówiliśmy. Co jeszcze? Tak, propolis, dokładnie tak. Propolis to jest nic innego jak kit pszczeli. I kit pszczeli, po co w ogóle pszczołom ten kit? On pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ jest po pierwsze uszczelnieniem. Jak pszczoła ma gdzieś nieszczelność jakąś w ulu, to po prostu zalepia to kitem. Pszczoły tak się na zimę przygotowują właśnie, że uszczelniają sobie ul, zalepiając, kitując po prostu wszelkie szpary, wszelkie miejsca, gdzie na przykład się dostaje woda, albo na przykład się dostaje powietrze niepotrzebne, bo też ważne, żeby przewiew był, więc pszczoły też sobie potrafią to jakoś regulować. Dobrze, a coś jeszcze? Poza propolisem, poza woskiem, pyłkiem i miodem jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo droga. Nie? No to już było. To uwaga, to jeszcze jest mleczko pszczele, którego pozyskiwanie jest strasznie trudne, żmudne, długie, trudne i dlatego też stąd taka cena, bardzo wysoka. Ja dokładnie nie wiem, ile kosztuje mleczko, ale to naprawdę jest w ogóle zatrważająca cena. Słucham? Jak się je pozyskuje? No niestety trzeba się dostać do komórki. To nie jest tak jak miód, prawda, że wycinamy plaster dajemy na przykład do wirówki albo zwykle po prostu najprościej można po prostu go miażdżyć, tak i ten miód wypływa. I mamy dzięki temu i miód i za chwilę mamy też wosk, więc dwa w jednym. A jeżeli chodzi o mleczko, to mleczko trzeba niejako wyciągać z komórek, bo mleczko to jest pożywienie pszczół. One się wzajemnie tym żywią i to też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo sposób, w jaki pszczoły się karmią tym mleczkiem, powoduje, że ma wpływ na to, jaka pszczoła się urodzi. Czyli czy będzie to zwykła robotnica, których w ulu jest oczywiście najwięcej, czy będzie to matka. Czyli matka rodzi się dokładnie z tego samego jaja, z którego rodzi się zwykła robotnica, z tym, że wpływ na to, czy powstanie matka, czy powstanie robotnica, ma właśnie pożywienie. I matka pszczela w zasadzie można by powiedzieć, że znaczy jeszcze nie matka, tylko to jajo, tak, z którego ma powstać matka pszczela, w zasadzie praktycznie jest cały czas otoczone tym mleczkiem pszczelim. Czyli matka dostaje, potencjalna matka, przyszła matka, dostaje dużo więcej tego mleczka niż zwykła robotnica.
2: Jezusa.
0: Bo przecież jeszcze są trudnie, prawda? Czyli ja to zawsze, jak z dziećmi rozmawiam, no to używam tej nomenklatury bajkowej. Czyli mamy maję, no i maj jest najwięcej w ulu, ale mamy też i gucie, których jest dużo mniej. Bo ich jest w zasadzie w takiej pełnej rodzinie pszczelej. Mamy taki układ, że jest jedna matka, zawsze jest jedna matka. No w bardzo nietypowych sytuacjach są dwie, ale to nie będę o tym mówił. Natomiast głównym jakby częścią składową tej całej rodziny, no to są oczywiście właśnie te pszczółki maje, czyli robotnice, i ich jest wiele, wiele, wiele tysięcy w jednej rodzinie. No taki ul dosyć mocny to może posiadać i nawet 50 tysięcy pszczół. Także jest ich bardzo dużo, z czego kilka tysięcy to jest tylko trutnie, to są trutnie. I matka oczywiście jest w stanie regulować, tak, czy to będzie robotnica, czy to będzie truteń. Ona ma na to wpływ. No ale trutnie, to na pewno Państwo wiedzą, zresztą się przecież mówi, że nawet przecież jest, my często używamy nawet takiego określenia, prawda? Ty trutniu, no to oznacza, że ktoś jest nierobem, tak, że jest leniwy, dokładnie. Bo co robił Gucio w bajeczce? Leżał, bardzo dobrze. Leżał, co jeszcze robił? Spał i jadł. Dokładnie tak. To były jego główne czynności, które on wykonywał. Natomiast no, Maja cały czas gdzieś tam, prawda, latała i tak dalej. Także pod tym względem ta bajka bardzo dobrze pokazywała, że rzeczywiście jakby tą biologię pszczół. Natomiast jest, jeżeli miałbym się przyczepić do jednej rzeczy. No poza tym, że wiadomo, to jest bajeczka dla dzieci, ale jest jedna ciekawa rzecz tutaj pokazana. Czy ktoś pamięta, jak wyglądała Maja? Chodzi mi o to, co wystawało z jej korpusika, z jej ciała. Ona miała dwie ręce i no tak, skrzydełka oczywiście, poza tym miała dwie ręce i miała dwie nogi. No ale zabrakło jeszcze dwóch, bo pszczoła ma w sumie sześć odnóży. Czyli zabrakło nam tak, czyli nam zabrakło jeszcze dwóch sztuk, niestety. No także tak to wyglądało. Gucio też tak właśnie wyglądał, prawda? Ale poza tym, jakby ten proces cały życiowy pszczół jest bardzo ładnie pokazany, że właśnie Gucio jednak śpi, nic nie robi, niczym się nie zajmuje, a ta Maja praktycznie... Słon?
3: Cyganie też tak. Leżą.
0: No może tak, może tak. Dobrze. Tak?
3: Mhm. Bo tytuł wykładu pszczoły rośnie. Czy one są inne niż pszczoły w ulu?
0: Już tłumaczę, więc tak. Generalnie, znaczy ja w ogóle tak, może umówmy się, że jak ktoś z Państwa ma pytanie, to śmiało proszę pytać, jak ja będę wiedział, to będę odpowiadał. I teraz tak, pszczoły leśne, jak to jest z tymi pszczołami leśnymi? Czy one są inne niż te w ulu? Oczywiście dzisiaj jest bardzo dużo różnych ras pszczół, bo są pszczoły i krainka, i... W Polsce jakby te takie główne to jest właśnie krainka kaukaska, ale naprawdę one mają jeszcze mnóstwo różnych jakichś tam swoich takich oddzielnych ras, także jest tego naprawdę bardzo dużo. I pszczoła leśna generalnie tak, wyróżnia się, że to jest coś innego. My oczywiście jej nie poznamy. Jak mamy dwie pszczoły, to jest bardzo ciężko rozpoznać, w zasadzie to jest niemożliwe, jaka to jest pszczoła. To trzeba po prostu, to już są badania genetyczne, to trzeba do specjalistów dać i oni wtedy są w stanie rozpoznać. Jest na przykład taka ciekawa pszczoła campinoska i ta pszczoła campinoska, jak sama nazwa wskazuje, Puszcza Campinoska, ten obszar, tam zamieszkuje. No i jest nawet na terenie, jak ktoś tam zajmuje się pszczołami, nawet jest zakaz wprowadzania innej pszczoły, po to, żeby one się nie wymieszały. Tam właśnie się tego pilnuje. No i są różne naprawdę, w zależności od tego, od rejonu, od właśnie rasy, naprawdę tych pszczół jest bardzo, bardzo dużo. Więc pszczoła leśna zasadniczo jest to taka pszczoła, która właśnie żyje w lesie, głównie jest to zwierzę, które praktycznie tam cały czas się porusza, tam żyje. Poza tym ta pszczoła leśna jest też bardziej odporna na choroby niż często te zwykłe ulowe pszczoły. Ona jest też bardziej odporna na mrozy i ona jest bardzo agresywna. Czyli bo na przykład są takie pszczoły bakwasty i one są z kolei słyną z łagodności, ale z racji tego, że są łagodne, to są mniej też miodne i mniej tego miodu produkują. Natomiast to są naprawdę takie pszczoły, że śmiało moglibyśmy przy nich sobie, tak jak tutaj stoimy, tutaj pracować i myślę, że pewnie nikogo by nawet nie urządliły, bo one są naprawdę bardzo, bardzo łagodniutkie. Z kolei te leśne są rzeczywiście agresywnymi pszczołami i one zresztą musiały być agresywne, bo to człowiek zaczął sobie regulować, prawda, żeby ta pszczoła była mniej agresywna, ta bardziej agresywna, ta mniej miodna i tak dalej, ta bardziej miodna i tak dalej. No ale te leśne musiały być agresywne, no bo one, tak jak wcześniej mówiłem, miały jednak sporo tych różnych swoich wrogów naturalnych, tak? Ja mu powiedziałem o sikorce, o dzięciole, o niedźwiedziu, o kunie, ale było ich więcej. No. Co z szerszeniami? Więc uwaga, szerszenie to są w ogóle bardzo ciekawe zwierzęta. Tak, to znaczy ja osobiście nie zauważyłem na tyle, na ile się sam stykam z pszczołami, żeby pszczoły jakoś szczególnie ucierpiały na skutek obcowania z szerszeniami. Nie widziałem jeszcze żadnych ataków. Mało tego, widziałem na przykład, jak osy wlatywały do ula i przez pszczoły jakoś specjalnie nie były zwalczane. Więc wiem na pewno, że są takie szerszenie azjatyckie, które powodują, atakują ul i to jest walka na śmierć i życie. Naprawdę, to jest, tam się straszne sceny dzieją, bo takie szerszenie atakują pszczoły. No i w zasadzie jedno ugryzienie takiego szerszenia powoduje, że pszczoła nie żyje. Więc one są naprawdę bardzo agresywne i takie, wiadomo, no, wojny wśród zwierząt to jest rzecz powszechna. Ale pszczoły mają mechanizm, warto o tym powiedzieć, dobrze, że pan o tym wspomniał, bo pszczoły mają pewien mechanizm, który potrafi, one nie są zupełnie bezbronne w walce z szerszeniami. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo takie szerszenie, nie mówię o tych naszych europejskich, tylko azjatyckich, one jak wkraczają do takiego ula, to wbijają się tam jak najgłębiej, no i wiadomo, po prostu zabijają momentalnie te pszczoły. Natomiast pszczoły potrafią otoczyć takiego szerszenia, bardzo szybko muszą to zrobić, otoczyć go, żeby on nie miał możliwości pozbycia się tych pszczół, strącenia ich, czy też właśnie dalszego ich zagryzania. I one wtedy momentalnie podnoszą temperaturę ciała, bo tak jak mówiłem wcześniej, one potrafią utrzymywać temperaturę ciała, przepraszam, nie temperaturę ciała, tylko temperaturę w ulu, co jest bardzo ważne na przykład w okresie zimowym, tak, żeby właśnie mieć to ciepło, żeby móc przetrwać. I tutaj robią dokładnie to samo, z tym, że robią to dużo szybciej. Szybko podgrzewają takiego szerszenia do tego stopnia, że osiągają taką temperaturę, która dla szerszenia jest już zabójcza, a pszczoły jeszcze ją wytrzymują. Czyli, krótko mówiąc, po prostu go zagotowują. Po prostu żywcem go zagotowują. No i taki szerszeń po prostu ginie. I one muszą to dosyć szybko zrobić, bo jak jest kilka tych szerszeni, to trzeba szybko je dopaść, podgrzać, zabić i w zasadzie tyle. Ale szerszenie to jest w ogóle, swoją drogą, to też jest ciekawe zwierzę. I my w ogóle mamy ogromny strach przed pszczołami, osami, szerszeniami, trzmielami, bo żądlą. I to są w ogóle wszystko bardzo ciekawe owady, bo tak, pszczoła, w ogóle bardzo dużo osób też nie odróżnia pszczoły od osy, bo ja na przykład zanim się w ogóle zacząłem zajmować pszczołami, to pokazałem swojej mamie, jak wygląda pszczoła i osa i ona była przekonana, że osa to jest pszczoła. Po prostu bardzo często nasze jakieś takie bojaźnie wynikają z czystej niewiedzy. My po prostu nie wiemy, jakie jest dane zwierzę, czego się po nim spodziewać, się go boimy. To samo jest na przykład z trzmielami, które są błędnie nazywane bąkami. One są one są nieszkodliwe. Mało tego, są bardzo pożyteczne. To są zwierzęta, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Zapylają, potrafią zapylać dużo wcześniej. Dużo wcześniej zapylają niż pszczoły. Trzmiel potrzebuje 8 stopni Celsjusza. Pszczoła potrzebuje mniej więcej 12 stopni Celsjusza, żeby wylecieć. 4 stopnie, wbrew pozorom, to jest dużo. Więc jak Państwo widzą dużą, tą puchatą kulkę, czarno-żółtą, najczęściej jeszcze z białym kuprem, to proszę po pierwsze nie nazywać tego bąkiem, bo to nie ma nic z bąkiem w ogóle wspólnego. Bąk zupełnie inaczej wygląda. Jakbym miał przyrównać do jakiegoś zwierzęcia, to bąk wygląda bardziej bliżej mu do muchy niż do trzmiela, zdecydowanie. A druga sprawa to proszę się nie bać, bo one naprawdę muszą być bardzo mocno, w zasadzie chyba tylko przy gnieździe są w stanie zaatakować człowieka. Nam naprawdę krzywdy nie zrobią. Mimo tego, że robią dużo hałasu jak lecą, to naprawdę nie są groźne, a proszę pamiętać, że są naprawdę niezwykle pożyteczne, bo zapylają, a zapylają takie rośliny, których na przykład nie są w stanie zapylić pszczoły. No i właśnie, w ogóle nie powiedziałem też bardzo ważnej rzeczy, że tak naprawdę pszczoły, to my mówimy, prawda, o miodzie, o wosku i tak dalej, ale tak naprawdę najważniejszą rzecz, jaką my mamy, najwyższą korzyść, jaką każdy z nas, każdy, absolutnie każdy, tutaj nawet z Państwa siedzący, dokładnie, to jest oczywiście zapylanie. Czy ktoś lubi pszczoły, czy nie lubi, czy ktoś je miód, czy nie lubi jeść miodu. I tak jest, i tak śmiało można chyba powiedzieć, to nie, naprawdę nie będzie przesadzone, jeżeli się użyje stwierdzenia, że żyjemy dzięki pszczołom, bo dzięki pracy pszczół mamy mnóstwo owoców, mamy mnóstwo kawę, na przykład kawę, mamy mnóstwo na przykład również przecież roślin, z których się wykorzystuje na przykład do tworzenia ubrań. Więc jakby jest naprawdę mnóstwo rzeczy, dzięki którym, które powstają dzięki pszczołom i ich pracy, a jest to w zasadzie praca, której no nie da się zastąpić, albo jeżeli nawet będzie człowiek zastępował, tak jak to już jest niestety w niektórych regionach w Chinach, to będziemy robić to znacznie wolniej, nieudolniej, będzie nas to bardzo dużo kosztowało, więc to jest bezcenna praca. A pszczoły teraz, dlaczego o tym mówię? Bo pszczoły teraz mają swój bardzo niedobry czas i chyba jeden z gorszych w ogóle w historii ludzkości, bo człowiek spowodował to, że bardzo mocno po prostu zdegradowaliśmy środowisko, a przy okazji zniszczyliśmy i wiele zwierząt, i wiele roślin. I bardzo cierpią niestety właśnie na tym pszczoły, które no w zasadzie cały czas muszą się zmagać z różnymi problemami. Jest ich coraz mniej. Mamy też do czynienia z czymś takim jak masowe ginięcie pszczół. W Polsce jeszcze nie jest to aż tak drastyczne, ale już trzeba się obudzić.
2: Proszę bardzo.
4: Ja chciałam zapytać o problem miasta, w ogóle, jak się mało pszczół, bo
0: Tak. To jest dosyć powszechna praktyka, że stawia się ule na dachach, faktycznie. Oczywiście są, tak, niektórzy pszczelarze mają za złe tym pszczelarzom, którzy stawiają te ule na dachach, mówiąc, że to nie jest środowisko naturalne pszczół, że to jest przecież beton, gdzie ona ma zbierać miód i tak dalej. Tu są zdania niestety podzielone. Pszczelarze się niestety wspierają. Mam nadzieję, że to nie pójdzie, zresztą wielu pszczelarzy też ma za złe też i współczesnym bartnikom to, że się tym zajmują. Jakby też powstają różne, nie chcę powiedzieć może konflikty, ale takie sprzeczki, niesnastki właśnie na podstawie różnego patrzenia na pszczoły. Czy pszczelarstwo miejskie jest jakąś szansą dla pszczół? Ja myślę, że tak, ponieważ jak pokazują badania, pszczoły, które pozyskują miód tutaj z na przykład w Warszawie, czy w ogóle w wielu innych miastach. W Niemczech jest to bardzo popularne, ale w Nowym Jorku też stoją przecież ule na dachach i w wielu, wielu miejscach na świecie stają ule na dachach miast. Na pewno przewagą miast jest to, że oczywiście są zanieczyszczone jak najbardziej, dużo bardziej niż te tereny na przykład wiejskie, ale mają pewną przewagę nad terenami wiejskimi, chociażby taką, że nie ma oprysków, które są bardzo groźne dla pszczół i na przykład jeżeli widzą Państwo, że jedzie jakiś rolnik i wykonuje oprysk w ciągu dnia, no to raczej albo nie jest uświadomiony, albo robi to, no nie wiem z jakich powodów, ale na pewno nie pomaga pszczołom, a wręcz przeciwnie, bardzo im szkodzi, bo wtedy właśnie latają pszczoły, więc nawet jest takie zalecenie, że jak się robi, żeby robić opryski po zachodzie słońca albo już o zmroku, kiedy po prostu pszczoły wracają do ula i już nie wylatują, żeby one się wszelkiej trucizny nie najadły, nie zebrały, bo giną po prostu od tego pszczoły, więc miasto ma taką przewagę. Już widzę, że tu panowie się zgłaszają, ale słucham.
4: Czemu one się żywią?
0: Czym one się żywią? No właśnie, i tu cała nadzieja w nas, bo domyślam się, że Państwo jesteście wszyscy z Warszawy albo gdzieś tu mieszkacie w okolicy. No właśnie, więc tutaj też od razu możemy sobie powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy. Warto, jak ktoś ma balkon, albo nawet nie ma balkonu, albo ma, nie wiem, ogródek działkowy. Naprawdę wiele nie trzeba, żeby tym pszczołom pomóc. Wystarczy taka najprostsza rzecz. Jak kupujemy kwiatki, na przykład na ten balkon, albo będziemy sadzić sobie jakieś drzewka na przykład na działce, to trzeba zobaczyć, czy to będzie sprawdzić, dowiedzieć się. Często na opakowaniach nawet jest napisane, że roślina miododajna. Więc warto coś takiego zakupić, zasadzić. A to naprawdę taka saszetka kosztuje 2,50. Zasadzi się i w bardzo prosty sposób my będziemy mieli ładne kwiatki, a pszczołom pomożemy, bo one będą miały co jeść. Więc w taki prosty sposób możemy im pomagać. Więc co one jedzą? One jedzą to, co tutaj znajdą. Wiadomo, że na przykład jak mamy, nie wiem, w Warszawie, no chociażby na Żwirki i Wigury mamy aleję lip, prawda? I rosną lipy obok siebie. Super, fantastyczne miejsce. Bardzo dużo mogą rzeczywiście tam znaleźć dla siebie pożywienia. Ale warto pamiętać o tym, że przecież one muszą jeść od tego kwietnia do września, prawda? A lipa kiedy kwitnie? No jak sama nazwa już nam wskazuje, to jest tak, początek.

0: No ja się spotkałem z ceną 124 zł za taki, tak, za taki właśnie słoiczek. Także no niestety jest to bardzo, coś bardzo drogiego. Ale to jest, no też proszę zrozumieć takiego pszczelarza, dla którego to wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby taki miód pozyskać. No i też jeden z tych późniejszych to jest nawłociowy, prawda? Na Włocie to też właśnie jest taki gatunek, który właśnie kwitnie we wrześniu. Słucham? Tak, tak, bardzo dużo, to prawda. Jeżeli chodzi o te urządlenia... Tak, tak, w odwłoku, tak, to jest w odwłoku, nie otworem gębowym, żadne, nie, nic z tych rzeczy, tylko, chociaż oczywiście może gryźć, tak, jak najbardziej, natomiast ona oczywiście w swoim odwłoku, tak, znajduje się żądło i samo żądło nie jest jakoś wcale groźne, tylko gorsze jest to, co znajduje się dalej, poza tą ostrą częścią żądła, to co jest dalej, tam jest taki zbiorniczek, no i tam jest jad. I ten jad właśnie jest dla nas taki bolesny. Jak to jest z tymi urządleniami? Więc tak, faktycznie pszczoła jak urządli, to niestety ginie i to jest moim zdaniem, no moim osobistym zdaniem, to jest wielka niesprawiedliwość przyrody, że właśnie pszczoła ginie, oddaje swoje życie, chociaż to jest też bardzo szlachetna postawa, bo pszczoła oddaje swoje życie bardzo często za całą społeczność, bo broni całej swojej społeczności pszczelej. Natomiast, no niestety, ginie. Ale też nie zawsze, bo ona ginie wtedy, kiedy... Bo to jest... żądło ma połączenie z różnymi organami wewnętrznymi. I w momencie, kiedy ona wbije to żądło i żądło się na tyle mocno zakleszczy, że nie może już jej, że nie może go z powrotem wyciągnąć, no to niestety wtedy wyciąga te wszystkie swoje jeszcze wnętrzności pszczoła, no i właśnie dlatego ginie. Natomiast... Osa tego nie ma. Właśnie to mi się wydaje, że taka wielka niesprawiedliwość, że pszczoła ta bardzo pożyteczna niestety ginie, a osa niestety nie. Ona nie ginie. Szerszeń też. Szerszeń może wielokrotnie żądlić, ale uwaga, to też taka ciekawostka. Szerszeń naprawdę musi mieć powód, żeby nas urządlić i on na przykład gdzieś tam do dżemu, czy tam do jakiegoś miodu, on nie przyleci. Przylatują osy. Szerszeń się trzyma z daleka, tak? Ale to tak przy okazji. Natomiast szerszeń, osa żądlą wielokrotnie, mogą oczywiście, pszczoła niestety ginie. I jest taki specyficzny przykład, jak to pszczoła ginie w momencie, kiedy urządli ssaka, czyli zwierzę, które ma grubą skórę, to nie jest w stanie tego żądła już wyjąć. Ono się zakleszcza i nie jest w stanie jego wyjąć. To jest taki mały harpunik, bo jak się przyjrzymy pod mikroskopem, to widzimy, że to jest taki malutki harpunik. Natomiast jeżeli chodzi o inne zwierzęta, to na przykład w walce z owadami innymi pszczoła jest w stanie wyciągnąć swoje żądło. Czyli ona w przypadku ssaków tak naprawdę, jak urządli, to ginie, ale w momencie, kiedy na przykład walczy z innymi owadami, to jest w stanie właśnie wyciągnąć to żądło. No i dalej żyje, tak? Dalej żyje.
1: Tak?
2: Powiedział pan, że giną pszczoły, że jest zastąpione.
1: Tak.
2: Jest to zjawisko występujące w całym świecie.
1: Tak, tak, tak, tak.
2: Na Politechnice Warszawskiej kilka lat temu naukowcy pracowali nad urządzeniem, które ma częściowo zastąpić pszczoły. Czy pan był zorientowany? Bo ja rozmawiałam z człowiekiem, który bezpośrednio był w tym projekcie zatrudniony, potem straciłam z nim kontakt. Co się stało z tym urządzeniem?
1: Dobrze.
0: To już tłumaczę. To znaczy ja się takimi urządzeniami nie zajmowałem, nie miałem z nimi styczności, więc też jakby moja wiedza, przyznaję się, jest tutaj uboga. Ale z tego co wiem, to rzeczywiście trwają prace nad tym, żeby, bo tak jak właśnie pani słusznie powiedziała, pszczoły mają swój bardzo zły czas teraz, giną. No więc ludzie, całe szczęście, że niektórzy obudzili i zaczynają kombinować, jak, co by tutaj wykonać, jak zastąpić tą pszczołę, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, no niestety, ale długo bez tych pszczół nie przetrwamy. No więc powstają malutkie robociki, pszczółki, które będą zapylały. No ale niestety, wadą takiego urządzenia jest to, że no przede wszystkim właśnie, że jest to oczywiście musi być zasilane. Poza tym pytanie właśnie, jak przyroda zareaguje, jak przyjmie takie robociki, prawda? Bo to też jest bardzo ciekawe, jak na przykład będą reagowały

0: na to inne zwierzęta, jak one będą się w ogóle sprawdzały. Pytanie też jeszcze dosyć istotne, na przykład o zaśmiecanie środowiska, no bo jakby nie patrzeć, jest to element sztuczny, prawda? Więc w momencie, kiedy gdzieś tam sobie wyleci do lasu i na przykład ulegnie zniszczeniu, prawda? Czy to nie będzie z kolei jakieś dodatkowy czynnik dokładnie wprowadzający zanieczyszczenie w środowisko? To jest też pewien problem do rozwiązania. Mało tego, no to jest jeszcze taki temat, no przecież one będą zapylały, no ale one poza tym nic innego nie będą robiły. One będą zapylały, ale już miodu nie będziemy mieli, tak? Więc pozostanie nam, bo człowiek nie potrafi wytworzyć miodu. My nie potrafimy wyprodukować miodu. Można, jak Państwo chodzą po sklepach, to mogą zobaczyć obok miodów, tych naturalnych, że stoją miody sztuczne. Tylko, że sztuczny miód to nie ma nic wspólnego. Oczywiście, to jest nawet tak, on ma konsystencję inną, on ma kolor inny, on ma smak inny, on w ogóle nawet miodu nie przypomina. Powiem szczerze, że dla mnie to jest obrzydliwe, bym powiedział. To jest, słucham? Tak, tylko dokładnie. Z miodu jest tylko nazwa i słoik i nic poza tym. Natomiast wszystko inne jest zupełnie nie nadające się. Tak, już zaraz pana zapytam, tylko... Tak, to prawda. A bardzo często jest, proszę zwrócić uwagę też, jakie Państwo miody kupują, bo to, że jest miód, to nie oznacza do końca, że on jest naturalny, bo on może być na przykład. Bardzo często stosuje się różne mieszanki miodów, czyli miody są po prostu mieszane ze sobą i są też dużo jest chińskich miodów. No co tu dużo ukrywać, po prostu z Chin są sprowadzane, niekoniecznie są tutaj z naszych polskich terenów. To po pierwsze. Po drugie, czasami można kupić miód, który jest cały czas w stanie płynnym. On stoi na półce sklepowej pół roku i on cały czas jest płynny. No bo ludzie wolą płynny, bo jest łatwiej go, wygląda jak miód, bo niektórzy, jest taki też mit, że miód się scukrzył i wtedy już jest cukrem i w ogóle się nie daje do spożycia. Oczywiście, że to jest nieprawda, bo taki miód, który się scukrzył, czyli na przykład tutaj troszeczkę już to zaczyna być widoczne, to jest dalej miodem. Tylko tyle, że on po prostu zmienił swój stan skupienia i to wszystko. Ale to jest tak samo jak woda w lód się zamienia, prawda? To tutaj jest dokładnie tak samo, tylko tyle, że trzeba to podgrzać, ale nie przegrzać, bo jak przegrzejemy, to już będziemy mieli taki cukier płynny, bo on wtedy traci wszystkie swoje cenne właściwości. Najlepiej tak do 40, mówi się 42 stopnie Celsjusza, to jest taka graniczna temperatura, żeby podgrzać miód, żeby mu nie zaszkodzić, ale żeby go doprowadzić z postaci stałej z powrotem w płynną. Więc proszę zwracać uwagę, jak Państwo będą kupować miody, co kupujecie, bo niekoniecznie jak jest napisane, prawda, bio, eko i że polski miód, to niekoniecznie tak rzeczywiście jest. Jedno jest pewne i mi się wydaje, że w ogóle tak, my jeszcze na temat pszczół wcale tak dużo nie wiemy. Mi się wydaje, że jeszcze jest dużo do odkrycia, ale jedyna rzecz i jest dużo właśnie różnych tajemnic. To, o czym Pan tutaj wskazuje, to też może być jedną właśnie z tajemnic takich. Natomiast już momencik widzę. Natomiast jest warto jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że wszystko, co pszczoła produkuje, jest niesamowicie zdrowe, niesamowicie ekologiczne i pochodzi prosto z natury. To jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy, którą my możemy spożywać. Nawet się mówi, że nie pamiętam, kto to dokładnie powiedział, ale mówił taką rzecz, że jakiś w każdym razie grecki filozof, myśliciel mówił, że najlepiej jakby jedzenie było dla nas lekarstwem. I rzeczywiście, no tutaj dokładnie tak to jest, właśnie z miodem. Miód jest właśnie dla nas takim lekarstwem. Spożywanie regularnie miodu naprawdę bardzo, bardzo nam pomaga. I w zasadzie nie ma czegoś takiego, że jest lepszy miód i gorszy miód. Każdy miód, oczywiście mają swoje różne właściwości, jedne na to, drugie na coś innego, ale każdy miód jest zdrowy. O ile mówię, nie jest sztuczny, nie jest jakiś oszukany przez pszczelarza. Więc właśnie jest to... Słucham? Tak, są niektórzy, tak. Niektórzy ludzie faktycznie mogą, tak, rzeczywiście mogą mieć trudności z przyswajaniem, mogą właśnie powodować różne alergie, ale tutaj akurat ja nie jestem takim wielkim znawcą, więc nie chcę się tutaj też na ten temat wypowiadać. Pani jeszcze chciała o coś zapytać. Z tego co wiem, to nie ma. Tak, tak. Z tego co wiem, to niestety nie ma. I niestety, tak, jeszcze długa droga do tego, żeby właśnie u nas nad tymi...
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Czołami, no żeby jakoś się nimi zatroszczyć, tak? Oczywiście wiadomo, że jest taka oddolna inicjatywa, typu właśnie tutaj pasjonaci bartnicy, którzy chcą pomóc pszczołom, różne akcje edukacyjne i tak dalej. Wielki Dzień Pszczół przecież też. Oczywiście to jest wszystko, jak najbardziej, bo trzeba ludzi uświadamiać w ogóle, co robi pszczoła, dlaczego jest taka ważna i dlaczego i w ogóle też uczyć odróżniania, rozpoznawania w ogóle pszczół. I jeszcze taka jedną ciekawą Państwu rzecz powiem, bo ja głównie dzisiaj mówiłem i w zasadzie wszystko, co tutaj było, to dotyczyło niestety, ale tylko jednego gatunku pszczół, bo mówiłem wcześniej o rasach, tak, że jest bardzo dużo ras. Ta kampinoska, krainka, kaukaska i tak dalej, ale to rasa. Natomiast jeżeli chodzi o gatunek, to mówiliśmy tylko i wyłącznie o jednym gatunku, czyli o pszczole miodnej. To jest pszczoła miodna, ale proszę sobie wyobrazić, że w Polsce żyje dużo, dużo więcej gatunków pszczół niż tylko ta pszczoła miodna i wszystkie również są, wszystkie są tak naprawdę ważne. Pytanie do Państwa, może ktoś będzie wiedział, ile jest gatunków pszczół poza jeszcze tą jedną, czyli o której my mówiliśmy. Ile? 100? Mało. 500 to już trochę za dużo. Czyli między 100 a 500. 460. Około 460 gatunków pszczół. Są murarki, kornutki, smukliki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo różnych pszczół. One żyją samotnie. One są mało znane, bo one żyją samotnie. Tak, są pszczoły samotnice, dokładnie tak. Tak, one w ziemi, dokładnie. Chociaż nie tylko w ziemi, ale one na przykład się gnieżdżą w ziemi. To są bardzo...
2: Zapylają.
0: Też, oczywiście, zapylają. Dlatego też warto właśnie myśleć o tych dziko żyjących pszczołach, a nie tylko o tych pszczołach, które właśnie produkują miód i żądlą, bo my właśnie, chociaż tamte też żądlą, ale my właśnie głównie kojarzymy, jak mówimy pszczoła, no to każdy od razu ma gdzieś tam skojarzenie. Miód, żądło, czy takie trochę przyjemne i nieprzyjemne od razu jednocześnie. Ale my kojarzymy głównie tylko tak pszczoły. A przecież trzeba pamiętać właśnie o tym, że jest masa innych pszczół, które również są bardzo ważne i też mają swój niestety zły czas. W ogóle jakby ja Państwu powiem jeszcze tak, może tak już powoli dochodząc do końca, bo widzę, że nawet się nie spodziewałem, że będzie aż tyle pytań, co mnie bardzo cieszy, bo to jednak widzę, że chyba Państwu się ten temat spodobał i że jest jakieś tutaj chęć, żeby tego wysłuchać, co mnie bardzo cieszy. Natomiast ja tylko chciałem napomknąć, że ten temat jest i bartnictwa, i pszczelarstwa, i jeszcze miodów jest tak szeroki, że ja tutaj naprawdę mówię takie, powiedzmy, najciekawsze rzeczy i dosyć szybko o tym opowiadam, bo o bartnictwie mógłbym tutaj mówić naprawdę jeszcze dużo, dużo dłużej, o samym pszczelarstwie również i o miodach także. Ale zakończę może w ten sposób. To powiem dwa słowa. Pierwsze słowo będzie takie, że miód, co mam nadzieję Państwa za bardzo nie zniechęci do tego, żeby sobie jeść te miody, żeby tu spróbować i w ogóle żeby jeszcze w przyszłości jeść miody, a zresztą jedząc miody niejako też pomagamy pszczołom, a przede wszystkim pszczelarzom, tak? Więc to też warto o tym pamiętać. Natomiast jak to jest z tymi miodami? Otóż miód to jest nic innego jak wielokrotne wymiociny pszczele, bo pszczoła musi ze swojego wola na języczek bardzo wiele razy, ktoś nawet policzył, że około tam 250 razy, musi zwrócić i z powrotem przetrawić ten nektar tak naprawdę, bo to z nektaru powstaje miód i dopiero wtedy mamy tutaj tą słodką ciecz. I naprawdę to jest ogrom pracy, jakie wkładają pszczoły. Zresztą ja myślę, że człowiek śmiało może się uczyć, niby tam można powiedzieć takie tam małe owady, mało znaczące. Otóż nie, bo my im bardzo wiele zawdzięczamy, ale my sami możemy się od nich bardzo dużo uczyć. Mi się wydaje, że dwóch rzeczy. Przede wszystkim organizacji pracy, organizacji w całej społeczności i drugie to pracowitości. To są naprawdę bardzo pracowite zwierzęta, które jak praktycznie, można by rzec, zapracowują się na śmierć. Czy wiedzą Państwo, ile żyje robotnica, pszczoła robotnica, czyli ta pszczółka Maja? Jak ona żyje? Krótko, ale to krótko to znaczy ile? Rok, dwa... Słucham?
2: Jeden sezon,
0: więc jak się pyta pszczelarza, to pszczelarz zapyta, a która pszczoła? Więc pszczoła, która urodzi się we wrześniu, będzie żyła dłużej od pszczoły, która się urodzi, załóżmy, dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ ta pszczoła, która urodzi się zimą, ona musi przeżyć, przepraszam, we wrześniu, która się urodzi, ona musi przeżyć całą zimę, więc ona będzie żyła dużo, dużo dłużej. Czyli ona żyje około pół roku. Potrafi żyć mniej więcej pół roku. Pszczoła natomiast, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj, ona do wakacji już nie będzie żyła. Czyli mniej więcej to jest półtora miesiąca. Mniej więcej tyle żyje pszczoła teraz w sezonie. Matka pszczela żyje dużo dłużej, bo ona żyje mniej więcej, to już lata są. Ona potrafi żyć 4, 5, podobno najdłużej nawet i do 8 lat. Natomiast jeżeli chodzi o trutnie, troszkę dłużej, czyli gucie, żyją trochę dłużej niż maje, bo to jest mniej więcej okres około 50 dni, czyli troszeczkę dłużej. Słucham? Tak, tak, ale one się dokładnie. Znaczy ich rola w zasadzie ogranicza się do tego, że zapłodniają matkę, tylko tyle, że to też jest bardzo taki, mówi się nawet o nich, że to są tacy dżentelmeni przyrody, bo oni też oddają swoje życie za to, żeby dać przy innym pszczołom życie, bo one po zapłodnieniu po prostu giną. Także tak. Ale wracając jeszcze do miodu, bo to miało być to jedno słowo, czyli to, że miód to jest pszczele wymiociny, a druga sprawa taka już właściwie organizacyjno-techniczna. Mamy kilka rodzajów miodów i ja specjalnie chciałem, żeby to były takie nietypowe miody. To nie będą tam rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, tak jak Państwo doskonale znają, tylko to będą bardzo nietypowe miody, których zakup jest dosyć raz, że drogi, a dwa, że ciężko je dostać w ogóle. Bo na przykład, tak jak tutaj w ręku trzymam malinę leśną. Jadł ktoś taki miód? Z maliny leśnej? Tylko z maliny leśnej. Dlaczego to jest w ogóle trudno dostępny miód? No, bo właśnie, mało malin. Poza tym trzeba znać miejsce, gdzie te maliny masowo występują, a nie, prawda, tu rośnie malina, tam malina i za kilometr malina. No to pszczoły raczej tego nie pozbierają zbyt dużo. A tutaj jest właśnie miód z maliny leśnej, więc bardzo dobry miód. No moim zdaniem chyba najlepszy w ogóle z tych, które tutaj są. Niektóre czasami mają takie nawet zabarwienie delikatnie różowawe, ten akurat nie ma, tutaj akurat nie za bardzo to widać. Natomiast tak, mamy kolejny, to jest z Gór Świętokrzyskich w ogóle miód, to jest z Gór Świętokrzyskich, ten też jest z Gór Świętokrzyskich, to jest leśny. Czyli jak najbardziej się wpisuje w temat naszych dzisiejszych zajęć, no bo mówimy o pszczole, która żyje w lesie, zresztą no wszystkie pszczoły to były pierwotnie leśne zwierzęta, więc i też miód leśny. Proszę zwrócić uwagę też na to, że one mają zupełnie inny kolor. Tutaj podejrzewam, że też znajdzie się jakiś miód spadziowy pewnie, jakaś spadź. A spadź w ogóle, czy ktoś wie, co to jest spadź? Bo to też wcale nie jest mało ciekawa. Słucham? Dokładnie. To są wydzieliny mszyc. W zasadzie to, co z siebie wydalają mszyce. Czyli też nic wielce smakowitego, a proszę zobaczyć, że pszczoły robią takie cudo z tego. Także to, mimo tego, że to są wydzieliny, wydaliny mszycy i w dodatku jeszcze wielokrotne wymiociny pszczele, to jednak powstaje coś z tego niesamowitego. Czyli mamy jeszcze miód leśny do skosztowania. Tutaj jest miód nektarowo-spadziowy, bo w ogóle jeżeli chodzi o miody, to mamy miody nektarowe, czyli powstające te z nektarów, czyli musi pszczoła się dostać do nektarników danej rośliny, wyssać nektar, tak, zanieść do ula i tak, no cały proces, może nie będę opowiadał o całym procesie. Mamy spadziowe, czyli te, które powstają tylko i wyłącznie ze spadzi, one są właśnie najczęściej takie ciemne, te miody, i to jest spadź najczęściej pojawia się na drzewach iglastych, ale też może i na liściastych występować, na przykład na lipie może też być właśnie taka spadź, więc spadź, miód nektarowy, miód spadziowy, ale też jest mieszanka, tak jak tutaj widoczne, to jest nektarowo-spadziowy. Tutaj też kolejny nietypowy miód. Niestety nie jest to nasza borówka czernica, czyli popularnie nazywana jagodą. Borówka czernica to jest po prostu jagoda, a to jest akurat borówka amerykańska. Ale też jednak no, jest to borówka, więc pomyślałem sobie, że warto jednak też coś pokazać. Taki akcent powiedzmy też, żeby leśny był, no bo borówka przecież tylko i wyłącznie w lesie rośnie. I,
3: ale bo ogromne uprawy.
0: No tak. No tak, oczywiście, tak, tak, tak, dokładnie. Więc to też jest, jakby Państwo widzą, że właśnie dużo łatwiej jest zebrać z takiej, prawda, borówki, niż z tej naszej leśnej, czyli czernicy. No bo, no dokładnie, dokładnie tak. No chyba, że gdzieś w lesie mamy, prawda, ale proszę pamiętać o tym, że jak chcemy mieć miód borówkowy, wrzosowy, jakiś, nie wiem, lipowy, tak, to trzeba właśnie konkretnie, no tak, gryczane to już troszeczkę inna sprawa, ale ja mówię o tych typowo leśnych, to trzeba rzeczywiście pasiekę ulokować tam, gdzie pszczoła doleci do tych roślin, no bo pszczoła lata wcale nie tak daleko niestety. Ona tak, żeby efektywnie zbierała i żeby to miało sens i żeby się to się kalkulowało, jej to opłacało, to ona lata mniej więcej 2 kilometry w promieniu ula, więc to nie jest dużo. 2 kilometry w jedną, 2 kilometry w drugą i tak możemy sobie zatoczyć takie koło, więc to nie jest duży obszar.
3: Słucham?
0: Tak, dlatego właśnie bardzo ważne jest to, że jak mamy właśnie te pszczoły miejskie, żeby one miały właśnie różny dostęp do różnych roślin. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, tak. Ale z dachu rzeczywiście, no to jest też właśnie jeden argument, który wytaczają przeciwnicy pszczelarstwa miejskiego. Mówią, że no jak to, ale przecież ta pszczoła leci normalnie, to gdzieś tam leci, prawda, nawet na drzewie. No to ile leci? 20, 30 metrów, jak w Puszczy Białowieskiej, prawda, bo tam takie drzewa. No 40 to już maks. A u nas, prawda, czasami są dużo wyżej na wieżowcach, prawda, ule, więc ta pszczoła musi się wdrapywać tam daleko, wysoko, wysoko, a przecież proszę pamiętać, że ona sobie nie leci tak zupełnie luźno, tylko ona jednak leci z ładunkiem, czyli ona jest obciążona, prawda? I ostatni miód, chociaż jego będzie ciężko tutaj się dostać do niego, bo on już tu się rurka kończy niestety, ale coś zaraz wymyślę. Jeszcze jest klonowy. Bo klon też jest rośliną miododajną, tylko mało kto też właśnie kojarzy klon jako tą roślinę, która jest też miododajna. Oczywiście tych roślin miododajnych jest dużo, dużo więcej i właśnie ważne jest to, szczególnie właśnie w tym pszczelarstwie miejskim, żeby zapewnić im różnorodną bazę, prawda, żeby one miały właśnie dużo, żeby miały dostęp do różnych miodów, które, przepraszam, nie miodów, tylko nektarów, które się pojawiają w okolicy. No, żeby one mogły przeżyć. Ale jak się okazuje, mój kolega pszczelarz, który bardzo intensywnie działa, no jest w ogóle doktorem na SGGW, robił takie, postawił gdzieś w Warszawie, już nie pamiętam gdzie dokładnie, postawił pasiekę, bardzo niedużą pasiekę. Ona nie miała, to nie było tam 50 uli czy coś takiego. On nie ma czasu, żeby się aż tyloma ulami zajmować, więc kilka uli postawił. I ja już nie pamiętam, ile to było, ale proszę mi uwierzyć, że to było kilkaset kilogramów z tej całej pasieki. I on stwierdził, że miasta są fantastyczne pod tym względem, że tam naprawdę jest bardzo dużo...
3: Na dachu hotelu jest.
0: Tak, jest, to prawda, tak. Tak, to prawda, zgadza się. W ogóle już teraz to coraz więcej rzeczywiście jest rozlokowanych ich w miastach. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, że warto jeszcze powiedzieć taką rzecz, że nawet w Paryżu przecież stoją ule i podobno dużo więcej właśnie tam jest z Paryża jest miodu niż tam z jakichś, nie pamiętam, jakichś pól takich, gdzie tam są uprawy, no jakieś takie rolnicze obszary, prawda, że ktoś zrobił... Sprawdził. No właśnie, dokładnie tak. Dziękuję również.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów. A później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze przylepiło do kuteczka. O, teraz...
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku kamelia, najczęściej kamelia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii, więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła, w tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemie polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony, właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam no, same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oląg jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego, herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół, herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż, jako ciekawostka, są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy,

Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B, połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do
poprawy samopoczucia w okresie

0: menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym, jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w sprawdzaniu, w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające, i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej. Jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielonej, to było ziel. Później jest rum, rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria, i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina Cocalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi. Kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską. I ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto 3 rodzaje wody do parzenia, wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większy jest, większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki kożuszek na herbacie, taką, czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy mówimy, porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji, on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigalokatechiny przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
2: A przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie 3, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem, albo temperaturą, przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2. No widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają, nie da rady tak w ogóle.
3: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
2: Na suszonej melisie, nie na świeżej.
0: Na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungqing, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie, z tych ościennych, tak, jiangsu, fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to mi ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam dwie nieorganiczne, wybrałam dwie organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta-Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
2: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pan? No, tak. Także. Tak. Bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie lepsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

my zaczynamy dzisiejszą kuropatwę w kuchni. Program nasz kulinarny, który powstaje dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. I dzisiaj tematem, tak jak wspomniałem na początku po prognozie pogody, nabiał w dietetyce Świętej Hildegardy omówimy najpierw, później przeskoczymy szybko do ryb, no i na koniec programu dwa przepisy, które na pewno się Państwu spodobają. Zaczynamy. Czas na nabiał. Do odważnych świat należy, moi drodzy, choćbyśmy mieli takie schematy strącone z piedestału o zdrowym mleku, to bierzemy się dzisiaj za ten temat. Moje dzieciństwo to też oczywiście wakacje na wsi, wychowałem się na wsi, no, zatem biegało się do sąsiada, który był gospodarzem i piliśmy rano mleko prosto od krowy. No i oczywiście później też było mleko w butelkach. Na pewno pamiętacie to mleko w butelkach z kapslami różnymi. Żółto-złotymi, srebrnymi. No i oczywiście te aluminiowe kapselki bardzo łatwo było zdjąć, napić się mleka z butelki. To było takie coś, co człowiek pamięta do dziś. Książeczki o królu mlekopiju, który pił dużo mleka i przerósł swoich dworzan o dwie głowy. Mam nadzieję, że pamiętacie. Ale chyba warto zadać sobie pytanie. Skąd ta tak mocno rozpowszechniona teoria, że mleko jest takie bardzo zdrowe? Skąd taka teoria? Najprostsze i logiczne wyjaśnienie to chyba takie, że mleko i jego przetwory po prostu ratowały biedną ludność wiejską przed niedożywieniem, gdyż

czy pamiętają mleko w takich, mleko w proszku w takich niebieskich pudełkach, które były. Tam było narysowane taka kropla mleka na biało i z tego mleka w proszku oczywiście to też jedliśmy na sucho. Przynajmniej ja się przyznaję do tego, że jedliśmy na sucho, ale było też mleko w proszku przygotowane dla zwierząt, dla cieląt, bo rodzice też tam hodowali takie cielaczki małe, więc ono było bardziej takie żółte, inaczej nieco smakowało. Nie za bardzo mi to smakowało, może było za słodkie w każdym razie, albo za tłuste, ciężko powiedzieć. Niemniej nasz gatunek, wracając do tematu, w sposób zadziwiający potrafi się przystosować do zmieniających warunków. Może plemiona, ludy różnego typu wymierają, a gatunek trwa. Wczoraj byliśmy w Gabonie, mieliśmy relacje z Gabonu i brat Sebastian tam opowiadał nam również, że w Gabonie mieszkają pigmeje, którzy są rzeczywiście zupełnie inni od tych ludów, które mieszkają w Gabonie tak dookoła, bardziej europejskich. No, ciekawa to opowieść jest. Wrócimy o niej oczywiście z bratem Sebastianem, a my staramy się trzymać tematu. Skoro takie ludy koczownicze udomowiły kiedyś zwierzęta kopytne, człowiek nauczył się czerpać coś dobrego dla siebie z mleka tych zwierząt. Jednak nie wszystkie kopytne to także zwierzęta przeżuwające. Krowa ma 4 żołądki, silne, wielkie rogi. Cielątko potrzebuje do ich budowy jeszcze więcej kazeiny, która też w mleku jest, więc skład jej mleka różni się od ludzkiego jeszcze bardziej niż mleka owiec czy kóz. Z kolei tłuszczu w tym mleku tyle i tak duże są jego cząsteczki, że dużo łatwiej niż z mleka tamtych gatunków wytrąca się z niego śmietana, a ze śmietany możemy zrobić masło. Nie wiem, czy robiliście też masło w słoikach. Wkładało się śmietanę do słoika. Potrząsało się, dość długo się potrząsało w różnego typu kierunkach, tak żeby to masło się zrobiło i wtedy ono się rzeczywiście robiło. Jak już mówiliśmy na początku, organizm człowieka nauczył się z tego czerpać, zwłaszcza, że ukwaszone mleko i robione z niego przetwory są nieco łatwiej strawne niż to mleko słodkie i zarazem łatwiej przyswajalne, gdyż przerobione już przez pożyteczne bakterie acidofilne. Jednak ludzie dysponowali wtedy mlekiem od zwierząt karmionych trawą, w zimę ziarnem, zwierząt, które by rzec można szczęśliwych, wypasających się zgodnie ze swą naturą. To był też i inny nabiał niż pochodzący od zwierząt, które nie oglądają nieba. Karmione są w tej chwili dziwnymi paszami, a w dodatku potem poddawany jest ten produkt, czyli mleko, nie tylko pasteryzacji, ale nawet homogenizacji i termizowaniu w wysokich temperaturach. Nabiał sklepowy niejednokrotnie nie ma już żadnych pozytywnych, a jedynie negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Poza tym, czy mieszkańcy wsi rzeczywiście tak codziennie opijali się mlekiem, jak to wyglądało w PRL-u, jak tak się nam pokazywało. Za wzór dzieciom i ich rodzicom stawiany był król mlekopij. Mleko trzeba było odstawić, bo była śmietana, potem też masło. Część mleka przeznaczano do ukwaszenia. Kto zna trochę wiejską rzeczywistość, wie, jak wiele mleka potrzeba, żeby powstał jeden rożek sera czy osełka masła. A gdy krowa chorowała albo miała cielaczka, to mleka po prostu nie było. Do dziś pamiętam, jak czekało się długo na ogórki, bo można było zrobić mizerię, a potem gdy obrodziły, to nie było śmietany, bo krowa się ocieliła na przykład u sąsiada, no i nie było. I tak nic z tego nam nie wychodziło. Ale, a jakie spojrzenie na ten temat możemy znaleźć u świętej Hildegardy właśnie? Niejednokrotnie możemy znaleźć informację, że z całego nabiału święta Hildegarda najbardziej ceniła sobie

0: sobie właśnie masło. A jeśli chodziło o masło, to podawała, że najzdrowsze jest dla człowieka masło z krowiego mleka, szczególnie majowe. Natomiast jeśli chodzi o mleko, to pisze o nim jako o produkcie zimnym i bynajmniej nieprzysparzającym zdrowia. Wręcz pisze, że spożywanie latem mleka jest szkodliwe, gdyż latem przyciąga ono wiele różnorodnych soków. Zimą osoby zdrowe mogą spożywać mleko, jednak przedtem powinny wziąć korzeń pokrzywy, ususzyć go, po czym włożyć do mleka i zjeść. Bowiem złe soki będące w mleku zostaną stłumione za sprawą pokrzywy. To słowa świętej Hildegardy. Natomiast ludzie słabi i chorzy, którzy będą chcieli zimą spożyć mleko, najpierw powinni je ugotować, włożyć do niego suszoną pokrzywę i zjeść. Człowiek chory winien zimą gotować mleko, aby usunąć pozostające w nim śluzy. To się zgadza z tym, co mówi szereg lekarzy, którzy potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Mówią o mleku, że jest produktem wychładzającym i śluzotwórczym. Nie mówiąc już o tym, że jest uważany za jedno z głównych alergenów, szczególnie dla dzieci. Nawet jeśli na przykład w teście na nadwrażliwość pokarmową nie pojawia się reaktywność na mleko i jego przetwory, to jeśli jako objawy dokuczliwe u pacjenta występuje zaśluzowanie, czyli na przykład katar, kaszel, uznaje się to za wystarczającą wskazówkę do wycofania z diety nabiału. I wynika to naprawdę z obserwacji wielu pacjentów. Niejednokrotnie możemy także spojrzeć na to inaczej, że ci, którzy nie piją mleka, odwapniają swój organizm. Wapń nie jest przecież pierwiastkiem występującym jedynie w mleku i w mlecznych produktach. Może kolor mleka w ten schematyczny sposób zaprogramowuje nasze myślenie. Wapń występuje w wielu produktach, choćby w naszym szlachetnym orkiszu, a niejednokrotnie i tak dobrze nie przyswajamy nieraz, mając drastycznie niedobory witaminy D3. Szczególnie zimą powinniśmy o to zadbać. Latem może mniej, ale wiosną także. A wiele tak zwanych produktów mlecznych jest tak przetworzonych lub, no powiem wprost, dosmaczonych i rozcieńczonych, że paradoksalnie tego wapnia organicznego wcale nie zawiera albo w dużo mniejszym stopniu niż się tego spodziewamy. No nie mówiąc już o wielu tak zwanych żółtych serach, które są często po prostu niezdrowymi produktami seropodobnymi z bardzo niezdrowych roślinnych tłuszczy utwardzalnych. Święta Hildegarda w sposób naturalny daje nam w swojej kuchni do dyspozycji m.in. produkty o wysokiej zawartości wapnia, jak na przykład migdały, fasole, mięso, natkę pietruszki czy różne warzywa. Jeśli jednak w naszym przypadku nie ma przeciwwskazań do spożywania nabiału w umiarkowanej, podkreślę, ilości, sięgajmy po dobry nabiał, na przykład ser mozzarella, ale prawdziwa i zawierająca w składzie bakterie kwasu mlekowego, czy ser kozi. Pamiętajmy, że mleko kozie Święta Hildegarda zalecała przy problemach z płucami. Poza tym wskazała nam, że strawność mleka podniesie jednoczesne spożycie kuminu, czyli kminu rzymskiego. Zaś osobom otyłym w ogóle odradzała spożywanie serów twardych. Pamiętajmy też o Bertramie jako przyprawie poprawiającej strawność wszelkich potraw, a także i najważniejsze, o umiarze dobrym we wszystkim, a już szczególnie przy spożywaniu nabiału. Chwilka przerwy i wrócimy teraz, przejdziemy do ryb. Tyle o nabiale. wczoraj mieliśmy audycję związaną z Gabonem, więc artysta też z Gabonu. Tak, a wczoraj w audycji o Gabonie brat Sebastian wspominał, że tam naprawdę je się bardzo duże ilości ryb, ale nie ma co się dziwić. Gabon leży nad Atlantykiem i tych ryb naprawdę jest tam bardzo dużo różnych gatunków i są to ryby niezwykle zdrowe. Robi się tam z nich wszystko. No tutaj byśmy musieli spojrzeć na dietę Gabończyków w inny sposób, ale my spojrzymy na ryby w świetle pism świętej Hildegardy, no i współczesnych doniesień. Do Gabonu niestety mamy daleko, nie przeniesiemy się, to 10 tysięcy kilometrów prawie, jak wspomniał nam brat Sebastian. Mimo ogromnego zanieczyszczenia wód można jednak wybierać ryby mniej zanieczyszczone. I skąd tutaj takie ryby mamy brać, moi drodzy? Wynika z nich, z tych informacji, różnych badań, że najmniejszą ilość szkodliwych substancji znajduje się w rybach z Oceanu Spokojnego, czyli z Pacyfiku, Oceanu Atlantyckiego, czyli tam między innymi, gdzie jest Gabon, oraz z Morza Północnego. Nasze morze, czyli Bałtyk, jest niestety mocno zanieczyszczone jako morze śródlądowe, niewielkie. No, dlatego też jedzenie na przykład bałtyckiego śledzia, dorsza czy łososia tak średnio uznałbym za działanie prozdrowotne. Choć tutaj oczywiście możecie ze mną polemizować, to w tamtym roku nawet szwedzka agencja do spraw żywności przestrzegała przed jedzeniem bałtyckich ryb, szczególnie aby tego nie robiły młode kobiety ze względu na niebezpieczny wpływ toksycznych dioksyn i bifenyli na ich płodność oraz żeby też nie jadły dzieci. Eksperci też przyznają, że w sumie podpowiada to zdrowy rozsądek, bo duże drapieżne ryby, czyli te z końca łańcucha pokarmowego, zawierają najwięcej niebezpiecznych substancji, a my wciąż jeszcze tak chętnie robimy na przykład sobie sałatkę z tuńczykiem. Odradzają też specjaliści jedzenie tak zwanych ryb maślanych czy pangi. Jeśli chcecie zgłębić ten temat, to polecam na przykład stronę cojeść.net i odnośnik ryby. Tam oczywiście można znaleźć pewne informacje. No więc tak, które ryby w końcu mamy wybrać, by były dla organizmu źródłem tak zachwalanych kwasów omega-3 i innych cennych substancji, a nie obciążeniem dla nas? Co tutaj mówi dla nas święta Hildegarda? Sporo cytatów. Posłuchajmy. Dla zdrowych i chorych dobrym mięsem jest m.in. szczupak, lipień, płoć, okoń i sum. Natomiast na przykład jesiotr ma zdrowe mięso, którego spożywanie nie szkodzi zdrowym ludziom, za to u chorych wywołuje znaczne dolegliwości, ponieważ jest dla nich zbyt pożywne. Spożywanie mięsa karpia nie szkodzi zdrowemu człowiekowi, jednak choremu przynosi znaczną szkodę. Pstrąg niespecjalnie nadaje się do spożycia dla ludzi chorych, aczkolwiek bardzo ich nie osłabia, zdrowym nie szkodzi. Są też gatunki, których święta Hildegarda wyraźnie nam odradza, na przykład lin, dlatego że przebywa przy dnie i przy brzegu, odżywia się bardziej nieczystym niż czystym pokarmem i nie nadaje się do spożycia dla ludzi zdrowych ani dla chorych. Podobnie spożywanie mięsa łososia nie jest dla nikogo dobre, bowiem pobudza ono wszystkie złe soki, które znajdują się w człowieku. No i teraz na tą wiedzę trzeba nałożyć to, co współcześnie badacze piszą o stopniu zanieczyszczeń. Ponoć sum, karp i pstrąg są stosunkowo bezpiecznymi rybami. Sum nam się tu wyłania zdecydowanie pozytywnie, bo przez ten autorytet średniowieczny i wiedzę współczesną opiniowany jest dobrze. Pstrąg też bardzo nie osłabia nawet chorych. Może nie ma też co przesadzać, tylko po prostu jeść raz na jakiś czas inne ryby, to wtedy szkodliwe związki nie skumulują się tak łatwo. Tak zresztą znawcy tematu doradzają. Jedna ryba ma dużo rtęci, inna ma dużo dioksyn. Różne gatunki gromadzą różne substancje. No i jeszcze jedno, co badacze też udostępniają, przestrzegają nas przed nicieniami, przywrami i tego typu rzeczy. Zatem uważajmy z czym? Z sushi, z surowych ryb. Tutaj musimy uważać. Ale nie o to nam chodzi. Jedzmy ryby różnego typu. Nie szukajmy dziury w całym. Możemy oczywiście poszukać biohodowli. Można podobno też już na pewno zamówić karpia czy pstrąga z takiej polskiej hodowli. Czy one rzeczywiście będą bardziej hildegardowe? Tego nie wiemy, ale cena będzie na pewno dużo wyższa niż ryb dostępnych w sklepach. Tyle dziś o rybach. Również chwilka muzyki też z Gabonu, ale nie o rybach i za chwileczkę dwa przepisy dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszych przepisów dzisiejszych. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie omlet ziołowy. Cóż będziemy potrzebować? Zapomniałem powiedzieć, abyście Państwo sobie przygotowali coś do pisania. No ale na pewno coś się znajdzie. A więc 400 gramów świeżych ziół. I tutaj będziemy potrzebować tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek, macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop, koperek, jedną łyżkę stołową grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu, sól i olej słonecznikowy. Powtórzę jeszcze raz składniki. 400 gramów świeżych ziół. W skład tych ziół wchodzą tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek, macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop i koperek. Jedna łyżka stołowa grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu, sól i olej słonecznikowy. Jak to teraz przygotujemy? Zioła należy umyć, usunąć te grube łodygi i resztę bardzo drobno posiekać.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Wymieszać wszystko z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę i połączyć to wszystko razem z ziołami. Na patelni rozgrzać olej i wlać całą masę ziołową. Delikatnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasno-brązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracamy ją, żeby wstrząsnąć omletem. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. Przypomnę jeszcze raz sposób przygotowania. Zioła należy umyć, usunąć grube łodygi i bardzo drobno posiekać. Wymieszać z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę, połączyć z ziołami, na patelni rozgrzać olej i wlać tę masę ziołową. Następnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasno-brązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracając ją wytrząsnąć na talerz omlet. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. I nasz omlet ziołowy mamy gotowy. Drugie danie to zupa cebulowa na gaszonym winie. Ale najpierw musimy gaszone wino zrobić. A jak to zrobić? Potrzebujemy 1/8 litra wina i odrobinę zimnej wody. Wino podgrzewamy w garnku, doprowadzając je do wrzenia. Następnie należy je zgasić odrobiną chłodnej wody i zdjąć garnek z ognia. Jest to leczniczy środek świętej Hildegardy przeciwko chociażby gniewowi i smutkowi. Pamiętajmy o tym. Tak robimy wino gaszone, a teraz zupę cebulową na gaszonym winie. Potrzebujemy 300 g cebuli, 30 do 50 g masła, pół łyżeczki cukru trzcinowego, pieprz kubeba, odrobinę właśnie tego wina, 1 litr rosołu warzywnego i litr gaszonego wina. Przypomnę jeszcze raz składniki. 300 g cebuli, 30 do 50 g masła, pół łyżeczki cukru trzcinowego, pieprz kubeba, odrobina wina, litr rosołu warzywnego i 1 litr gaszonego wina, które zrobiliśmy wcześniej. Oczywiście zachowując proporcje. Jak to przygotowujemy? Teraz zupę cebulę pokroić w plasterki, podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem, dodać odrobinę wina, zalać gorącym rosołem warzywnym, doprawić do smaku solą i pieprzem, gotować przez około 25 minut. Na koniec dodać to gaszone wino, ale już nie gotować. Zupę możemy podawać z tostami orkiszowymi. Można też przygotować ją bez gaszonego wina, jeśli wina nie lubimy. Powtórzę jeszcze raz sposób przygotowania. Cebulę kroimy w plasterki. Należy ją podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem. Dodać odrobinę wina. Zalać gorącym rosołem warzywnym. doprawić do smaku solą i pieprzem i gotować przez 25 minut. Na koniec dodajemy gaszone wino, już nie gotujemy, no i zupę podajemy na przykład z tostami orkiszowymi. I jak wspomniałem, można przygotować też bez gaszonego wina. I to na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem, a audycja została przygotowana dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy i sklepem Sunvita. Wystarczy tam wejść www.sklephildegarda.pl. Wszystkie składniki do naszych potraw znajdziecie Państwo w sklepie Sunvita.

0: Sponsorem wydarzenia jest województwo kujawsko-pomorskie.
1: Tak oto rozpoczynamy dzisiejszą historyczną kuropatwę. Mamy rok kopernikański, 550. rocznica urodzin wielkiego Polaka, wielkiego astronoma. Skłania nas ku temu, aby przedstawić po raz kolejny tę postać, która jest tak

znana w Polsce, na całym świecie. Postarałem się Państwu przybliżyć dzisiaj tę opowieść w sposób nieco inny. Mikołaj Kopernik żył w latach 1473-1543. To wtedy, publikując swoje dzieło, zmienił bieg historii, także naszej historii.

pytaniu wracamy do dzisiejszego tematu. Jakim jest Mikołaj Kopernik? Mikołaj Kopernik żył w latach 1473-1543. Publikując swoje dowody na to, że Ziemia krąży wokół Słońca, Mikołaj Kopernik obniżył status Ziemi z centrum Wszechświata do zwykłej planety. W ten sposób zapoczątkował naukową rewolucję. Tak, Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Urodził się w zamożnej rodzinie, otrzymał imię po swoim ojcu Mikołaju Koperniku, który był dobrze prosperującym handlarzem miedzią. Jego matka, Barbara Wacenrode, również pochodziła z zamożnej rodziny kupieckiej z wyższej klasy. Mikołaj był najmłodszym z czwórki ich dzieci. Kiedy Mikołaj miał 10 lat, zmarł jego ojciec. Jego opiekunem Łukasz Wacenrode. W 1491 roku, w wieku 18 lat, Mikołaj zapisał się na Uniwersytet Krakowski, gdzie studiował astronomię, matematykę, filozofię i nauki ścisłe. Jego główne zainteresowania znalazły odzwierciedlenie w kupowanych książkach, m.in. elementy geometrii Euklidesa, tablice astronomiczne Alfonsa X z Kastylii, tablice astronomiczne i matematyczne Johannesa Regiomontanusa. W ostatnim roku studiów Kopernik zapisał własne obserwacje z matematyki i astronomii. Włożył je do swojej osobistej kopii książki Johannesa Regiomontanusa. Tymczasem po 4 latach na uniwersytecie Mikołaj Kopernik nie ukończył studiów. Wujek wysłał go do Bolonii we Włoszech, aby studiował prawo kanoniczne. Jego wuj, który został biskupem warmińskim, miał nadzieję, że Mikołaj wróci, by zostać kanonikiem warmińskim. To była dobra praca kościelna z dożywotnią pensją. Wtedy nie było łatwo o taką pracę. Kopernik miał spędzić 3 lata we Włoszech, studiując prawa i przepisy kościoła katolickiego. W zamierzeniu miał zostać doktorem prawa, co pomogłoby mu w pracy, gdyby został kanonikiem na Warmii. Jego wujek byłby niezadowolony, gdyby wiedział, że jego siostrzeniec woli spędzać czas na studiowaniu astronomii i matematyki oraz uczeniu się starożytnej greki. Dlaczego? Bo wiele wspaniałych dziejów astronomicznych, które chciał zrozumieć, było dostępnych tylko w języku greckim. Kopernik za mało pracował w swoim kierunku, w tym prawniczym głównym, i po raz drugi w życiu nie uzyskał niestety dyplomu. Dodał jednak do swojej kolekcji książek, oczywiście kilka książek prawniczych oraz kilka, które nie miały nic wspólnego z jego oficjalnym kursem studiowania, w tym Kosmografia Klaudiusza Ptolemeusza, Podsumowanie Almagestu Ptolemeusza autorstwa Johannesa Regiomontanusa. Było to takie podsumowanie wielkiego dzieła astronomicznego Klaudiusza Ptolemeusza z dodatkowymi przepisami Regiomontanusa. No i Zjawiska autorstwa Aratosa z Soli, starożytne greckie dzieło zajmujące się astronomią. Tutaj podczas pobytu we Włoszech Mikołaj Kopernik został formalnie dobrze opłacanym kanonikiem kościoła katolickiego na Warmii. Stało się tak pomimo faktu, że był we Włoszech. Pamiętajcie jednak, że jego wujek był biskupem warmińskim, a wujek Łukasz dbał o interesy młodego Mikołaja. W 1501 roku, mając 28 lat, Kopernik powrócił na Warmię i niezwłocznie poprosił o pozwolenie na powrót do Italii. Powrót do Włoch. Dlaczego to zrobił? Otóż powiedział wujowi, że może odbyć we Włoszech szkolenie medyczne, które przydałoby się na Warmii, i zrobić doktorat z prawa. Być może myślał też, że niebo nad Włochami jest nieco czystsze niż nad Warmią, znacznie lepsze do obserwacji nieba. Być może. Tego nie wiemy. Otrzymał jeszcze 2 lata urlopu ze stanowiska kanonika i tak oto Kopernik ponownie skierował się na południe, tym razem do włoskiej Padwy. Tam oczywiście kontynuował naukę tego, co go najbardziej interesowało – astronomii i matematyki. Oprócz studiowania rzeczy, do których nie był przeznaczony, tym razem faktycznie wykonał pracę, do której był przeznaczony. Z powodzeniem studiował medycynę, a także zdał egzaminy na stopień doktora nauk prawnych. Na stałe wrócił na Warmię w 1503 roku. Miał wtedy 30 lat, ale astronomia cały czas w sercu pukała. Jego myśli dojrzewały. O tym za chwileczkę.

wracamy po krótkiej przerwie do naszych losów Mikołaja. Od 1503 roku Kopernik pełnił funkcję sekretarza i lekarza swego wuja. Pełnił także obowiązki religijne, wykonywał prace rządowe, działał jako ekonomista, a nawet objął przywództwo w czasie wojny. Nie będziemy poświęcać tutaj więcej czasu tym działaniom, ponieważ tak naprawdę dzisiaj interesuje nas jego wkład w naukę. Można śmiało powiedzieć, że jego czas na naukę był ograniczony z powodu wielu innych obowiązków, a zatem podczas pobytu w Bolonii Kopernik zaprzyjaźnił się z doświadczonym włoskim astronomem Domenico Marią Novarro. Przeprowadził wspólnie wielogodzinne obserwacje nocnego nieba, a Kopernik odbywał taką nieformalną praktykę astronomiczną. Warto sobie przypomnieć, że astronomowie w tamtych czasach pracowali gołym okiem. Dopiero Galileo Galilei był pierwszą osobą, która spojrzała w niebo przez teleskop. A tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to Galileusz urodził się 20 lat po śmierci Kopernika, więc nie było takich możliwości, jak mamy teraz. Jedną z ksiąg o zbiorach Kopernika było podsumowanie Almagestu Ptolemeusza autorstwa Johannesa Regiomontanusa. Almagest Ptolemeusza, napisany po grecku, był ostatnim słowem we wszystkich sprawach astronomicznych przez ponad 1300 lat. Kopie Almagestu przybyły do Europy ze świata arabskiego. Astronomowie tacy jak Johannes Regiomontanus podejrzewali, że wkradły się błędy, gdy dokonywano tłumaczeń z greki Ptolemeusza na arabskie, następnie z arabskiego na łacinę, język wykształconych Europejczyków. Na przykład praca Ptolemeusza zdawała się wymagać, aby co miesiąc odległość Księżyca od Ziemi zmieniała się dwukrotnie. Oznaczałoby to jednak, że co miesiąc Księżyc wydawałby się zmieniać rozmiar dwukrotnie, rosnąc, a następnie ponownie się zmniejszając. No, nikt nigdy tego nie widział, więc coś musiało być nie tak. Regiomontanus uważał, że tłumacze popełnili ogromne błędy. Uzyskał wtedy kopię dzieła Ptolemeusza w oryginalnej Grece i przetłumaczył je bezpośrednio na łacinę. Okazało się, że błędy faktycznie występowały w oryginalnym dziele Ptolemeusza, a jednak coś było nie tak. A teraz wkracza Mikołaj Kopernik, zbiera wszystkie swoje myśli. Czytał zatem Regiomontanusa, który wykazał, że Ptolemeusz popełnił błędy, obserwował cały czas i opisywał niebo z Domenico Marią Novarro, który powiedział mu, że Ptolemeusz popełniał błędy. Słyszał również opinie innych włoskich naukowców, takich jak Alessandro Achillini, który napisał książkę podważającą pracę Ptolemeusza. Jeśli zatem Ptolemeusz mógł się mylić co do czegoś tak podstawowego jak orbita Księżyca, to może myli się też w innych rzeczach. Wszystko w astronomii może być do wzięcia. Zatem zaczął działać. Na przykład Ptolemeusz powiedział, że Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata. To tak zwana doktryna geocentryczna. Czy to też może być błędne? To pytanie zadał sobie Kopernik. Dla niego było jasne, że Ptolemeusz nie miał ostatniego słowa w astronomii. Być może pewnego dnia będzie mógł dodać kilka własnych słów, ale na to jeszcze za wcześnie. Po powrocie na Warmię w 1503 roku Kopernik zajmował się astronomią, kiedy tylko mógł, ale zwykle był zajęty innymi obowiązkami. Niemniej jednak do 1514 roku widział wystarczająco dużo na niebie i wystarczająco przemyślał swoje obserwacje, by rozesłać kilka stron z tytułem Mały komentarz ludziom, którym ufał. W tym odręcznym dokumencie przedstawił swój nowy pogląd na wszechświat. Uważał, że ludzie powinni przejść od widoku geocentrycznego, czyli tego skierowanego na Ziemię, do heliocentrycznego, czyli skupionego na Słońcu. Za podstawowe punkty wyjścia swojej teorii przyjął, że Ziemia nie jest centrum Wszechświata. Centrum Wszechświata znajduje się blisko Słońca. Odległość Ziemia-Słońce jest znikoma w porównaniu z odległością do gwiazd. Obrót Ziemi wokół własnej osi odpowiada za pozorny dzienny obrót gwiazd. Pozorny roczny cykl ruchu Słońca jest widoczny, ponieważ Ziemia krąży wokół niego, a nie odwrotnie. A pozorny ruch wsteczny planet wynika z faktu, że obserwujemy je z ruchu, ponieważ Ziemia krąży wokół Słońca. To jego punkty startowe. Mając takie punkty startowe, zdegradował naszą planetę, naszą Ziemię ze szczególnie wysoce uprzywilejowanej pozycji w centrum Wszechświata, do niczego szczególnego, do innej planety krążącej wokół Słońca. Było to potencjalnie
niebezpieczne, ponieważ wiele osób uważało, że fragmenty Biblii sugerują, że Ziemia się nie porusza, że Biblia jest Słowem Bożym, a karą za niezgadzanie się z Bogiem jest śmierć. O tego typu myśleniu Kopernik napisze później i tutaj cytat. Mogą istnieć gaduły, zupełnie nieobeznane z matematyką, które ośmielają się potępić moją hipotezę, opierając się na autorytecie wybranej jakiejś części Biblii, przekręconej do swoich celów. Nie cenię ich i gardzę ich nieustannym osądem. Oczywiście w 1514 roku Kopernik ujawnił swoją nową teorię wszechświata tylko niewielkiej liczbie zaufanych przyjaciół. W ten sposób jednak nie rozpoczął naukowej rewolucji. Z drugiej strony, w tamtych czasach najlepiej było nie rozgłaszać zbyt szeroko swoich heretyckich przekonań, nie jeśli ceniło się swoje życie, nawet jeśli lekceważono wyrok ludzi, którzy cię palili na stosie. Kopernik ma wszystko, czego potrzebuje, żeby rozpocząć rewolucję naukową. O tym za chwileczkę.

Jak wspomniałem, Kopernik ma już wszystko, czego potrzebuje, aby rozpocząć rewolucję naukową. Tylko czy on tego chce? Do 1532 roku Kopernik dokonał wszystkich obserwacji i zastosował całą matematyczną analizę potrzebną do określenia miejsca Ziemi we Wszechświecie i skończył pisać pierwszy rękopis swojej przełomowej książki De Revolutionibus Orbium Coelestium, czyli o obrotach sfer niebieskich. Nie opublikował go jednak, bo martwił się o odbiór, jaki zbierze. Pokazał go bliskim przyjaciołom i współpracownikom i zaczęła się rozchodzić wieść, że Kopernik miał teorię, że Ziemia i planety krążą wokół Słońca. Słyszał o tym papież, słyszeli o tym arcybiskupi, ale na tym etapie ludzie po prostu chcieli więcej o tym nie słyszeć. Nikt nie przyszedł po Kopernika, żeby go spalić na stosie. Do roku 1539 minęło jeszcze 7 lat, a Kopernik nadal nie publikował swojego dzieła. Zmieniło się to, gdy niemiecki matematyk Georg Joachim Rettig przybył, aby dowiedzieć się od Kopernika wszystkiego, co mógł. Rettig studiował u Kopernika przez 2 lata. Przeczytał o obrotach sfer niebieskich i był do niego niezwykle entuzjastycznie nastawiony. Uważał, że Kopernik jest winien światu jego opublikowanie. Rettig pomógł także Kopernikowi, przynosząc mu nowe książki o matematyce, które pomogły Mikołajowi w ostatecznych obliczeniach ruchów ciał niebieskich. Tymczasem Kopernik zezwolił Rettigowi na opublikowanie książki zatytułowanej Narratio Prima, w której Rettig przedstawił podstawowe streszczenie heliocentrycznej teorii Kopernika. Ponownie tutaj nie zebrały się tłumy żądające śmierci obu heretyków. I tak Kopernik dał Rettigowi rękopis swojej książki do druku w Niemczech. Druk jednak okazał się powodem wielkiego gniewu Rettiga, no i oczywiście Mikołaja Kopernika. Dlaczego? Nad drukiem w Niemczech czuwał Andreas Osiander, który dodał na początku książki adnotację, że chociaż teoria książki jest niezwykła, jeśli pomaga ludziom w obliczeniach astronomicznych, ale nie ma znaczenia, czy jest prawdziwa, czy też jest nieprawdziwa. Chociaż Rettig i Kopernik byli głęboko niezadowoleni z tej nieautoryzowanej notatki Osiandra, istnieje duże prawdopodobieństwo, że książka została dopuszczona do obiegu tylko z jej powodu, z tej notatki. Osiander dał Kościołowi wymówkę, by nie potępiać od razu ksiąg jako heretyckiej. I ostatecznie książka została wydana z drukarni, wyszła z drukarni na krótko przed śmiercią Kopernika w 1543 roku. Mikołaj dyplomatycznie zadedykował swoją książkę papieżowi. Innym takim czynnikiem, który uratował książkę przed natychmiastowym usunięciem, jest to, że była ona trudna matematycznie, że mogli ją przeczytać tylko ludzie z wyższym wykształceniem, z których większość rzadziej zaczynała tyrady na rogach ulic niż inni. W końcu Kopernik umieścił Słońce w centrum Wszechświata. Wszystko to sugeruje systematyczny przebieg wydarzeń i harmonia całego Wszechświata, jeśli tylko spojrzymy na fakty z otwartymi oczami. Ogólne wrażenie wśród astronomów, którzy przeczytali i zrozumieli całą książkę Kopernika, obserwacje i matematykę, było takie, że była to najlepsza książka o astronomii od 1300 lat. Był równy Almagestowi Ptolemeusza i to była rzeczywiście bardzo wysoka pochwała. Teoria Kopernika, zgodnie z którą planety poruszają się wokół Słońca po orbitach kołowych, usunęła szereg problemów spowodowanych geocentryczną teorią Ptolemeusza. W szczególności Kopernik usunął potrzebę ekwantu. Co to jest? Bardzo niewygodnego narzędzia matematycznego wymaganego do działania teorii geocentrycznej Ptolemeusza. Z perspektywy czasu również dzisiaj widzimy, że podejście Kopernika pozwoliło mu jako pierwszemu ustalić prawdziwą kolejność planet Układu Słonecznego. Ptolemeusz błędnie umieścił Ziemię bliżej Merkurego niż Wenus. Niestety teoria Kopernika nie była idealnym opisem ruchu planet, chociaż miał rację, twierdząc, że planety krążą wokół Słońca. Mylił się jednak, mówiąc, że poruszają się one po orbitach kołowych. Ten błąd doprowadził, podobnie jak system Ptolemeusza, do pewnych niezręcznych matematycznych kompromisów. Dlatego astronomowie stosowali metody Kopernika tam, gdzie uznali je za pomocne, ale większość nie widziała potrzeby porzucania swoich podstawowych poglądów geocentrycznych. Stopniowo jednak szerzyła się akceptacja teorii heliocentrycznej Kopernika, a wraz z nią cała naukowa rewolucja, zwłaszcza w rękach Galileusza i Johannesa Keplera. Kepler, opierając się na pracy Kopernika,
wykazał, że Układ Słoneczny jest rzeczywiście heliocentryczny, ale planety nie poruszają się po orbitach kołowych, a ich orbity są eliptyczne. Co niezwykłe, dezaprobata dla Kopernika, który już nie żył, zjednoczyła zarówno przywódców Kościoła katolickiego, jak i protestanckiego, chociaż z biegiem czasu dezaprobata katolików rosła, podczas gdy dezaprobata protestantów malała. Luther, protestancki teolog, napisał w 1539 roku, cytuję: ten głupiec chce odwrócić całą naukę astronomii, ale Pismo Święte mówi nam, że Jozue nakazał zatrzymać się Słońcu, a nie Ziemi. Za chwilę wracamy.

0: I na zakończenie naszego dzisiejszego programu, naszej dzisiejszej pierwszej audycji z cyklu czterech, w miarę umacniania się poparcia dla prawdziwości teorii heliocentrycznej Kopernika, Kościół katolicki, wyrzucając niejako zagrożenie dla swojej supremacji, ogłosił, że popieranie heliocentryzmu jest herezją. W 1616 roku Kościół całkowicie zdelegalizował Księgę Kopernika, a w 1620 roku Kościół zatwierdził Księgę Kopernika. Po jej redakcji usunięto lub zmieniono wszystkie zdania, w których Kopernik pisał o poruszającej się Ziemi i centralnym Słońcu. Mimo ostatecznej aprobaty książka nadal nie została opublikowana w żadnym kraju z potężnym kościołem katolickim. Mimo to poparcie dla Kopernika wciąż rosło, a jego idee triumfowały nad poglądami przeciwników. Było to zwycięstwo nauki opartej na dowodach, obserwacyjnej, interpretowanej językiem natury, czyli matematyką. I wróćmy jeszcze do historii nieco wcześniejszej. Prawie 2000 lat przed opublikowaniem przez Kopernika teorii wszechświata heliocentrycznego, starożytny grecki astronom Arystarch opublikował pierwszą teorię wszechświata heliocentrycznego. Wszyscy przecież zgadzamy się, że Układ Słoneczny jest heliocentryczny, prawda? O dziwo! Mimo że od wieków było to jasne, że nasz Układ Słoneczny jest heliocentryczny, sondaże opinii publicznej w krajach takich jak Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania pokazują, że około 1 na 5 lub 6 osób nadal wierzy, że Słońce krąży po orbicie Ziemi. Mikołaj Kopernik zmarł w wieku 70 lat 24 maja 1543 roku na wylew. Nie był żonaty, nie miał dzieci, poświęcił swoje życie nauce, kościołowi i rządowi. Został pochowany we Fromborku, gdzie był kanonikiem. Jego grób zaginął na wieki, ale został odnaleziony w 2005 roku. W roku 2010 jego szczątki zostały pochowane ponownie we Fromborskiej katedrze, w tym samym miejscu, w którym zostały odkryte. Jego nowy nagrobek przedstawia złote słońce z 6 planetami wokół niego.
1: Sponsorem wydarzenia jest województwo kujawsko-pomorskie.
2: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku naszej serii poświęconej dziedzictwu świętej Hildegardy. Dzisiaj moim gościem ksiądz Jacek Wróbel i kontynuujemy rozpoczętą dyskusję na temat obszarów, które musimy uporządkować, aby w zdrowiu żyć. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o kolejnym obszarze, już takim bardziej może bliższym człowiekowi.
3: Bliższa koszula ciała.
2: Bliższa koszula ciała, tak, bo będziemy rozmawiać o diecie, czyli uporządkowanie relacji tak naprawdę do ciała. Czy to jest tylko dieta, czy to jest styl życia? Co Hildegarda miała na myśli i dlaczego to jest właśnie tak ważne i dlaczego akurat mniszka średniowieczna właśnie o tym stylu życia mówiła? Bo teraz współcześnie jest to bardzo modny temat, a już okazuje się, że u Hildegardy też bardzo mocno zaakcentowany.
3: Dieta to jest nie tylko, no dzisiaj znowu używamy tego pojęcia w bardzo zawężonym znaczeniu, bo dieta to nie tylko jedzenie.
2: Co jeść i
3: tak,
2: pić,
3: co
2: tak?
3: jeść, ale to przede wszystkim styl życia. Takie jest źródło słów tego pojęcia. I no, dla Hildegardy no, to chyba oczywiste, no bo ona żyła w klasztorze według reguły, czyli o danej godzinie się wstawało, o danej godzinie szło się na modlitwę, o innej godzinie szło się na posiłek.
2: Uporządkowany bardzo ten dzień.
3: Więc to jej dieta, czy post na przykład, kiedy siostry miały post, czy mnisi, kiedy mają post, to nie tylko jest kwestia tego, co oni jedzą, albo czego nie jedzą, albo co im wolno jeść, albo czego nie wolno jeść, ale to przede wszystkim pewien rytm życia. To pewne czynności, które się wykonuje, są powtarzalne, one są no, uporządkowane. Tak? To nie są przypadkowe. Tam coś mi się przypomni, to, a może pobiegam, tak? A jutro może na rowerze pojeżdżę. A jak nie pojeżdżę, to też się nic nie stanie.
2: Ale więc współcześnie też się mówi, przy wychowaniu dzieci jest taki trend właśnie, że dziecko musi mieć taki stały rytm i wtedy się najlepiej rozwija.
3: Myślę, że to jest nieuniknione. Dlatego, że no, czy w duchowości, czy klasyczna duchowość, czy ascetyka może bardziej, zaleca właśnie wypracowanie sobie pewnego nawyku modlitwy. Bo jeżeli będziemy polegali tylko na naszych odczuciach, emocjach, coś chce, albo niektórzy mówią, że tam nie modli się, bo nie ma ochoty, albo tam
2: weny nie ma.
3: Weny. No to się nie będziemy nigdy modlić, no bo zawsze się znajdzie jakiś powód, żeby sobie jakąś wymówkę znaleźć, albo nawet nie wymówkę, po prostu przychodzimy z pracy, jesteśmy zmęczeni, no nie czujemy się dobrze, bo ma nas boli głowa, bo temperatura, bo COVID, bo różne inne rzeczy. Mm-hmm. Więc no, zawsze będzie pewna trudność w znalezieniu tego czasu czy przestrzeni na wykonanie rzeczy, które musimy wykonać, bo bez tego wiemy dzisiaj, być może Hildegarda nie miała dowodów naukowych na to, że jednak ruch jest potrzebny, albo post jest potrzebny, albo ta dieta, czy ten sposób żywienia jest potrzebny, ale dzisiaj już wiemy, że jeśli będziemy się źle odżywiać, no to nie będzie to korzystne dla naszego zdrowia. Jeśli nie będziemy się ruszać, no to tym bardziej nie będzie to korzystne dla nas. Jeśli nie będziemy jakoś zarządzać naszym czasem, no to on nam przecieknie przez palce. Nie przyniesie żadnego skutku, żadnego efektu. Więc to odniesienie do ciała, jak dieta, tak sobie to nazwaliśmy, ten dzisiejszy odcinek, czy styl życia, bo chodzi nam tutaj o odniesienie do ciała naszego, jest szalenie ważne. I tak mówiąc o tym, Hildegarda przywoływała taki obraz szaty, tuniki, ubrania, które dostajemy od Pana Boga w darze i musimy o nie zadbać, żeby je oddać Panu Bogu w jak najlepszej formie, w jak najlepszym stanie. I to jest ważne, żeby nie rozumieć tego jako... Czasami my rozdzielamy w myśleniu naszym, jak mówimy o sobie, czy o innych, o człowieku w ogóle, mówimy ciało i dusza. Dusza, no to, czy domena duszy, no to religia, to jakaś medytacja, duchowość, czy tam emocje też często, no to jest dusza, że to jest coś niedotykalnego, nienamacalnego. Natomiast ciało, no to właśnie jedzenie, ubranie, zdrowie, czyli to, co dotyczy, czy jakby należy do tego naszego doświadczenia już bezpośredniego, bo przez ciało tak naprawdę mamy dostęp do rzeczywistości, do świata, w którym żyjemy, przez dotyk, przez zmysły, przez wzrok, przez smak, słuch. Jest to szalenie ważne, ale musimy rozumieć to ciało, że ono jest jednością. Nie da się. To są tylko pojęcia abstrakcyjne. Dusza i ciało w filozofii tak funkcjonują, że nie może istnieć dusza bez ciała, ani ciało bez duszy. Człowiek jest jednością. Tak, człowiek jest jednością. I to ciało, ta tunika, to ja jestem. Moje ciało jest mną. My tak nie myślimy dzisiaj. No niestety, nasza formacja też duchowa z różnych powodów. Ja nie chcę winić, nie winię nikogo za to. To nie jest kwestia tego, żebyśmy teraz szukali winnego, ale trochę odeszliśmy od tego myślenia właśnie biblijnego o człowieku jako całości. Że człowiek jest, zresztą bardzo ciekawe pojęcie występuje w credo konstantynopolitańsko-nicejskim, czyli tym długim credo, które odmawiamy w niedzielę, wierzę w jednego Boga, w niedzielę na mszy świętej, gdzie nie ma mowy o zmartwychwstaniu ciała, ale jest mowa o zmartwychwstaniu umarłych, czyli zmartwychwstaniu ludzi, jako całości, z ciałem i z duszą. I to jest szalenie ważne, żebyśmy myśleli o sobie jako o pewnej całości, o jedności, o tym, co... Że żyjemy w tym świecie jako ludzie i to ciało nie jest złe, czy niektórzy mówią, ciało jest grzeszne, bo tam ma takie czy inne popędy i jak je zrealizujemy, to będziemy mieli grzech i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie różne grzechy główne, typu jakieś obżarstwo, tak, czy lenistwo, to należy do ciała i ciało trzeba umartwiać i dlatego właśnie takie czy inne praktyki religijne trzeba stosować. Może trzeba, może nie trzeba być, może kiedyś nie znano, ludzie nie znali siebie tak bardzo, nie mieli wglądu w siebie i trzeba było silniej zadziałać, typu ubiczować się, bo tam jakieś popędy były, za bardzo się ze zwojoną siłą narzucały. Dzisiaj mamy większą świadomość i tą psychologiczną, i tą duchową. I może nie trzeba już tak silnie działać, ale jednak ta świadomość dotycząca ciała, że to jest ważne, że ono jest ważne i trzeba się o nie zatroszczyć, czyli właśnie o zdrowie, o dobrostan tego ciała, żeby być, żeby ono było właściwie odżywione, żeby ono było właściwie rozruszane, nie brakowało mu ruchu, żeby ono miało zapewnioną określoną dawkę odpoczynku, równowaga między pracą a odpoczynkiem zachowana była. To jest szalenie ważne, bo inaczej ta jedność duszy i ciała, czy ten stan naszego życia jako ludzi na ziemi, no gdzieś się posypie.
2: Ale rzeczywiście jest coś takiego, ja tak słyszę czasami, o Panu Bogu się starość nie udała, tak? Próbujemy na Pana Boga zrzucać, że tu coś nam doskwiera i tak dalej, no ale też z drugiej strony widzę ludzi, którzy naprawdę w wieku tam 70-80 lat jeszcze służą innym. Czyli to pokazuje, że takie właściwe podejście z umiarem, ten złoty środek właśnie do dbałości o ciało, żeby nie popaść też w skrajność, że prawda, to ciało jest celem naszego życia, że prawda, tylko wokół tego się koncentrujemy, ale taka rozsądna, właśnie tak jak Hildegarda zachęca, dbałość pomaga nam, bo my możemy wtedy swoje powołanie wykonywać, my możemy rzeczywiście służyć, a nie biegać od lekarza do lekarza, zastanawiać się, które pigułki brać i wtedy rzeczywiście widzimy, że my się koncentrujemy na sobie cały czas, na wykupowaniu recept, na braniu odpowiednich prawda, pigułek i tak dalej. Natomiast jednak takie zdrowe, sprawne ciało służy. Służy nam, służy innym i myślę, że u Hildegardy to było ważne, prawda? Taka odpowiedzialność za siebie.
3: Ja się tak uśmiecham, bo mój tato ma 92 lata.
2: O!
3: I jeszcze samochodem jeździ. Nie powinien już, ja mu to tłumaczę zawsze, ale mówi, to jest moja jedyna rozrywka. I tak jak mówisz, no to świetnie się czuje. Mhm. I on, dla mnie to jest przykład człowieka, który nadmiernie nie zajmuje się ciałem, a jednocześnie bardzo o siebie dba. Bo nawet dzisiaj rano właśnie tak rozmawialiśmy, mówi, ja już nie piję alkoholu, w ogóle nigdy nie pił, nie znaczy, że to pił, ale w ogóle nie ruszył alkoholu od 40.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
3: Lat. I jakoś mi się nic nie dzieje.
2: No właśnie.
3: Więc, jeszcze niedawno jadł na śniadanie, gotował sobie boczek z majonezem. Oczywiście w pewnym momencie okazało się, że ma jakieś tam problemy właśnie z kamieniami i tak dalej, ale jak się dowiedział, że nie może i zobaczył, że mu to szkodzi, absolutnie przestał.
2: Czyli słuchał siebie, organizmu.
3: Dokładnie
2: tak. Czy organizm nam podpowiada.
3: Dla mnie to jest właśnie przykład człowieka, który, zresztą wiele się od niego nauczyłem też, takiej właśnie zdroworozsądkowego podejścia. On nie jest jakoś tam specjalnie ani kształcony w dietetyce, ani w jakiejś ascezie chrześcijańskiej.
2: Intuicyjnie po prostu
3: tak,
2: czuje.
3: Tak. Umie się wsłuchiwać w głos swojego ciała, to co ono mu podpowiada. I jak widać, świetnie się czuję.
2: Ale wiesz, to jest właśnie niesamowite, bo myśmy też zatracili taką umiejętność obserwacji własnego organizmu. Kiedyś pamiętam, lekarz język oglądał, czy jest obłożony, badał tętno, czy tam pytał mamy, jaką kupę dzisiaj dziecko miało, czy było na spacerze. Teraz nie sprzyja nam oczywiście toaleta, bo już nie mamy spółeczką tych takich toalet, które kiedyś były. Ale rzeczywiście po takich różnych sygnałach my możemy widzieć, czy coś się dzieje, czy się nie dzieje, czy coś się zmieniło, czy mamy ten stolec rozwodniony, czy nie, czy na przykład mamy podkrążone oczy, czy nie mamy. I prawda, to ciało daje nam sygnały, tylko my nie chcemy tego słuchać.
3: Tak słucham teraz, czy tam państwo pewnie słuchają i mówią, no takie brzydkie rzeczy tutaj, o takich brzydkich rzeczach mówimy, bo stolec, bo tam ból, czy inne tam rzeczy. Właśnie, to jest ciekawe, że tak bardzo idealistycznie myślimy o sobie. Człowiek to jest jakiś taki byt efemeryczny, który gdzieś tam sobie funkcjonuje, ale ciało, nie, to takie, takie jest, takie niskie, takie gdzieś jakieś takie ziemskie, takie skojarzenia
2: mamy.
3: Nie ma
2: co tym się zajmować, tak.
3: No właśnie tak, mhm. To chcielibyśmy być jak aniołowie
2: ponad
3: może.
2: To.
3: Tak,
2: mhm.
3: Ponad naturą, ponad właśnie tymi wszystkimi koniecznymi rzeczami, mm-hmm. które to ciało musi robić, niestety. Mm-hmm. No i niestety, no to może nie jest przyjemne, bo może nie pachnie pięknie, jak tam jakieś perfumy, no ale to jest, to my jesteśmy, to jest część procesów, które tworzą nasze jestestwo, nasze życie, naszą duchowość też.
2: I możemy widzieć, czy ten stolec jest bardziej tłuszczowy, czy może krew jest, czy coś. Naprawdę różne nieprawidłowości możemy wyłapać dużo wcześniej, tylko my właśnie czasami tak zamiatamy pod dywan, prawda? Właśnie jak mówisz, nie chcemy się tym ciałem zajmować, a Hildegarda do tego nas zachęca.
3: Dokładnie.
2: Także jest to bardzo ważne u niej,
3: Pan żeby... Bóg nie brzydzi się naszym ciałem. Chrystus mhm. przyszedł w ciele. Mhm. Wszyscy, którzy, jak to mówi święty Jan, twierdzą, że Chrystus nie przyszedł w ciele, no, popełniają herezję, tak? Nie uznając tego ciała jako no, trzeba powiedzieć, środka zbawienia, bo mhm. Chrystus zbawia nas przez nasze ciało. To w ciele to nasze zbawienie, nasza droga do zbawienia się odbywa. Więc ciało, Bóg nie patrzy negatywnie na ciało, wprost przeciwnie, On je stworzył, On mhm. je wymyślił, On to zaprojektował mhm. i zrealizował. Więc szalenie ważne jest to, żeby patrzeć na nie z miłością. Oczywiście no, bez przesady, mhm. nie nadmiernie nie koncentrować się na zaspokajaniu jego potrzeb, czy popędów, czy tam jakichś tam spraw różnych, ale też nie negować tego, mhm. nie negować ważności tego naszego bycia w ciele.
2: Mhm. No
3: to jest jednak ważne, że ktoś kiedyś powiedział, pewnie nie w tym kontekście, w którym mówimy, że na pewno nie w tym kontekście, nic co ludzkie nie jest mi obce, ale to też pasuje do Hildegardy, mhm. no bo nic co ludzkie nie jest nam obce, bo to tworzy nas. I do tego wszystkiego przychodzi Pan Bóg, do tego wszystkiego przychodzi Pan Jezus, daje nam Ewangelię po to, abyśmy mogli z tym wszystkim iść wyżej. Lepiej to rozumieć, być bardziej wyrozumiałymi dla siebie, z większą miłością do siebie i siebie samych i innych mhm. obok nas żyjących ludzi podejść.
2: Dokładnie. Czyli proszę Państwa, żyjmy świadomie, obserwujmy się. Organizm daje nam znaki. Stwórca nas tak stworzył, że daje nam pomoc i narzędzia, abyśmy właśnie nie przegapili czegoś, nie skończyło się to jakąś poważną chorobą, abyśmy wychwytywali te nieprawidłowości wcześniej. Także bierzmy odpowiedzialność za swoje życie, nie zrzucajmy na Pana Boga, że starość się mu nie udała, bo to jest nasza odpowiedzialność, nasza taka codzienność, można powiedzieć, i wnikliwość właśnie w obserwowaniu siebie, w dbaniu o siebie, w uporządkowaniu naszego życia, abyśmy tym ciałem mogli służyć innym, cieszyć się i jeszcze w wieku też starszym pomagać właśnie innym przez to, że to ciało jest sprawne. Dziękujemy bardzo. Dzięki.
3: Dziękujemy.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kuchnia Świętej Hildegardy w praktyce. I dzisiaj, Łukasz, co nam zaproponujesz?
1: Wiem, że lubisz zupy.
0: Uwielbiam.
1: Więc będzie zupa. Będzie taka zupa dyniowa, krem. Myślę, że krem dyniowy każdy lubi. Myślę, że to już jest tak jak na żurek. Każdy ma swój ulubiony
0: smak, dodatki.
1: Tak, tak, jak zrobić gdzieś. Ja mam nadzieję, że go trochę dzisiaj zmienię. Będziemy to doprawiać jabłkiem, czyli tak upieczemy, przeprażymy jabłko, przeprażymy mały korzeń pietruszki, do tego pieczona dynia, bo dynia już musi być wcześniej upieczona, ale doprawimy czymś takim specjalnym, co wiem, że Hildegarda lubi, czyli kawa zbożowa.
0: Tak.
1: Lubisz kawę zbożową?
0: Wiesz, tak, kiedyś piłam, teraz już wolę
1: naturalną. Teraz mniej,
0: niestety.
1: Ale Hildegarda zaleca, nie?
0: A znaczy, bo ona jest orkiszowa, tak, jakby wszystko, co z orkiszu jest dobre. Chociaż jest to taki, wiesz, troszkę zrobione pod współczesnego człowieka, który jednak w formie...
1: A ja bardzo lubię połączenie jabłka i kawy zbożowej. Tak, to jest jedno z takich moich ulubionych połączeń. Mhm. Takie przeprażone trochę jabłko i do tego właśnie kawa zbożowa. Jest naprawdę świetny to smak.
0: Mamy pietruszeczkę.
1: To trzeba trochę drobnie pokroić, bo to chcemy później zmiksować. Mhm. Więc nie chcemy, żeby nam się gotowało nie wiadomo ile. Mhm. Dlatego jabłko.
0: Jabłuszko.
1: Jabłko ze skórką nie obieramy.
0: No właśnie, pietruszka też była nieobrana.
1: Tak, tak, tak. Ale wyszorowana.
0: Wyszorowana i do tego Państwa zachęcamy, żeby właśnie tej skórki nie pozbawiać ani warzyw, ani owoców. No oczywiście tam, gdzie trzeba, to trzeba, ale w skórce jest bogactwo tych mikro, makroelementów.
1: Jest bogactwo, do tego są pektyny, które gdzieś nam trochę tą zupę zaciągną, bo nie będziemy jej niczym zagęszczać, tak? Nie będziemy dodawać żadnej skrobi takiej innej, więc te pektyny lekko nam zagęszczą tą zupę.
0: Wykorzystać wszystko, co daje natura.
1: Tak jest, tak
0: jest. Pięknie.
1: Do tego jabłka damy trochę więcej.
0: Dynia upieczona, czyli jeżeli chodzi o termikę, to jest ona bardziej rozgrzewająca, wtedy ciepła.
1: Masło klarowane odrobinę, bo tu jednak trzeba, musimy to lekko podsmażyć. Zaczynamy od pietruszki, bo ona jest twardsza, nie? Co nam musi troszeczkę dłużej się nam dusić.
0: Ile taką dynię trzeba piec?
1: Do miękkości.
0: Do miękkości. No oczywiście, przecież nie mogłam się spodziewać innej odpowiedzi.
1: Jeszcze to wszystko zależy od piekarnika, jak my to robimy, od stanu dyni, jak jej dojrzałości. Tak,
0: tak
1: to
0: ma
1: wiele, wiesz, jak ja powiem Ci, że 45 minut, a później po 45 minutach ona będzie twarda i ktoś powie, ale przecież ja robiłam z przepisu. Do miękkości.
0: Do miękkości. Czyli zostańmy z tym, do miękkości.
1: Tak. Ale tak średnio myślę, że to wystarczy jej około tam godzina, będzie ok. Lekko ją można skropić wodą i przykryć. To ona się troszeczkę przyparuje, nie?
0: Aha. I ty w całości to robisz, czy właśnie w takich
1: W takich kawałkach trzeba ją przekroić, wydrążyć.
0: Bo czasami jeszcze czytałam, że dobrze jest dynię piec też całą, bo ona wtedy się łatwiej kroi, a jak jest taka, to też zależy od rodzaju oczywiście ale bo ta Hokkaido to na pewno jest łatwiejsza w obieraniu i przygotowaniu, natomiast niektóre mają są tą takie, skórkę słuszną.
1: Tak, są takie, które po prostu można śmiało ze skórką, ona jest wtedy taka delikatniejsza. Tutaj przy tej naszej dyni ja proponuję jednak tą skórkę ściągnąć, ponieważ później przy miksowaniu ona cały czas będzie gdzieś tam widoczna.
0: No tak, bo Hokkaido też ze skórką można, prawda?
1: Teraz jabłuszko. Jabłuszko nam się przepraży.

0: Pania nie ma dużo.
1: To ja cię w życiu nazmywałem już. To jest doświadczenie życiowe.
0: No właśnie, także proszę Państwa, proszę podglądać i korzystać, bo czasami...
1: Nie ma co sobie życia utrudniać.
0: Tak. Czasami też nie chce nam się gotować, bo później te wszystkie czynności związane z

0: I proszę, mamy jedno.
1: Poszło trochę skórki cytrynowej w tak zwanym międzyczasie.
0: Już pachnie.
1: Gdzieś pachnie.
0: Teraz wkładamy dynię.
1: Mamy lekko podprażone, dajemy dynię.

0: Tak.
1: Czym doprawiasz?
0: Ja wiesz co mam pod ręką. Ja to na bogato z ziołami.
1: Na bogato? To co zazwyczaj u ciebie idzie?
0: Wiesz co, no kiedyś szedł cynamon na przykład, ale jak się uczuliłam na cynamon, to odstawiłam. Ale na przykład oczywiście pieprz kubeba u mnie zawsze, sól, ale czasami na przykład majeranek sobie dodajesz, jakieś zioła ostre, Bertram. Galgant zamiast imbiru na przykład.
1: No to galgant to na pewno, to już no możesz naszykować, dodamy odrobinę bertramu.
0: Ale wiesz, czasami kuminu na przykład też dodam troszkę, bo mi pasuje jakoś tak ostatnio na to zioło mam ochotę. Gluszczyk kurdybanek można.
1: Czyli gotujemy do smaku, tak?
0: Gotujemy do smaku.
1: Znowu nie ma jednego.

0: No to jest chyba najistotniejsze. Odrobinę trawy cytrynowej. Myślę, tak, że nie zaszkodzi zupie dyniowej.
1: Ale staram się wybierać z asortymentu polecanego przez świętą Hildegardę, ale też otwieram się na nowe smaki.
0: Mleko migdałowe.
1: Ta trawa cytrynowa mnie też u Ciebie przekonuje, bo ona fajnie dodaje potrawie takiego kwaśnego, ale też takiego ciekawego smaku.
0: Tak. Zupka musi nam się zagotować.
1: I to będzie dlatego na mleku, czyli wody w ogóle nie dodajesz.
0: Tutaj nie dodałem, bo to jest wersja na bogato, ale oczywiście w wersji troszeczkę biedniejszej można dodać właśnie czy bulion warzywny, czy bulion orkiszowy nagotowany taki wcześniej. Taki bulion można przytrzymywać też chwilę w lodówce, nie? Więc można dodać taki bulion orkiszowy. Można dodać na przykład bulion warzywny taki czysty, a później odrobinę na przykład mleka migdałowego lub innego tam nabiału.
1: W zimie na przykład też bulion na kościach cielęcych, czy na jakichś tam porcjach rosołowych, indyczych, kurczaczych, jak mamy dobre jakości.
0: Kozi serek? Lubisz kozi serek?
1: To będzie nas bardziej wzmacniał. Kozi serek lubię, tak. A Hildegarda też. U Hildegardy nabiał jest takim dodatkiem, czyli ona nie zachęca nas na przykład, myślę, że nie zachęcałaby do wypicia na śniadanie mleczka albo zrobienia płatków kukurydzianych, zalanych mlekiem. U niej nabiał jest dodatkiem, czyli na przykład zupę wykończymy śmietaną. To by jej się, myślę, podobało.
0: Czyli my będziemy wykańczać naszą zupę serem kozim.
1: Tak.
0: Kozi ser dojrzewający. Oczywiście możemy go po prostu włożyć do tej zupy. On pod wpływem tej temperatury nam się rozpłynie. Będzie też świetnie smakował, ale my lekko przypieczemy sobie ten kozi serek.
1: I też na suchej patelni?
0: No zdecydowanie.
1: No pięknie.
0: Zdecydowanie układamy właśnie kozi serek. On nam się tutaj przypieka. Zupka nam się gotuje. Dynię mieliśmy ugotowaną, jabłko jest dosyć miękkie, więc to bardzo szybko wszystko się nam gdzieś dojdzie. Za chwilę będziemy mogli to miksować. Ja pozwolę sobie dodać jeszcze małą kosteczkę masełka. Hildegarda zezwala, tak? Bo to tak dokańczamy, tak? I to, co mówiłem wcześniej, kawa zbożowa. Ja naprawdę bardzo lubię kawę zbożową połączoną z pieczonym jabłkiem.
1: Z czym? Spoczonym?
0: Z pieczonym jabłkiem.
1: A jabłkiem.
0: Naprawdę to jest świetne połączenie dla mnie.
1: Pieczone jabłuszko, tak. Widzisz, to też
0: i kolejny... zawsze mówię, że to jest takie propolskie. Jabłka nasze.
1: Aha.
0: Kawa zbożowa taka, jak się pamiętało kiedyś, jak to babcie parzyły, tak?
1: Tutaj mamy kawę orkiszową.
0: Tak, tutaj mamy oczywiście kawę orkiszową, bo babcie jeszcze nie zawsze miały dostęp do tego orkiszu, tak? Zupka, czujesz?
1: Zbożowa,
0: musimy skręcić nam ten.
1: Tak, już czuję właśnie, poczułam bardziej serek, bo z mojej strony niż tą kawę zbożową, ale myślę, że to będzie taki delikatny smak w tej zupie, nie?
0: Zaraz sprawdzimy.
1: Zaraz sprawdzimy.
0: Niech się troszeczkę jeszcze przypiecze. Zupka.
1: Tak jest. Czyli mamy pietruchę,
0: jeszcze
1: jabłko, dynię, serek. Hildegarda nie pisze o produktach kwaśnych u siebie, czyli śmietanie, natomiast to jest forma lekkostrawna, więc myślę, że lepsza na pewno niż zalewanie się mlekiem i picie go w dużych ilościach z różnymi potrawami. No proszę, jaki pomysł na podstawkę.
0: Więc pozwól, że będę teraz naszą zupkę miksował. No. Uważaj, bo teraz tak, to na pewno cię zachlapie.
1: Dobrze, to ja się troszkę odsunę, żebyś nie zachlapał mojej Hildegardy.
0: Ale myślę, żeby się nie obraziła, nie?
1: Serek przerzucić, czy...
0: Nie, poczekajmy jeszcze. Niech on się tam skarmelizuje, nie?
1: Aha. To jest ciekawe z zupą dyniową, że w zależności co dodamy, to barwa jej się zmienia.
0: No zdecydowanie.
1: Albo możemy rozjaśnić ten pomarańcz, albo cynamonem bardziej brunatny, wtedy będzie taki kolor, a teraz mleczko dało takiej jasności.
0: Mleczko, jabłko, tak?
1: Tak, pietrucha, tak, rozjaśniły bardzo nam tę zupę.
0: Zupę mamy zmiksowaną. Oczywiście konsystencję zupy możemy regulować, tak? Zawsze możemy troszeczkę dodać. Mhm. Jak robię zupę, to nie leję garka płynu i tak. Nie dodaję produktów, tylko przesmażam, przepraszam dodatki i uzupełniam płynem. Wtedy reguluje się konsystencję. Jak nawalimy garnek płynu, to później musimy dorzucać, żeby nam wyszło. A w drugą stronę jest łatwiej.
1: I może nam zabraknąć, dokładnie. A tu każdy może dostosować do swoich smaków i do swojej jakby właśnie konsystencji.
0: Zobaczymy, co nam wyszło. Już to naobiecywałem.
1: Teraz przyprawiać będziesz jeszcze.
0: Będziemy przyprawiać. Jest dosyć słodka od tego jabłka, które tu poszło. I od tej...
1: Troszkę soli, tak.
0: Nie, ale nie za dużo, bo podajemy to z kozim serem, a kozi ser jest naturalnie słodki, tak? Ale na pewno musimy zaostrzyć. Mhm. Więc tu będzie idealnie właśnie ten galgant.
1: Ja też wybieram galgant, wolę zamiast imbiru. Słucham się rad Hildegardy.
0: A ja Joli. Idziemy w dobrym kierunku, jeszcze szybciej.
1: Jeszcze? No.
0: Kawy zbożowej.
1: To jest ciekawe połączenie, wiesz?
0: Widziałaś?
1: O tym nie pomyślałam, ale oryginalności, myślę, doda tej zupie.
0: Tak, no bo każdy ma jakiś tam swój już sposób, tak? Mhm. Na tą zupę dyniową, ona jest bardzo popularna, zupa dyniowa. Tak,
1: tak. Tak.
0: Się zrobiła tak popularna jak flaki, jak rosół u nas, nie? Mhm. Teraz jak my troszeczkę będziemy kombinować, można coś zmienić, nie? Mhm.
1: Poszła trawa cytrynowa też.
0: Trawa cytrynowa?
1: Tak.
0: Kawa zbożowa?
1: Konsystencja, dobra.
0: Teraz oczywiście możemy to przelać przez sito.
1: Nie.
0: Ale szkoda.
1: Szkoda.
0: Więc zostawiamy. To nie jest, ma delikatne grudeczki, ale to nam totalnie nie przeszkadza. Jeszcze odrobinkę ją zakwaszę cytrynką. Niektórzy używają pomarańczy. Mhm. My dzisiaj damy trochę cytryny. Myślę, że w połączeniu z kozim serem będzie idealna,
1: będzie
0: bo
1: idealna.
0: Mi na chwilę obecną delikatnie brakuje soli, nie?
1: Aha.
0: Ale jakbyśmy dodali jeszcze soli, później ten kozi ser,
1: to będzie już za
0: to dużo. Wtedy mogłoby być już przesadzone. A czyli dodać to... zawsze można, odjąć nigdy.
1: Czyli pamiętajmy o dodatkach. To jest właśnie scenarzysta kulinarny, który też pamięta, co później na końcu będzie dodane jeszcze... jako wykończenie do danego dania.
0: Mamy już zupkę, oczywiście jeszcze ją delikatnie przyprawimy, później posypiemy peckami dyni. Mm. Mam tu jeszcze rukolę przygotowaną, która oczywiście zamaceruję, zanim podam.
1: Jasne.
0: No to już się tego nauczyłem.
1: No i te pestki dyni działają przeciwpasożytniczo, także też zachęcamy do stosowania. Wszelkie pestki, nasiona, orzechy, to jest naprawdę dobrodziejstwo, które już, coraz rzadziej gości w naszych domach. Zastępujemy batonikami, różnymi smakołykami, a
0: serek,
1: wystarczy...
0: zobacz, rozpływa.
1: Tak.
0: Się,
1: no a wystarczy
0: znaczy,
1: właśnie
0: ładnie
1: czasami...
0: skarmelizował.
1: Tak, pięknie.
0: Więc ja najpierw.
1: Nieprzypalony.
0: Zamaceruję, żeby nie było, żebym nie dostał od...
1: odrobiną,
0: tak, odrobiną octu balsamicznego.
1: Rewelacja.
0: Później mi się dostanie od Joli, że to nie mogło tak być.
1: Także korzystajmy naprawdę z tych pestek, nasion, z tego, co jest naturalne. A organizm dostanie wszystko, co
0: podziękuję nam.
1: Potrzebne. Tak.
0: Mamy położoną już salatę z rukoli, kodzi serek przypieczony. Posypiemy tymi pesteczkami, tak? Tutaj na sałatkę. Żeby nie nasiąkały po prostu, jak już będziemy jedli, to będziemy mogli sobie skubnąć taką chrupiącą, taka, która jest najlepsza, nie?
1: Przepraszam,
0: i zaakcentujemy, jeszcze zaakcentujemy tą kawą, że jak ktoś dostanie na talerz, to od razu mu to zapachnie.
1: Ten smak,
0: tak?
1: Rewelacja. proste, nowe składniki i myślę, że się spodobają.
0: A jeszcze, wiesz co, tak spojrzałem, zielone, że tu mam lubczy, którego nie używałem, więc dodam.
1: Pachnący.
0: No, wiesz, że lubczy to afrodyzjak.
1: Tak. Współczesna kuchnia w formie bardzo przetworzonej go używa, więc...
0: Nie znam.
1: Nie znasz?
0: Nie znam.
1: I tego się trzymaj.
0: Ale za to mamy zupkę dyniową w naszej wersji z jabłkiem, z kawą orkiszową, prażonym kozim serkiem, sałatą z rukoli, zamacerowaną w occie balsamicznym. Zapraszam. A więc dzierży łyżkę w dłoń.
1: Tak jest, próbujemy.
0: Najprzyjemniejszy punkt programu.
1: Moment, tak.
0: Można spróbować. To samej zupy, tak? Spróbować.
1: Na razie to... samej zupy, bo chcę posmakować tym.
0: Czy ta kawa zbożowa pasuje, tak?
1: Pasuje.
0: Jabłko. Czujesz jabłko?
1: Ale wiesz, w środku wydawało mi się, że tyle sypiesz tej kawy, już będzie ją bardziej czuć. Ona idealnie się skomponowała z tą zupą.
0: No, nie można przesadzać.
1: Tak,
0: zawsze
1: właśnie.
0: Można dodać. Pamiętajcie, tu jeszcze sobie posypaliśmy po wierzchu. To jest kawka, która nam się rozpuści w tym wszystkim, więc nie możemy jej od razu narzucić bardzo dużo. Mhm. To ja jeszcze spróbuję. Bo
1: ty spróbuj, a ja łapię się za zielone, moje ulubione.
0: A ja ten kozi serek.
1: A ty kozi serek.
0: Już wezmę z tą całością. Pestka. Położę se na to.
1: Smacerowana sałatka.
0: Rukolkę.
1: I w całości jak powinno być. No i co? Zadowolony?
0: Bardzo dobry. Oczywiście jak ktoś lubi kozi ser. Mm-hmm. Jak ktoś nie lubi koziego sera, to może sobie zrobić bez.
1: Mam nadzieję, że zainspirował Łukasz Państwa i zapraszamy do gotowania własnych wersji zupy dyniowej i podzielenia się
0: opiniami
1: i przepisami.
0: Czekamy na to. Zapraszamy.

Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Niedzielny poranek przed kreską Ziggy Marley. A przed nami pogodowy komentarz, jak zwykle przygotowany dla Państwa. A ze mną w studiu nasz radiowy kot Plamka. Kotka, tak? Plamka sobie myje łapkę. A my spoglądamy w to, co dzieje się w pogodzie dla Państwa, drodzy Państwo. Żywioły natury trochę ucichły, spokojnie oddychamy świeżym powietrzem polarnym o cechach morskich, w którym na przełomie nocy i dnia utrzymuje się bezchmurne niebo, ale nie na całym obszarze kraju. Na krańcach północnych z Nadbałtyku, Jutlandii, północno-wschodnich Niemiec nasuwają się ławice zachmurzenia takiego tak zwanego wewnątrzmasowego. Aktywny niż, który w poprzedniej dobie mocno zamieszał w atmosferze nad naszym krajem i przyległościami, lokuje się w rejonie Zatoki Fińskiej z ciśnieniem 990 hektopaskali z tendencją do kierowania się w rejon wielkich jezior Ładoga i Onega. Jednocześnie nad zachód i południe od nas z powodzeniem rozlokowuje się wyż atlantycki z ciśnieniem 1028 hektopaskali, który ma swoje centrum nad Irlandią, a swoim klinem skierowany jest na południowy wschód, sięga aż po Ukrainę i Karpaty Południowe. Natomiast drugi jego klin skierowany jest nad Morze Norweskie z tendencją do rozbudowywania się wzdłuż wybrzeża Norwegii. Pomiędzy tym wyżem a niżem z powodzeniem spływa chłodne, wilgotne powietrze znad Skandynawii. Taka sytuacja baryczna sprzyja i sprzyjać będzie przez pewien czas napływu do nas chłodnego, wilgotnego powietrza nad dzielnice północne, mniej więcej od połowy kraju. Z powodzeniem napływać będzie wilgotne powietrze o znacznym potencjale chwiejności, czyli będą opady deszczu o charakterze przelotnym. Należy też liczyć się z tym, że będą to opady intensywne. Od godzin południowych spodziewane są burze, lokalnie też z gradem. Zjawiskom tym towarzyszyć będzie silny, porywisty wiatr w porywach osiągający 80 km na godzinę. Na wybrzeżu niewykluczone, że miejscami może powiać silniej, na pozostałym obszarze już bez opadów, ale nadal pod umiarkowanym zachmurzeniem i wiatr nadal umiarkowany i dość silny, cały czas porywisty. Temperatura dzisiaj od 17 do 19 stopni w pasie wybrzeża, nad samym morzem jeszcze niższa o 2 stopnie, natomiast w dzielnicach południowych przeważnie 20-22, a na południowym wschodzie 23-24. Pamiętajmy o tym, że przy opadach i przy silniejszych podmuchach wiatru temperatura może być ta odczuwalna dużo niższa. W porze nocnej stopniowe uspokojenie w atmosferze na skutek słabnięcia konwekcji, ale nadal utrzymywać się będzie duże zachmurzenie i punktowe przelotne opady deszczu. Jutro i w nocy nad Morzem Norweskim rozbudowywać się będzie, tak jak wspomniałem, klin wyżowy kierujący się w kierunku północnym. Wspierać i wypierać on będzie Zatokę Niżową w rejon wielkich jezior Ładoga i Onega. Pod jego naporem ustępować będą opady z naddzielnic północno-zachodnich, a będą one rozprzestrzeniały się do dzielnic centralnych i wschodnich. Już o mniejszej intensywności w godzinach popołudniowych niewykluczone są też jutro izolowane burze, nawet z gradem. Temperatura jutro w najcieplejszej porze dnia, mniej więcej na poziomie dnia dzisiejszego, tylko inaczej rozłożona, bo 20-22 stopnie w całym kraju. Na południowym wschodzie nadal 23-24, wiatr zachodni. W ciągu dnia od dzielnic zachodniej zmieniający kierunek na północno-zachodni. Tyle komentarza pogodowego, co będzie się działo w pogodzie. Rzecz jasna, będziemy Państwa informować. A już za chwilkę kolejna audycja przygotowana z cyklu Kupuj Świadomie. Zapraszamy serdecznie. Kupuj Świadomie to program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a nas możecie Państwo lokalnie słuchać także na częstotliwości 89-30 MHz w paśmie UKF FM.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby.
2: Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
3: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany. Prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu. I możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90. Po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że one nie mają senność poposiłkową. Że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa. Załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych. W związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodany, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to, no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mhm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mhm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi i powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawdzić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafiła od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba żuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze pożuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kruszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem. I nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest jakby informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Mhm. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówić o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. Mhm. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki i w ogóle trudno się do niej dobrać. Mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Mhm. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
2: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
3: termiczną
2: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
3: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy, mniej więcej może mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
2: Tak.
3: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, aż mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore, po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść ryby, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
2: Czyli dla jeżeli
3: ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na świecie? Ja też próbowałam jakby... To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
2: tak,
3: czy
2: Wielkanoc.
3: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem, nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
2: Potrzebne. Roślina tak, miała z czego skorzystać.
3: Miała z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń. Jakąś kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To jest, też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest, krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownie, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
2: I w formie płynnej bardziej, prawda?
3: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po dwóch, trzech dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. Do koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium Oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
2: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
3: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
2: Tak.
3: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do piast, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
2: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
3: mieć?
2: Tak,
3: przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego strawić.
2: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
3: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że Ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Mhm. Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie, większość badań, z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli cebul, czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówią, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół. Bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo ten czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
2: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
3: No jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są smrodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo, kto to ma. prawda? Łatwo zlokalizować.
2: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
3: styl życia. To też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawdzić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód. To wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
2: Dziękuję.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadom. Remix. Chill, baby. Ok, non, aucun diable, nos aura, nous séparer.

radio, muzyka, pogoda. Minęła 9. Czas na kolejną prognozę. Prognozę pogody. 13,7 stopnia Celsjusza to temperatura na termometrach z Ławieś Małej okolicy. Temperatura odczuwalna 10 stopni. Słońce wzeszło o 5.40, zajdzie o 19.57. A dzisiaj czeka nas w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, możliwe także burze. Miejscami na północy prognozowana suma opadów do 30 mm. I temperatura maksymalna dziś od 17 stopni na północy, około 20 stopni w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 70, wiatr dzisiaj zachodni, a w czasie burz porywy wiatru do około 80 km na godzinę. A dziś na ziemi chełmińskiej 19 stopni. Temperatura dziś zresztą w całej Polsce wyrównana, od 17 stopni w Koszalinie, 19 Trójmiasto, 18 Warmia i Mazury, podobnie Podlasie, 20 stopni Mazowsze, 21 stopni Podkarpacie i Śląsk, 21 także Ziemia Łódzka, 19 na naszej granicy zachodniej. Tyle prognozy pogody, przydadzą się dzisiaj parasole na pewno. Uważajcie Państwo na siebie, choć dzisiaj już dużo, dzień spokojniejszy, tak jak wspomniałem w komentarzu o godzinie 8. A już za chwilkę porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem o różnego typu nalewkach. Jest lato, warto zrobić coś dla swojego zdrowia. Nie mówimy tutaj, zresztą wysłuchacie Państwo audycji, to sami się przekonacie. Zapraszam serdecznie, a to wszystko dzięki programowi Kupuj Świadomie. Program Kupuj Świadomie prowadzony jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a nas możecie Państwo słuchać na częstotliwości lokalnie 89-30 MHz w paśmie UKF FM.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: W kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
1: Tak.
2: To są niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać. A to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
1: Tak.
2: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak. Żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
1: To
2: niektóre
1: długo,
2: nalewki
1: to
2: muszą
1: długo.
2: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej, i akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Czyli generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
1: No tak, tutaj właśnie...
2: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka działa, taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować to spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
1: typu aspiryna?
2: Typu aspiryna czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano wstajemy jak nowonarodzeni.
3: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
2: To znaczy jest to trudno. Oczywiście jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
1: No właśnie, bo tutaj trzeba
2: uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te nalewki, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy. Czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
3: Tak, miodowy taki.
2: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu, 96% oczywiście, i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie to naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj doskonale filtry do kawy. Mhm. Akurat to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy, dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na
1: ogień drobny. Nie od razu wszystko.
2: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać. I taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie lipy do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no tak. A też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki, to akurat tutaj przy lipie z takim właśnie kwiatostanem ładnym też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy. I spokojnie to sobie stoi, po miesiącu, po dwóch możemy już sobie to, taką butelkę otworzyć i degustować.
3: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogramy...
2: Tak. To jest słodkie, to jest akurat taki właśnie
3: pyszny.
2: Likier pyszny, ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery, między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce i tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
1: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
2: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
1: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
3: Tak, tak było.
2: Podejrzewam, że to były na przykład, też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
1: Tak.
2: Bo tam chociaż,
1: właśnie tak. Substancje żerujące chyba były i tak, dlatego
2: pektyn,
1: mi się...
2: Dużo pektyn i rzeczywiście coś mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeszki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeszka była doskonała na gardło. Doskonale ściągająca. Przy anginie idealnie się sprawdziła.
3: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
2: Są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
1: Żeby przełamać ten smak, tak?
2: Dokładnie,
1: tak.
2: Żeby przełamać smak.
3: Ale też się rozgrzewa.
2: Tak. Będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
3: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
2: Oczywiście, dokładnie. To jest idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
3: do
2: gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i goździk bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
3: Dlaczego?
2: Bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
1: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
2: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
3: Czyli bez owoców.
2: Tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
3: To mnie pan zaskoczył.
2: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane. I
3: rzeczywiście cukier?
2: Taka nie trzeba.
3: Nie?
2: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
1: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał tutaj, tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
2: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
1: No.
2: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. jeżeli mamy różne owoce na działce,
3: panie Grzegorzu,
2: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
3: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
2: Dokładnie.
1: No i liście.
3: Ewentualnie, no dobrze, jeżeli ktoś, to wiem.
2: Jeżeli ktoś, to, że, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
3: I proporcja 1:1?
2: Słucham?
3: Proporcja 1:1?
2: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
1: I własnego upodobania.
2: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
3: No tak.
2: Dokładnie, to po prostu mówię, ja zazwyczaj daję więcej owoców, niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
1: Tak, to ma taki charakter.
2: Wyraźne, dokładnie. Żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
3: No tak, bo ona będzie
2: jeżeli
3: tak bardziej...
2: Jeżeli ktoś na przykład robi nalewkę właśnie z tych malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce tigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten tigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
2: Ja na przykład też dodaję pigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki. Z owocami troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
1: Tak.
2: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce Dolenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
2: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
2: I róbmy po 0,9 słoika, jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą, spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
2: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych, orzecha włoskiego.
1: Orzecha włoskiego, tak.
2: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Przecież no, jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
3: zewnątrz? Nie,
2: całe. W przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
2: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
1: Bardzo.
2: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
3: Wielokrotowy.
2: Dokładnie, najlepiej taki
1: wielokwiatowy, tak,
2: dokładnie. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności, bo akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce i jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością na cukier, po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
3: Żeby nie przesadzić.
2: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
1: Te dania ciężkostrawne, które są...
2: Dokładnie, dokładnie.
3: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
2: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie, robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię. Czyli właśnie taki troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, on jest, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia, a oczywiście owoce do zjedzenia.
1: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
3: Trochę będę bardziej w głowie.
2: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
1: Panie Grzegorzu...
2: Tak samo również można zrobić jeżynę.
1: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
2: Dokładnie, też koniec... trzeba się mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
3: Tak.
2: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie. Również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych. Czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy z sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe. A to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
2: W syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
3: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
2: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni, tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
1: tak.
2: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii.
1: Rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
2: Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takim akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drylować, ewentualnie część zostawić niedrylowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrylować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
2: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
3: Też można z jarzębiny zrobić.
2: Oczywiście, jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, Z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zaś jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli coś poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
3: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
1: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
3: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
1: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
2: Mirabelki.
1: Tak, moja mama mówiła na to głupki. Tak.
2: Dokładnie, różnie się nazywają.
1: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
2: ale takie śliweczek z mirabelki.
1: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
2: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak, tak, tak.
2: Mhm. Okej, bo w sumie jak one dojrzenia, to one są dosyć słodkie.
1: Są dosyć słodkie, tak.
2: No, dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z takich z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. Mhm. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
1: tak.
2: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, to jest taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
3: A tego jest bardzo dużo przy drodze.
1: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
2: Dokładnie.
1: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
2: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym też chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
1: o pędach.
2: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu. Wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny. Mhm. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%, będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne, no tak to się nam nie uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też życie tak, może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie będzie się nadawało takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo się były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypiemy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli

0: Arlesi ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
1: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
1: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
1: A no tak, bo to wspominał pan.
0: Tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to właśnie nalewki z aronii, liście wiśnie są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach. Łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwi, do tego odrobina piołunu.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
0: Gorzki, ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiający nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pędach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo

0: by było wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi dodać, to wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy, jak zrobić na przykład, żeby był ładny taki ciemny kolor, dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: No, o tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy. Ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być to dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, tak. Dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych, jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie tak delikatnie.
0: Można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już no, wykształcone dobrze. Z czystego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To się z tataraku, ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna,
1: tak.
0: Czyli też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu w kosmetyce.
1: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli do tego bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo same nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tu właśnie tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mm-hmm. Polecam Państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowana. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem. I to ma te opary przechodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowy
2: robi?
0: Typowy z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie, nie, nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę tak zmienić. Zmienić. Na, dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach, jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy właśnie, którzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ... rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: To też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone tak w kostkę, czy też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić nalewkę z buraków, jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy?
0: Wyciskamy sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę. Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Właśnie znajomi upominają o nalewkę.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
3: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
3: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
3: No to wyrzucamy po prostu tam.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
2: Tak.
0: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy dawkować trzeba być. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
3: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek?
0: Kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Z truskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości,
3: właśnie.
0: Słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
2: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to rzeczywiście mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
1: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
1: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej, prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
2: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
1: Musimy spróbować wiosną, przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
1: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
1: jakaś śledzinka.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czyli tego typu schorzeniach można wykorzystać.
2: To dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat, warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
1: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku, sezonowo, bo
0: oczywiście,
1: no,
0: oczywiście.
1: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno.
2: Zaczęliśmy
1: raczej. Zaczynamy od porzeczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
1: Tak, nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Co to się przez cały rok.
1: Przez cały rok
0: coś tam, mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
1: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo właśnie, tak już mówiłem o nalewce z z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
2: Z głową.
1: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc dokładnie, to są małe ilości. Akurat
0: alkohol jest substancją konserwującą generalnie, również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
1: Właśnie,
0: to
1: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
1: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
2: Nie
0: to
2: wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
1: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
2: już
1: będą
2: mieli... sami mamy pytania.
1: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz...
0: Grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
1: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
2: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu? Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że zaraz ja też we wrześniu nie powiem. Jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
1: No tak, pamiętamy.
2: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żerłomki. Tam będą prowadzone w herbinarium.
2: Tam zapraszamy. Już mówię.
0: O, oczywiście to jest jak najbardziej zapraszamy. Będę ciekawe. O, może być albo wtorek. Piątego.
2: Dobrze. Super. Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
1: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
2: I nas, i pan także. Grzegorz nam to opowie.
0: Na początku może będzie tak troszkę ogólnie o grzybach, o tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
2: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B.
1: No, to nie mają.
0: Po co jeść? Nie ma żadnych substancji odżywczych.
2: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
2: A jest inaczej. Naszym gościem
1: są takie grzyby,
2: był...
1: które są, można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który
0: był... To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
1: Dobrze. Tak, widzieliśmy też już na widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
1: No, one są tam też bardzo ciekawe.
0: Także coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
4: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Chcemy przedstawić Wam dzisiaj firmę Woodplast. Mamy na naszej antenie gościa, pana Przemysława Kyrcza. Panie Przemku, czym się pan zajmuje w firmie Woodplast?
1: Witam państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej firmie. Ja od jesieni 2022 roku zajmuję się budową sieci sprzedaży, pierwotnie w Polsce.
0: Tak.
1: A aktualnie od nowego roku europejskiej sieci sprzedaży dla naszej firmy.
0: Czyli rozszerzacie tą sieć nie tylko tutaj u nas w kraju, ale także w Europie.
1: Zdecydowanie tak. Jakby w procesie produkcji, technologii doszliśmy do tego, że wiemy, że nasze deski są dość niezwykłe i takiego produktu na rynku europejskim, a no, tak trochę górnolotnie powiem, na rynku światowym nie ma. Mhm. Jedna z naszych kolekcji jest naprawdę absolutnie wyjątkowa, o czym później. No, chcieliśmy, że tak powiem, mieć możliwość zaprezentowania tych produktów troszkę, no troszkę szerzej, tak. Wiąże się to też z tym, że z uwagi na szerokość geograficzną, no, funkcjonujemy w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Tak.
1: Te wahania pogody, te falowania pogody, te okresy zimna, no, powodują, że chcielibyśmy jakby uniknąć przestojów produkcji i sprzedaży. Każda firma dba o to, żeby sprzedawać swoje produkty przez cały rok. I podjęliśmy w ubiegłym roku, wczesną jesienią, podjęliśmy pierwsze próby pozyskania partnerów na rynku hiszpańskim. No bo to jest rynek, który mamy nadzieję, że przyniesie nam jakby korzyści sprzedażowe z uwagi na to, że tam jest
0: inny klimat.
1: Inny klimat, praktycznie przez cały rok ciepło. I że te nasze produkty będą w stanie tam funkcjonować. I równolegle, może w trochę mniejszym stopniu, ale równolegle też zabiegamy o rynek niemiecki, ale ten rynek już takich zachodnich Niemiec, tam gdzie też rzeczywiście te wahania pogody rzadko dociera. Mm-hmm. Może tak.
0: Panie Przemysłowie, może zacznijmy troszeczkę o historii. Jak to się zaczęło, że firma Woodplast, może też i nazwa Wood, czyli drewno, plast, tak. Coś plastycznego, prawda?
1: No, historia firmy sięga roku 2006. Jest to firma, której korzenie... To są korzenie ukraińskie, tego nie ukrywamy. Mhm. Firma przeniosła się tutaj do Polski w związku z sytuacją wojenną, ale to też do tego dojdziemy. W 2006 roku dwaj bracia, Borys i Dimitri, podjęli pierwsze próby sprzedaży desek tarasowych, które znalazły się jakby w ich rękach zupełnym przypadkiem.
0: Tak.
1: Dimitri potrzebował do wykonania tarasu, dużego tarasu, na około 300 metrów kwadratowych desek tarasowych. Kupił te deski w Chinach. No, Chiny są jednym z największych producentów systemów desek tarasowych, kompozytowych na świecie. No ale chcąc kupić takie deski w takiej ilości, musiał kupić ich kontener. Jest około tysiąca metrów kwadratowych. No więc te 300 metrów wykorzystał zużył w kilku miejscach, w których potrzebował, a te 700 metrów jakby przekazał w ręce brata i powiedział: słuchaj, sprzedaj to, spróbuj. Mhm. No i Borys, jako młodszy brat, podjął próbę sprzedaży tych desek. Jeździł osobiście, zdobywał klientów, jeździł z próbkami. To były deski też wysokiej jakości, bo też trzeba powiedzieć, że Chińczycy potrafią też wyprodukować produkt.

0: ma dużo większe, dłuższe doświadczenie w takiej produkcji. I tak zaczęła się, że tak powiem, przygoda, powstała firma Woodplast właśnie. Nazwa to jest, jak pan już wspomniał, to jest pomieszanie wood, drewna, plast, czyli kompozytu, czyli elementów polimerowych, i te kolekcje rosły. Zaczęły być zamawiane coraz większe ilości, kolekcja rosła, firma rosła, urósł dział handlowy, dział marketingu, magazyn, biuro, i po kilku latach takiej sprzedaży, budowania takiej marki z produkcją zewnętrzną, właściciele podjęli decyzję o zbudowaniu własnej produkcji. Więc zakupili park maszyn, udoskonalili te maszyny, technologicznie uzbroili je w takie elementy, które pozwalają produkować deskę absolutnie inną, jeszcze raz podkreślam, niż te, które są osiągalne na rynku. No i tak powstała taka produkcja. Firma Woodplast do momentu wybuchu wojny stała się absolutnym liderem na rynku ukraińskim i rosyjskim. No, rynek rosyjski jakby z gruntu był rynkiem najbliższym, rynkiem dość zasobnym w pieniądz,
1: tak.
0: Rynkiem podobnym, co by nie mówić, podobnym i kulturowo, i językowo, więc jakby stał się rynkiem zbytu, firma posiadała własne biuro handlowe w Moskwie, no i tak firma osiągnęła naprawdę absolutne szczyty, jeżeli chodzi o sprzedaż. Inne firmy europejskie, producenci europejscy zwracali się z prośbą o dystrybucję swoich produktów właśnie do firmy Woodplast. No ale niestety przyszedł luty 2022 roku. Tak, i zmieniło się totalnie wszystko. Zmieniło się na tyle, że trzeba było tę fabrykę, to biuro opróżnić, ratować cały dobytek, ratować ludzi. Firma bardzo duży nacisk kładzie na relacje międzyludzkie, naprawdę. To są bardzo, bardzo życzliwi, spokojni, uczciwi ludzie. I maszyny to jedno, natomiast wszystkich tych, którzy mogli, którzy chcieli, no bo zdarzały się takie przypadki, że niektórzy nie chcieli, a niektórzy nie mogli wyjechać, na przykład z Charkowa, bo tam była siedziba firmy. Charków jest miastem, które dostało jedno z pierwszych uderzeń w czasie rozpoczęcia tego konfliktu. Przeniesiono wszystko do Ivano-Frankowska, czyli w głąb Ukrainy. I tutaj rozpoczęto poszukiwanie miejsca, gdzie te firmy można prowadzić już poza granicę Ukrainy, no bo nie wiadomo, co się stanie. Nie wiadomo, kiedy ten konflikt dojdzie jakby też do tego miejsca.
1: Tak, do granicy zachodniej Ukrainy. Bo
0: Ludzie się rozjechali. Mamy naszych współpracowników, bardzo wielu z nich pracuje zdalnie. Dział marketingu na przykład, który no, nie ma potrzeby, żeby się spotykał zbyt często, pracuje różnie. A to z Wysp Brytyjskich, z Paryża, ze Stanów Zjednoczonych, z Turcji. Wszędzie tam, gdzie ludzie mieli możliwość, chęć przebywania, no to tam się, że tak powiem, relokowali. Część z nich została nadal w Iwano-Frankowsku, tam jest biuro i dział handlowy ukraińskiej firmy. Dział polski powstał tutaj, przyjechali właściciele i szefowa działu handlowego, Oksana, moja bezpośrednio przełożona i członek zarządu firmy, i strateg, można powiedzieć. No jest jednym z trójki, czyli bracia Dimitri i Boris, i Oksana to jest jakby zarząd firmy. I tutaj zaczęto jakby próby właśnie produkcji. Najpierw typowo na rynek ukraiński, bo mimo trwającego konfliktu, to jednak te obszary, które nie są objęte bezpośrednio konfliktem, nie są zagrożone na ten moment, nadal funkcjonują normalnie, żyją, budują, konstruują swoje tarasy z naszych desek. Oddział moskiewski został przeniesiony, relokowany do Kazachstanu i tam zaangażował się w budowę rynku na terenie Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, czyli wszystkich okolicznych krajów. No a ja w październiku 2022 roku rozpocząłem pracę w firmie i budowę budynku pierwotnie polskiego, no aktualnie właśnie...
1: A teraz zachodniego.
0: Zachodniego, tak, to trochę za moją namową. Ja w czerwcu sobie obmyśliłem taki plan ekspansji, tak trochę powiem górnolotnie, ekspansji na rynek hiszpański, właśnie z uwagi na to, żeby fabryka, produkcja, która funkcjonuje tutaj w Polsce, nie miała przestojów żebyśmy mogli oferować, sprzedawać nasze produkty głębiej w Europie. Słodko-gorzka trochę
1: historia. Tak to wygląda w tych naszych czasach teraz.
0: No, no niestety. Natomiast tak, wracając do moich współpracowników, jeszcze raz powiem, że to są naprawdę bardzo spokojni, uczciwi, bardzo przyjaźni ludzie. To są ludzie, którzy nie wzięli grosza pomocy. Dzieci chodzą do polskich szkół, oni mają

0: zamiar tutaj zostać, tutaj stąd prowadzić swój biznes, uważając kraj nasz jako bezpieczną przystań i stąd jakby rozwijać się dalej.
1: Skoro już zaczęliśmy o desce kompozytowej, będziemy wdzięczni, jeśli pan przedstawi nam ten produkt, z czego on się składa, jak jest zbudowany, jak to produkujecie. Wiemy ogólnych informacji, że składa się on z jakiejś części drewna, tak, jakiejś masy drewnianej,
0: tak.
1: Plus wypełniacz kompozytowy, jakieś żywice, ale w praktyce jak to wygląda?
0: Więc tak, może też troszkę historycznie. Kompozyt to jest materiał, który powstał po to, żeby, jakkolwiek to nie zabrzmi, żeby zachować funkcję drewna.
1: Tak.
0: Drewno jest materiałem naturalnym,
1: stosowanym
0: pięknym,
1: od zarania dziejów, tak.
0: Stosowanym, tak, dokładnie, od zarania dziejów do dziś stoją, przez kilkaset lat stoją budynki drewniane i mają się całkiem nieźle. Natomiast materiał drewniany, mimo swojego uroku i piękna, wielkiej możliwości zastosowania, jest materiałem, który ulega degradacji. Pod wpływem warunków atmosferycznych wytwieje, pleśnieje, gnije i kompozyt jako materiał taki tarasowy powstał po to, żeby móc jak najbardziej zbliżyć się do natury. Składową tego kompozytu jest mąka drzewna, uszczelniona materiałem polimerowym, czyli pozbawiamy tego drewna, tak de facto, pozbawiamy tych niedobrych, że tak powiem, właściwości, czyli pozbawiamy go możliwości gnicia, pleśnienia, butwienia.
1: Czyli to, co może zrobić ta mikrobiologia, która niszczy drewno.
0: Tak, dokładnie. Deski kompozytowe na całym świecie produkowane są właśnie z mieszanki wióra drzewnego, polimeru jakiegokolwiek, bo są różne polimery, my produkujemy akurat z polietylenu i to polietylenu wysokiej jakości, z HDPE. Najczęściej używanym materiałem do produkcji jest PCV, które jest nie do końca, w mojej opinii, nie do końca dobre. I do tego dochodzą różne mieszanki, tak, czyli barwniki, żeby uzyskać odpowiedni kolor, czyli wiązania po to, żeby związać dobrze w procesie topienia tego polimeru, żeby dobrze go związać z tym wiórem, żeby nie dochodziło tam do pęcherzy, do jakichś przerw, żeby ten materiał, stabilizatory, filtry UV, po to, żeby to wszystko gdzieś nie blakło, więc tych materiałów tam jest dość sporo. PCV w mojej opinii jest materiałem polimerowym niedoskonałym, dlatego że potrafi PCV jakby gorszego gatunku potrafi emitować brzydkie zapachy, pod wpływem wysokich temperatur potrafi się gdzieś zniekształcać, pod wpływem niskich temperatur dochodzi do dużego skurczu tego materiału i potrafi samoistnie pękać. To dzieje się w przypadku desek tak zwanych marketowych, czyli tych tanich.
1: Tak.
0: Jest to materiał bardzo, bardzo nietrwały. Mam przykłady prywatne. Moja fryzjerka, która mówi, że kupiła w jednym roku, kupiła w markecie deski tarasowe, położyła sobie taras na działce, przyszła i mówi, że w zimę zniszczył, bo przyszła i wszystkie deski były pęknięte. No nigdy nie zniszczył, dziadek mróz ewentualnie. Bo przyszła niska temperatura, ta deska słabej jakości dostała dużego skurczu i samoistnie po prostu zaczęła pękać. No tak się dzieje z materiałem słabej jakości. Nasz produkt jest produktem wysokojakościowym, produktem klasy premium. Cenowo, marketingowo, sprzedażowo jesteśmy na najwyższej półce. Nie jesteśmy najdrożsi, bo są droższe firmy. Jeżeli chodzi o sprzedaż de facto, ale jakościowo jesteśmy na najwyższej półce. Nasze deski składają się aż w 60% z wióra drzew liściastych. Wybraliśmy gatunek drzew liściastych, który jest mocno trudno dostępny, bo najwięcej, jak wiemy, przerabia się
1: tak,
0: drzew sosny i świerka. Natomiast my chcieliśmy uniknąć i taki materiał stosowany jest w większości firm, czyli wiór sosnowy i świerkowy, bo jest najbardziej osiągalny i jest najtańszy. My korzystamy z drewna drzew liściastych, dlatego nasze deski mają absolutnie niezwykłą i bardzo dużą trwałość. Przez to, że jest to drewno drzew liściastych, pozbawiamy go żywic.
1: No właśnie.
0: Żywic, które mogą powodować pod wpływem zmiany temperatur, a szczególnie nagrzewania, które mogą powodować rozwarstwianie się takiej deski na przykład. Dlatego stosujemy drewno drzew liściastych i to też jakby w dwóch gatunkach, bo nasze deski jasne produkowane są na mące brzozowej, czyli białe drewna,
1: tak.
0: Po to, żeby uzyskać jakby ten efekt jak najbardziej biały. Deski ciemne tutaj już jakby nie musimy sortować, nie musimy wybierać. wybieramy albo Klon, albo Olche, tak naprawdę to, co jest dostępne. Dębina jest dostępna najmniej, jest najdroższa, aczkolwiek byłby to najlepsza mąka dla nas, no ale niestety z uwagi na słabą dostępność jest mało osiągalne, jest bardzo droga, co jeszcze podrożałoby koszt produkcji, a później finalnie sam produkt. Dostępność tej mąki też nie jest łatwa, bo my ściągamy mąkę na przykład z Włoch. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że mamy tam pewne źródło dostaw, takie, które dostarcza nam mąkę taką, jakiej potrzebujemy. My potrzebujemy mąki odpowiedniej frakcji, czyli długości i odpowiedniej wilgotności. Każda partia produkcyjna, która do nas przychodzi, jest sprawdzana przez laboratorium wstępne. To jest laboratorium, które bada surowiec przychodzący po to, byśmy utrzymali jakość naszej produkcji, żebyśmy mogli gwarantować te 25 lat za nasze deski, bo taka jest gwarancja na deski lite. Drugim materiałem w proporcji 30% jest HDP, czyli to jest polietylen pochodzący z recyklingu pierwotnego, czyli nie z wtórnego któregoś z kolei, tak, po to, żeby był czysty. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten polietylen był przerobiony z opakowań spożywczych i kosmetyków. I tu mamy 30 i 60%, czyli mamy 90% składu i masy. Całe 10% to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo w zależności od rodzaju deski, to jest od 10 do 12 dodatkowych składników i materiałów, które są w małych proporcjach. I to są właśnie, to są materiały takie, które pozwalają na wiązanie, szczelne wiązanie drewna z polimerem, to są filtry UV i jeszcze kilka innych materiałów, o których nie do końca mogę mówić, bo to jest
1: tajemnica technologiczna.
0: Technologiczna firmy, tak. I te wszystkie materiały są wspólnie mieszane w odpowiednich proporcjach. Oczywiście mamy maszyny, które sami zbudowaliśmy, które mieszają, przygotowują taką mieszankę do produkcji. Te maszyny wszystkie mają obłożenia filtrami węglowymi, wodnymi i tak dalej. My w naszej produkcji, mimo że to jest przetwórstwo polietylenu, polimeru, nie emitujemy nic do atmosfery. Biała para wychodzi na samym końcu rury, która biegnie przez całą halę produkcyjną. Nie ma emisji szkodliwych czynników. Mogę powiedzieć, może to zabrzmieć dziwnie, no bo przerabiamy polietylen, przerabiamy polimer, tak, że my mocno przyczyniamy się do ochrony środowiska. Drewno, czyli ta mąka drewna kiwana do produkcji, jest materiałem wtórnym z przetwórstwa drzewnego dużego, czyli z tych cięcia, tych belek, desek i tak dalej. Powstają te wióry. Nie są ścinane, nie są rozdrabniane całe drzewa. Polietylen, który powstaje z recyklingu, czyli z przetwórstwa wtórnego materiałów opakowaniowych. I powiem tak, nasza deska jest w 100% z materiałów z recyklingu i odwrotnie, w 100% nadaje się do ponownego recyklingu. Nie emituje, nie będzie się rozkładać dziesiątki, setki lat. Więc jest to materiał, uważam, że jest to materiał ekologiczny.
1: Na pewno, to bardzo cenna uwaga. Panie Przemku, ja tak sobie tutaj myślę, bo też używamy deski kompozytowej, to znaczy mamy ją od państwa od września i są z niej zrobione schody i bardzo dobrze się sprawuje, dlatego że przede wszystkim nie trzeba jej jak normalnych desek lakierować, nie ulega tutaj, jak pan wspomniał, rozkładowi. Nie ma tutaj takiego ryzyka, że pokryje się gdzieś tam pleśnią, grzybem i tym. Nie trzeba jej impregnować w żaden sposób. Zwykłych desek nie możemy wszędzie zastosować, bo tam, gdzie są rzeczy związane z wodą, czyli nie wiem, baseny, jakieś pomosty.
0: Mariny, nabrzeża, platformy, tam, mola, tak.
1: Tam nam drewno zbyt długo nie wytrzyma, a tutaj te wasze produkty można z powodzeniem zastosować.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. a kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: I będą sprawdzały się przez wiele lat.
0: Zdecydowanie tak. Tym bardziej deska, którą macie Państwo okazję testować, korzystać, to jest deska, nasza deska Lita, która ma jeszcze jedną funkcję o której mówiłem, że takich desek nie ma w Europie ani na świecie. Naszą deskę można cyklinować. Jeżeli dojdzie do jakiegoś znaczącego uszkodzenia mechanicznego, no różne rzeczy dzieją się na tarasach. Użytkownicy mają, nie wiem, metalowe komplety wypoczynkowe, stoły, fotele i tak dalej. Dojdzie do zarysowania. Dzieci porysują pisakiem. Takie rzeczy też się zdarzały.
1: Coś spadnie ciężkiego, no różne rzeczy mogą się wydarzyć.
0: Zwierzęta biegające po tarasie. Uporczywe plamy, których nie zmyjemy zaraz, bo no, każdy materiał ma jakby swoje wady. Krew, która jest chyba jednym z najgorszych zaplamiaczy, nazwijmy to, takich materiałów. Tłuszcz, który wsiąkł, wysechł wręcz po grillu na przykład, który wręcz wysechł na takim tarasie. To są zaplamienia, które czasem ciężko usunąć, a czasem nie da się ich usunąć. Po prostu, no bo jeżeli krew zaschnie na takiej jasnej desce, będzie ją naprawdę bardzo ciężko usunąć. Keczup, który ma w swoim składzie niestety barwniki również. No jest kilka takich materiałów. Natomiast deski Lite, nasze pełne, można cyklinować nawet miejscowo, czyli drobnym papierem 80, o gradacji 80 miejscowo w jednym kierunku, żeby nie robić kółek miejscowo, można taką plamę, takie zaplamienie, takie uszkodzenie mechaniczne można łatwo usunąć. Przykładem takim bardzo ekstremalnym jest klient, no nie z Polski, w Polsce nie ma takiej, nikt nie trzyma, czy nie korzysta z pralek na tarasie.
1: Tak.
0: Klientowi, który korzystał z naszego tarasu, zapaliła się pralka. Doszło do zwarcia, zapłonęła pralka, stopiły się elementy plastikowe i te elementy plastikowe wżarły się trochę w tę deskę. On zadzwonił do naszego partnera, nasz partner zadzwonił do nas, że potrzebuje po prostu wymiany desek, bo taka i taka sytuacja. I nasz dział technologii powiedział, słuchaj, przecież i tak spisały już na stratę te deski, spróbuj je zeszlifować.
1: Mhm.
0: Człowiek wziął ręczną maszynę do cyklinowania, taką małą, niewielką, i zaczął to szlifować. Finalnie nie kupił tych desek, dlatego że doprowadził ten teraz do stanu pierwotnego, do użytku. Oczywiście po takim pierwotnym szlifie ślady gdzieś zostaną najpierw, ale później po myciu takiego tarasu, bo to są tarasy, które można myć wszystkim, czy myjką, czy mopem, czy ścierką, czymkolwiek, to ten ślad, że tak powiem, z czasem zanika. Będzie troszkę lekko jaśniejszy, troszkę bardziej matowy, ale on się później dostosuje jakby już do całości i będzie niewidoczny. I to jest funkcjonalność, której inne deski innych producentów nie mają. Drugą funkcjonalnością, i to jest jakby nasza chęć zbliżenia się do natury, jest to, że w tych deskach pełnych właśnie nie ma powtarzalnego wzoru. Każda deska jest indywidualna, każda jest totalnie inna. Mamy taki proces produkcji objęty rzeczywiście dużą tajemnicą, że nawet ten chiński przyjaciel naszego, jednego z naszych szefów, nie wie, jak to zrobić. Te deski naprawdę są sztuka w sztukę, są inne. No i z uwagi na to, że mamy produkcję w Polsce, bo wielu producentów mieniących się producentami w kraju nie produkuje tych produktów tutaj w kraju, ani nawet w Europie. To jest tylko marka, która funkcjonuje na rynku polskim, ale produkcja jest na wschodzie, w dalekim wschodzie. Mamy możliwość wyprodukowania, oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków ilościowych, mamy możliwość wyprodukowania deski pod indywidualny kolor. Jeżeli ktoś sobie wymarzy deskę sino-różową,
1: to taką dostanie.
0: Zrobimy próby, po akceptacji inwestora zrobimy taką deskę. Tak. Mamy takie możliwości. Robiliśmy już deskę indywidualną dla inwestycji w parku miejskim w Gdyni, gdzie poszła deska antracytowa pełna, której nie mamy w naszej standardowej kolekcji, ale z uwagi na zainteresowanie inwestora takim produktem. Wykonaliśmy, dostarczyliśmy, a nasz partner zamontował i ta deska sobie tam funkcjonuje na dużej powierzchni, bo to jest prawie 1300 metrów kwadratowych.
1: Sporo.
0: Więc tak, z uwagi na żywotność takich desek, no została wybrana. Te deski naprawdę mają bardzo, bardzo dużą żywotność i tą możliwość właśnie takiego refresha, czyli odświeżenia, dlatego są wybierane przez inwestorów.
1: Jeszcze zauważyłem taką właściwość, panie Przemku, na pewno pan się ze mną zgodzi, bo różne warunki mamy, trochę i mróz, i śnieg, deszcz. Te deski są bezpieczne, bo one są u nas akurat na schodach. Na zwykłych deskach no, można się poślizgnąć, ale też i to bezpieczeństwo z innej strony, myślę o możliwości. Drewno, prawda, pracuje mechanicznie, różne drzazgi się pojawiają. Ktoś coś tam zrobi, usiądzie delikatnie, czy dziecko, czy coś, to ta drzazga może wejść, skaleczyć i później jest problem. A tutaj tego nie ma przy deskach. Brugan.
0: Nie ma niebezpieczeństwa, jakby poślizgnięcia. Te deski mają oczywiście antypoślizgowość przebadaną. Badaliśmy je i aktualnie nawet badamy w Instytucie Techniki Budowlanej. Były badane przez Instytut Niemiecki, jakby w zabiegach o rynek europejski musieliśmy jakby poddać testom i badaniom te nasze deski. Mają atest Państwowego Zakładu Higieny, czyli są bezpieczne dla otoczenia, mogą być stosowane, nawet są używane w projektach przedszkoli, czyli tam, gdzie funkcjonują dzieci, czy na basenach krytych, odkrytych, więc tu jakby bezpieczeństwo higieniczne absolutnie. Drzask nie ma możliwości, no bo to jest materiał zabezpieczony tym polimerem.
1: Właśnie.
0: Nie łamie się, ma naprawdę dużą odporność. Metr kwadratowy takiej deski, naszej deski, potrafi znieść obciążenie około 460 kg na metrze kwadratowym, czyli naprawdę duże, spore.
1: Spore, tak, to prawda.
0: Tak, nie ma dużego ugięcia. Nasze deski, mówię tutaj o deskach Woodplast, o marce Brugan, to są deski, które mają bardzo mały skurcz, czyli to, o czym mówiłem kilka minut temu, ten skurcz zimowy, czyli przyjdzie duży mróz, ta deska rzeczywiście będzie się kurczyć, nie ma możliwości, żeby ona pękła, żeby strzeliła. Nie rozszerza się też tak bardzo. To powodują te dodatki i ten polimer, to HDP najwyższej jakości powoduje, że te deski mogą być montowane naprawdę z małą dylatacją. To się bardzo klientom podoba, że nie ma dużych przerw między deskami.
1: No właśnie, tak.
0: Bo jak pojedziemy gdzieś w Polskę, zauważymy, że tarasy przy hotelach, przy restauracjach, gdziekolwiek, mają naprawdę duże przerwy. Takie, że wpadną tam 2-5 złotówki na raz.
1: Tak.
0: U nas nie ma takiej możliwości. Ta deska może być montowana z dylatacją aż od 1 mm między deskami. To się bardzo klientom podoba. To się podoba, bo panie w obcasach mają bezpieczeństwo swoich kostek. Nie dojdzie do skręcenia kostki, obcas nie wpadnie między deski.
1: Dokładnie.
0: Ta antypoślizgowość, o której pan wspomniał, tak rzeczywiście to też jest zbadane. Też mamy to przebadane. Mają wysoki współczynnik antypoślizgowości. No więc no, jest to produkt absolutnie bezpieczny, godny polecenia. Jakościowo no, pierwsza klasa.
1: Tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, tak już na koniec, że aby zamontować odpowiednio te deski, to też trzeba użyć no, takich specjalnych stelaży, które są razem z nimi, prawda? Że tak, nie możemy tak tego jest. Położyć na jakiejś tam powierzchni. No, o, mam tam byle co, beton, prawda, wylany, to położę sobie taką deskę. To nie to.
0: Nie. Deska musi być montowana na podkonstrukcji. Podkonstrukcja może być wykonana albo z kompozytu. Produkujemy też takie legary kompozytowe.
1: Dokładnie.
0: Wysokojakościowe, bo polscy montażyści jakby uciekają od legarów kompozytowych, bo mieli do czynienia z legarem chińskim, który miał bardzo cienką ściankę i on się już łamał
1: przy montażu,
0: przy wkręcie. My mamy tą ściankę naprawdę bardzo grubą, ale mamy w ofercie również legary aluminiowe, a są też instalacje wykonane przez firmy na legarach drewnianych, ale z drewna egzotycznego, impregnowanego ciśnieniowo. Nie zaleca się montowania takich desek na legarach wykonanych ze zwykłych kantówek świerkowych czy sosnowych, dlatego że ta podkonstrukcja po pewnym czasie ulegnie degradacji, zgnije i ta deska, no może gdzieś, ten taras nawet może się gdzieś zapaść, tak?
1: Dokładnie, bo tak.
0: Jeżeli podkonstrukcja ulegnie degradacji, no to deska jakby sama w sobie nie dźwignie tego. Tak, i to jest montaż niewidoczny, nie ma tutaj widocznych wkrętów, nie ma tej niebezpieczeństwa, że widzieliśmy w Hiszpanii takie tarasy montowane z drewna, gdzie to drewno było przewiercane, montowane takimi śrubami. Drewno ulegało degradacji, szczególnie w obszarach nadmorskich, gdzie jest duża wieczność, gdzie jest zniesiony piasek, który łupie wręcz te deski. I widzieliśmy wystające duże łby śrub z takiego tarasu. No to jest niebezpieczeństwo dla stopy.
1: No tak.
0: Obojętne, czy dorosłej, czy dziecięcej, jest to absolutnie duże niebezpieczeństwo. Tutaj tarasy, deski tarasowe, kompozytowe, są montowane na niewidocznych klipsach. To są klipsy, które się montuje właśnie do podkonstrukcji, do legara. Te deski są później dosuwane i montowane następne, kolejne. Tak, to jest jakby konieczność montażu na podkonstrukcji. Jeszcze zdarza się, że muszą być tarasy montowane na trochę wyższych wysokościach, w sensie muszą być troszkę wyższe od powierzchni. Tarasy wentylowane, no bo tak to się nazywa, i są montowane, ta podkonstrukcja jeszcze dodatkowo jest montowana na stopach regulowanych. Też firma polska, genialna, produkująca naprawdę świetne podstawki regulowane, korzystamy z ich produktów, sprzedajemy właściwie w całej Europie ich produkty, bo też są certyfikowane, bardzo dobre, bardzo fajna polska firma, też świetni ludzie.
1: Panie Przemysławie, myślę, że na dzisiaj to wystarczy, ale tak na koniec jeszcze, gdyby pan chciał tak mocno zachęcić słuchaczy, dlaczego akurat mają wybrać firmę Woodplast? Podsumowując całość.
0: Ja powiem tak, z całego serca polecam produkty. Ja oddałem się, że tak powiem, jakkolwiek to nie zabrzmi, oddałem się tej firmie w całości, bo ja lubię sprzedawać coś, co mnie przekonuje. Nie umiem sprzedawać i oferować czegoś, co mnie nie przekonuje.
1: Tak.
0: Dlaczego? Dlatego, że tak, to jest firma, która absolutnie dba, bardzo dba o jakość swoich produktów. Od początku, czyli od momentu pozyskania surowca, czyli bardzo wyselekcjonowany surowiec. Tutaj nie ma półśrodków, że kupujemy od kogokolwiek, kto nam coś zaoferuje. Mamy sprawdzonych dostawców. Przez kontrolę jakości mamy na hali produkcyjnej, pan, proszę mi wierzyć, sprawdza każdą deskę, każdą jedną deskę. Ona ją ogląda, czy nie ma właśnie jakichś odprysków, czy jest cała, czy nie jest powyginana. I ta deska dopiero idzie do dalszej obróbki, bo ona musi być zeszlifowana, tak, docięta na wymiar, spakowana i dopiero wysłana do odbiorców. Absolutna dbałość o to. My gwarantujemy za deski litę 25 lat, za deski komorowe 15 lat. To są naprawdę długie okresy, więc no, musimy produkować dobrze, musimy produkować porządny produkt, żebyśmy te gwarancje utrzymali. Powiem tak, jak pytałem właścicieli, jak dużo było reklamacji przez te wszystkie lata, od tego 2006 roku, jak dużo reklamacji było na deski? No to dostałem prostą odpowiedź, że na deski komorowe było 7 reklamacji, z czego tylko 2 były uznane i to były z jednej partii produkcji. Coś poszło nie tak. No, przy tak dużej produkcji...
1: Czasami może się zdarzyć, tak.
0: Zdarza się, tak. 5 pozostałych reklamacji to były błędy montażowe, po prostu. Czyli firma, która montowała, popełniała błędy, nie korzystała z naszej instrukcji, no i doszło do jakiegoś uszkodzenia. A na deskę pełną właściciel bił się w piersi, nie było ani jednej reklamacji przez tyle lat. Więc to też dowodzi tego, że to jest produkt premium nie tylko jeżeli chodzi o cenę, ale jest to produkt premium głównie ze względu na jego jakość. A dodatkowo, no cóż, to są dobrzy ludzie, a dobrym ludziom warto pomóc. Ja wiem, że deski może, że te deski nie są najtańsze, natomiast ufam, że kupujący, którzy chcą wydać pieniądze, bo no umówmy się, taras nie jest wydatkiem w skali domu, budowy czy remontu domu, najważniejszym elementem. Są dużo ważniejsze elementy, są elewacje, okna, dach, jakieś materiały ocieplenie, system ogrzewania, wnętrza, tak, no bo przecież żyjemy głównie we wnętrzach. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się na wydanie 1000 zł na taras, to niech je wyda dobrze i świadomie. Niech nie kupuje produktu takiego, który, do którego będzie miał później sam do siebie żal Boże. Mogłem wydać trochę więcej pieniędzy i mieć z głowy, a nie wymieniać tego tarasu, nie wiem, co 5 lat na przykład, tak, bo coś się uszkodziło, coś poszło nie tak. Kupiłem antracytowy, a mam jasno-szary po 2 latach.
1: Tak, dokładnie.
0: To wydawajmy pieniądze świadomie, tak?
1: No właśnie, kupujmy raz, a dobrze, prawda?
0: Raz, a dobrze i porządne produkty, naprawdę. Tym bardziej, że to jest produkt, aktualnie jest to fabryka Produkt Polski. Te pieniądze nie są stąd wypompowywane, one tu zostają. Tu płacimy podatki jako firma, tutaj żyjemy, tutaj żyją moi przyjaciele ukraińscy. Tutaj ściągają swoich ludzi z rodzinami. I pomagają im. Firma wynajmuje kilkanaście mieszkań na własny koszt, po to, żeby tych ludzi tutaj sprowadzić. To też jest taka kwestia pomocy. Ja nie chcę grać na emocjach, broń Boże, natomiast to wszystko gdzieś tam się łączy wspólnie w tym, że ta firma jest naprawdę fajną firmą i te produkty naprawdę są bardzo, bardzo dobrymi produktami.
1: My się sami o tym przekonujemy codziennie, wychodząc przed budynek.
0: Bardzo mi miło, bardzo mi miło.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Świetnie.
1: Moi drodzy, dzisiaj naszym gościem był pan Przemysław Kyrcz z firmy Woodplast. Mam nadzieję, że to jest pierwsza rozmowa i nie ostatnia oczywiście o tym, o produktach waszej firmy, bo mamy jeszcze sporo rzeczy do przedstawienia, prawda, panie Przemysławie?
0: Tak, oczywiście. Cały czas się rozwijamy, zaczynamy produkcję elementów elewacyjnych. To może kiedyś też opowiem.
1: Właśnie. Wrócimy do tematu przy następnej rozmowie. Bardzo dziękujemy, panie Przemysławie, za dzisiejszą naszą rozmowę. Zapraszamy na kolejne.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkim państwu życzę wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Dbajcie o siebie.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana mogę trzymać.
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu z boku jest.
0: Z boku jest.
2: Uchwyt.
1: No zalega, nie? A już przechodzi. A panu też tak często zalega w uszach, czy już nie?
2: Ja już przyzwyczajony.
0: Przyzwyczajony pan Sławek jest
2: jeśli
0: teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie uciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych dwóch minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: fajnie.
1: Teraz no, poziom 450.
2: No, szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu, na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. Niech pan zaświeci tą lampę. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszy nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa,

0: Na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława i jak legenda mówi, no wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak? A tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli. No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sol? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony spong. A co to jest spong? To po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych, co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych, ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól, pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Płodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
2: Jest... Ale to są wszystkie, czy to nieużywane już?
0: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
3: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
0: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku Górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. Więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, Północne Niemcy, Północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał gdzieś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych, i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 kilometra. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać. W wyższych temperaturach, potrafi już nawet przepłynąć, a jej twardość no w skali MOSA to jest zaledwie 2, porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie targ. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona została, wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować. I spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele na skalę przemysłową. Nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz pani uważnie słucha. Proszę państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową, czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica, bardzo szybko podwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty, to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana. I ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie państwo, czy to jest skała solna?
4: Nie.
0: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
2: No.
0: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzewce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze. Żelazo, cyjanek, potasu. Do niedawna uważany za taką neutralną substancję. No ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No w Kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę państwa, nie wiem też, czy państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
5: Zwróciliśmy na to uwagę.
0: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
4: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba? Że to jest bezpieczne wtedy?
0: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
4: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc nie ma konieczności.
0: Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. Jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. Właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było dotoczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól szibikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami, Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wwożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie. A ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zatem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich. Kłodawie jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV-XVI, liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10-9 kilometrów na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku koła na piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jałowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jałowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipsiak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów. Wyjdą tutaj do przodu. Śmiało, śmiało. Zapraszam cię. Fajnie, zadam wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
5: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie Państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdowocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też Państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach, no i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem, już pytałem, czy jesteście odważni, potwierdziliście, że tak. Ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce. Przybył tu do nas gość z Transylwanii. My chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
1: A co, dzieciaki, idziecie?
5: Tak.
0: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę, w każdej chwili gotowi do
6: Zatrzymania uciekających.
0: Tak jest. Albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę Państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze?
2: Dobrze.
0: Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Krzeliczy, to byś tam nie hapnął.
1: Krwi nie wyssał Dracula.
2: Pytałem, czy ktoś wie, ile stopni.
4: A pan wie?
2: Policzyłem, przejdziecie.
0: Zgadza się. Dobrze, pan policzył.
2: Nie, tak teraz jest, bo chodziłem, mówię wysoko stopni.
0: Proszę Państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce. Zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko Państwu opowiem, czemu to tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę Państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników, a tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka, i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
7: Ja mam pytanie, te samochody jak są zasilane? Co z mania silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone.
7: Aha, czyli...
0: O, miś, jak nie, wchodź mi pod nogi, dobrze?
7: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji, te spaliny tak. Wszystko są...
2: Te wagoniki to przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
1: Trochę tak.
2: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
2: A to Bielice było, nie?
0: Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
6: A te wagoniki to wożą pracowników tego, co się nadaje?
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
6: Aha, ona jest też fajnowana.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, ewentualnie trakcyjne.
6: A bo widziałem właśnie, gdzie w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
8: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej. Już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej. W dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów, no ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał. Przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy?
9: Tylko i aż.
0: Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna. Sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu.
10: Proszę przejść z szybem wentylacyjnym, jak jest to wykonane?
0: No normalnie był strzelany ten chodnik.
10: Czyli też tak, jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 km wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
10: No to jest...
0: Bo szyb Chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest bule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi. Tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów. Wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzedzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tą część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała cztery pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. Dwa miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś dalej, głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej.

0: wybierać. Co kto lubi? Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. No ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
1: Nigdy nie widziałam różowej Waszej soli. A ja nie, u nas tylko właśnie tak jak Pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć. Także jak Pani będzie chciała, to różową sól może Pani sobie kupić spożywczą.
1: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól, no i sól i sól jest polska, kłodawska. Jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
1: Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie, bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
1: Nie różowej, tak jak pytałam Pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
3: Jest, można kupić. Znaczy nie zawsze.
1: To znaczy my na wsi mieszkamy, także może i u nas nie ma.
0: Tak, jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni, z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której Państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzane wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarza. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Tam, przechodząc, tak mijaliśmy

0: wielką tamę. I tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
1: bo tak się nie
0: więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
1: Aha.
2: I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potrąbił. Tak samo by gdzieś się odłączył. Nie, żeby tak trafić do szału, do tego nie.
0: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
3: No, ale... A pan się nigdy nie
1: pomógł. Skarbnik go pilnuje.
4: Oprócz kasku, zgasnął się pampersy.
0: Proszę bardzo.
1: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych. Które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
1: Bo są różne wielkości, bo
0: tak,
1: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
3: Przepraszam, to na co pomagają? Właśnie też je widziałam, koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
3: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
1: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, światło, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
1: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, czy dopiero po
0: wojnie? W czasie przedwojennym tylko właśnie
1: profesor
0: Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam wiercono, dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
1: No to czyli, ogromne pokłady też
0: czyli
1: by były
0: potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów, zapewne jest
1: prawdziwe.
0: Prawda, tak.
1: Czyli to po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: Tak, to jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
1: Wygląda jak już, jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich.
1: No widzę właśnie, tak, że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy... Ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów?
0: Odkus. Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest... Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy. W tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy. Ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
1: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten.
0: Tak, tam już
1: nie jeżdżą z torami.
0: Transport kołowy, kołowy już.
1: Ładowarki, tak? Wszystkie.
0: Tutaj widzimy, że plątanina szyn, a tam
1: to
0: już.
1: To utrudniałoby po prostu tam wydobycie w tym. Podejrzewam też.
0: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
1: Dobrze.
0: Tylko maszyna na własnych kołach się porusza. Zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół. W warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
1: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
0: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się, naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły. To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych. Czy
1: no właśnie, bo ona ma...
0: Budują te groty sol.
1: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
0: No i dochodzimy już do szybu. Będziemy teraz jechać
1: wracać
0: do góry.
1: Na powierzchnię.
5: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Bo nie zgubiliśmy, nie. No to jedziemy do góry.
0: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe, 6 metrów na sekundę.
1: Teraz przyspieszyłem. A gdzie było to światło? 450 metrów?
0: Na poziomie 450. Aha. To za chwileczkę dojedziemy.
1: O, A teraz. Ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
0: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
1: Oczywiście.
0: No to
1: bardzo.
0: No to się cieszę.
6: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
0: Ale dziękuję bardzo. Proszę.
1: Super, naprawdę fajna była wycieczka. I...
0: Proszę, zapraszam. Usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę. Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no i a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gram.
1: No to pięknie, dziękujemy.
7: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

0: Spotkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko.
0: Ogórki tak.
1: To można powiedzieć na deser.
0: No deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść,
0: tak.
1: Prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki.
0: Mhm.
1: Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób. Ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru, jest wyśmienita potem latem.
0: Tak, ja robiłem.
1: Mhm. Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy, no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może
0: udać. Tak.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też. Mhm.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją
0: czyli
1: lekko.
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie tylko lekko solonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru.
0: Mhm.
1: Żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak. Trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje. Tak, żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą, to warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik. No też Niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasu cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej, bo też ma taki lekki aromat tej cytryny, to też jest dla mnie tak jakby zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykać, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje, natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Dokładnie, tak. To też zależy, jaki sezon. Na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się... są takie partie, że ogórki w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre...
2: I się robią miękkie,
0: albo...
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. One tak smaku może nie zmienią, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije. Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik, czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, Więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny, czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało. Mhm. A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę popatrzeć, jak, dlaczego. Co on tam ma, to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale tak i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez korzeni. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby była ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą i to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika, tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. i taki mus ogórkowy właśnie za kisza. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Nie, pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki... Ale
1: koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę no, smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane w pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak samo zresztą jak cukinię.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony.
0: Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek,
0: tak, one...
1: w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku.
0: W środku.
1: Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim, tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także pierwsze produkty z działki już są w użyciu.
0: Ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz?
2: Tak, naprawdę.
0: Super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią drzemy, tak? Drzem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. Mhm. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek.

0: przynajmniej nie marnuje z ogrodu to, co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Słupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
1: Tak.
0: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
1: I aromat i smak
0: tak,
1: tego.
0: Także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
2: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
0: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć i ten, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane, więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
1: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
0: Inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak, w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
1: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego. Mówię, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
2: Tak.
1: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
0: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
1: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
0: Zgadzam się. Ja. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki. I to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
1: Tak.
0: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku i to mamy przypieczone i naprawdę świetne to jest, także...
1: Ale tak samo lodonko

0: do ogórków pasuje papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
1: Dokładnie, w ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili. Wrzuca się dosłownie do słoiczka kawałeczek, nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje. Zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
0: No właśnie, można robić sałatki.
1: Ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki. I to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt. Tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
0: marchew.
1: Tak, marchew tutaj.
0: Pomidory i zielone, i czerwone.
1: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
0: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
1: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
1: To się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
0: No w sklepach te gotowe nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
1: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś. To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant. Który tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda? No. Ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
0: produkty
1: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
0: Tak i na smaku.
1: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć
0: to tak, do następnego.
1: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda? Na parze.
0: Tak.
1: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
0: tylko tak, niż...
1: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
1: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
1: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: No, o to chodzi.
1: Na przykład z malin.
2: Tak.
1: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć i wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj...
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: I się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego, więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
0: Nie, nie próbowaliśmy, nie.
1: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
0: Także zawsze coś.
1: Zawsze coś. To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
0: No właśnie, też jest bardzo dobry.
1: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
1: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy drzemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru, mhm, i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
0: No tak, bo one zaraz wyczują.
1: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
0: A właśnie.
2: Do włosów później.
0: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
0: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
1: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak jak nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitwo i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
0: Tak, widzieliśmy ten peeling.
1: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
0: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
0: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
1: Dam radę.
0: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
1: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
0: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste.
1: Bardzo proste, naprawdę.
2: Czyli
0: wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
0: zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
1: Całe lato tak naprawdę. To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywać.
0: Oj bardzo.
1: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
0: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
1: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
0: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś... Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
0: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze. Dziękujemy.
0: Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień
0: się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. O mój Jezu, miłosierdzia.
1: Elementy miłości miłosiernej były, są i będą nauką Kościoła, bo jest prawda o naszym Bogu Ojcu. Ksiądz Stanisław Urbański, Uniwersytet Karnasty Fana Wyszyńskiego w Warszawie. Historia duchowości wskazuje nam proces rozwoju świętości chrześcijanina. I ten proces świętości chrześcijanina w czasach pochrystusowych Jezus nam objawia w pewnych epokach historycznych, zwracając uwagę na pewne prawdy wiary, które są objawione, a później realizowane przez ludzi w różnych formach kultu. W ostatnich latach rozwinęło się najbardziej kult Miłosierdzia Bożego poprzez Faustynę, jej beatyfikację i kanonizację. I ten kult Miłosierdzia Bożego jest bardzo aktualny dla współczesnego świata w tych warunkach, w rzeczywistości historycznej, w tych warunkach społeczno-politycznych, gdzie właśnie tyle zła, niesprawiedliwości i Miłosierdzie Boże odpowiada najbardziej mentalności współczesnego człowieka. Ono zawsze odpowiadało, ale dzisiaj jest jakoś specyficznie wyakcentowane. Natomiast zapominamy o innych formach nabożeństw, które również objawiają nam Miłosierdzie Boże, chociażby nasza wspaniała droga krzyżowa, którą zasadniczo ograniczamy do Wielkiego Postu. Ale ona również jest wyrazem miłości Boga do człowieka, czyli najwyższym wyrazem miłości, jaki Bóg Ojciec może dać człowiekowi, oddaje swego Syna. I rozumienie tej miłości Boga Ojca przez Syna do nas objawia się również miłosierdzie, miłość miłosierna Boga Ojca do człowieka, bo ta miłość miłosierna objawiła się jakiej najwyższej formie. Najwyższej formie może tylko być miłość Syna. Ojciec daje Syna za nas, swojej miłości miłosiernej. I stąd droga krzyżowa również jest wyrazem, treścią miłości miłosiernej Boga. Tak samo wszystkie inne nabożeństwa zawierają ten element, tylko mniej czy bardziej wyakcentowany w pewnej epoce historii duchowości. Ale elementy zawsze miłości miłosiernej były, są i będą nauką Kościoła, bo jest prawda o naszym Bogu Ojcu. Ta miłość miłosierna objawia się w Trójcy Świętej, gdzie Bóg Ojciec daje swoją miłość nam przez swego Syna i dla wypełnienia tej miłości zsyła Ducha Świętego, byśmy razem z Synem Jego, pod wpływem działania Ducha Świętego, naszą miłością miłosierną odpowiedzieli na Jego miłość miłosierną, jaką On nam objawił. Tą prawdę bardzo mocno akcentował święty Ignacy, że cała świętość człowieka polega na odpowiedzi człowieka swoją miłością na miłość Boga Ojca. I dopiero w tej rzeczywistości tajemnicy duchowości, tej teologii duchowości, kryje się cała tajemnica miłości miłosiernej Boga Ojca, o której bardzo pięknie pisał nasz papież Jan Paweł II w encyklice o Miłosierdziu Bożym, gdzie tam wyjaśnia całą teologię Miłosierdzia Bożego. Ta praktyka Miłosierdzia Bożego dzisiaj skupiła się wyłącznie do koronki Miłosierdzia Bożego. Natomiast nie akcentujemy pierwszych dwóch członów objawienia Jezusa, że miłosierdzie mamy czynić czynem, słowem i dopiero modlitwą. A modlitwa staje się dzisiaj najłatwiejszą formą miłosierdzia Bożego za grzeszników, ale równocześnie ta modlitwa ma być przyczyną mojego osobistego uświęcenia. I ja również grzeszniku mam nawracać czynem i słowem. Dopiero wtedy jest pełny wymiar miłości miłosiernej, jakiej Bóg objawił świętej Faustynie. I mało tego, jak wspomniałem, musi być postawa duchowa. Ja muszę mieć stałą skłonność, umiejętność czynienia tych trzech form. Dopiero wtedy mogę mówić, że realizuję miłosierdzie Boże na ziemi względem siebie i bliźniego. Uświęcam siebie i bliźniego, czyli automatycznie swoją świętość i bliźniego oddaję jako owoc mojej miłości miłosiernej względem miłości Boga Ojca.
2: Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Modlitwa w postaci koronki była już znana bardzo dawno. Dzisiaj znamy oczywiście najbardziej koronkę do Miłosierdzia Bożego, rozpowszechnioną od czasów świętej siostry Faustyny. Natomiast cofając się wstecz do XIX wieku, do czasów błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, możemy zobaczyć również jedną z koronek, i to była koronka do Miłosierdzia Bożego, tylko odmawiana troszkę w inny sposób. Wiadomo, że w XIX wieku był bardzo rozpowszechniony kult serca Jezusowego. I jednym z aspektów tego kultu, jedną z form pobożności, było także oddawanie czci Miłosierdziu Bożemu. W 1853 roku, dokładnie 8 maja, Ojciec Święty Pius IX wyznaczył święto Miłosierdzia Bożego i była to wówczas niedziela po uroczystości Trójcy Przenajświętszej, włączając także, że w tym dniu można było uzyskać, podobnie jak i dzisiaj, odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty i pojednania. I ojciec Honorat włączył się w tę pobożność, także wspominając doświadczenia miłosierdzia, które otrzymał od Pana Boga, kiedy się nawracał, kiedy przeżywał różne sytuacje związane z jego powrotem do wiary, do Kościoła, ale później już będąc w zakonie, będąc już dojrzałym zakonnikiem, bardzo często używał tej koronki, bardzo często oddawał cześć Miłosierdziu Bożemu poprzez modlitwę.
0: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Koroneczkę do Miłosierdzia Bożego co dzień przez ten rok cały odmawiać. Dla uproszenia Miłosierdzia Bożego nad krajem, zakonem, braćmi i siostrami i nade mną. Z takim podziałem intencji jak na różańcu, klęcząc i z rękami rozciągniętymi.
2: Ta koronka była oparta na różańcu, czyli miała taki sam układ. Dziesiątki różańca oczywiście były używane do tego, żeby odmawiać dziesiątki koronki, ale były inne słowa.
0: Na początku Confiteor, Gloria, Pater i trzy Awe.
2: Na dużych paciorkach ojciec Honorat odmawiał takie słowa.
0: O Jezu, Zbawco Świata, któremu jedna rzecz jest tylko niepodobna, abyś się nie miał zlitować nad nędznymi, wysłuchaj nas.
2: Natomiast na małych, czyli każda dziesiątka, powtarzając oczywiście 10 razy, używał wezwania.
0: O mój Jezu, miłosierdzia. Na zakończenie wziąć krzyż i całując pobożnie rany Pana Jezusa, mówić jeszcze 5 razy: O mój Jezu, miłosierdzia. A w końcu: O Matko Przenajświętsza, wyraź głęboko w moim sercu rany ukrzyżowanego Jezusa.
2: Kiedy zalecano odmawianie tej koronki, między innymi w wydanym w 1883 roku staraniem sióstr wizytek modlitewniku, to była książka do nabożeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym, to dopisano, że podczas odmawiania tej koronki należy się wpatrywać w duchu podczas każdego dziesiątka w jedną ranę Zbawiciela. Czyli mamy 5 dziesiątków i mamy 5 ran Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. A więc widzimy bezpośrednie połączenie tego miłosierdzia i tego, co się rozważa w czasie odmawiania tych poszczególnych dziesiątków z męką Jezusa Chrystusa na krzyżu. To wynikało także z połączenia tego miłosierdzia Bożego z tajemnicą i kultem serca Pana Jezusa, które zostało także przebite podczas Jego męki i śmierci na krzyżu. Ojciec Honorat bardzo często odmawiał tę koronkę. W notatniku duchowym może nie podaje częstotliwości swojej, ale myślę, że odmawiał ją codziennie. Natomiast tego sformułowania o mój Jezu miłosierdzia używał jeszcze przy innych okazjach, przy różnych stacjach, jakie miał w klasztorze, zatrzymując się w różnych punktach, idąc do chóru zakonnego czy do refektarza, zatrzymywał się i odmawiał właśnie to wezwanie. To wynikało przede wszystkim z jego doświadczenia, czyli jego takiej postawy ciągłego dziękczynienia Panu Bogu za to, że mógł wrócić do wiary, ale też wynikało z jego rozumienia grzeszności, słabości, że wiedział, że jemu potrzebne jest miłosierdzie do tego, żeby być blisko Pana Boga, że ufać sobie właściwie nie może, gdyż jego własnością, jego autorstwa są grzechy, a Pan Bóg może go przytrzymać przy sobie, mówiąc wprost. Czyli uważał, że tylko i wyłącznie zasługą Jezusa Chrystusa jest życie przy Bogu, życie razem z Nim. Myślę, że ta modlitwa koronką do miłosierdzia Bożego z jednej strony może bardzo mocno ukierunkować człowieka na prośbę o miłosierdzie, czyli na ten wymiar bardzo praktyczny, dlatego że człowiek po prostu prosi Pana Boga o to, żeby się nad nim zmiłował, ulitował, bo sam nie jest w stanie pokonać ani grzechu, ani swoich słabości i sam też oczywiście nie jest w stanie siebie zbawić. Ale myślę, że to, co nam pokazuje też ojciec Honorat, to, co dzisiaj wybrzmiewa w innych słowach tej koronki, kiedy mówimy za świętą siostrą Faustyną, za tym, co zostało jej objawione dla jego bolesnej męki, to cały czas wskazujemy na to, że potrzebne jest nam kontemplowanie tej szczególnej formy miłosierdzia, jaką była ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu, czyli Jego męka. Czyli nie tylko prośba o miłosierdzie, ale to zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, z tą miłością miłosierną, o której tak naprawdę mówi Jezus, kiedy objawia nam swojego Ojca, kiedy przychodzi na ziemię. A więc kontemplacja, to zjednoczenie, to umiłowanie wręcz tego samego, co stało się na krzyżu, aż wreszcie ma to prowadzić do naszych konkretnych czynów. Tak naprawdę ma to być także wymiar bardzo praktyczny, aby okazywać innym miłosierdzie, ponosząc właśnie bardzo konkretne ofiary, włączając wpatrując się w tę ofiarę Jezusa Chrystusa i tym samym stając się nie tylko świadkami miłosierdzia, nie tylko tymi, którzy doświadczyli miłosierdzia, ale tymi, którzy są także przekazicielami, nawet w jakimś sensie autorami tego miłosierdzia, które oczywiście swoje źródło ma w Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie.

niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda.
1: Minęła 15. To czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Posłuchajmy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: W czasie mszy świętej, którą odprawił ojciec Andraż, chwilę przed podniesieniem przeniknęła duszę moją obecność Boża, a dusza moja została pociągnięta ku ołtarzowi. Wtem ujrzałam Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus. Dziecię Jezus trzymało się ręki Matki Bożej. W jednej chwili dziecię Jezus pobiegło na środek ołtarza z radością, a Matka Boża rzekła do mnie: patrz, z jakim spokojem powierzam Jezusa w Jego ręce. Tak i Ty masz powierzać swoją duszę i być wobec Niego dzieckiem. Po tych słowach dusza moja została napełniona dziwną ufnością.

0: Ojcze Bogu, nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl

0: się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święta siostro Faustyno.
0: Módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II.
0: Módl się za nami.
2: Błogosławiony księże Michale Sopoćko.
0: Módl się za nami.
2: Błogosławiony Honoracie Koźmiński.
0: Módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Amen.
2: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A już za chwilkę kolejny punkt naszego programu. Audycja związana z programem Kupuj Świadomie. Zostańcie z nami.

0: Tak, moi drodzy, mamy dzisiaj trzeci odcinek naszych opowieści o roślinach niebezpiecznych w naszych ogrodach i ogródkach i nie tylko. A naszym gościem jest i naszym, można powiedzieć, radiowym wykładowcą, jak zwykle pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Witamy pana Grzegorza serdecznie.
1: Ja również witam bardzo serdecznie. Miło dzisiaj również państwu będzie przekazać troszkę ciekawych informacji.
0: Właśnie. Tak pan Grzegorz często pisze, że będziemy truć i będziemy truć, ale nie zatruwać was, moi drodzy, tutaj będziemy. I także dotkniemy tematu roślin, które są dziko rosnące, ale można je z powodzeniem jeść. Ale oczywiście o innych także porozmawiamy. Oddajemy głos panu Grzegorzowi, który na pewno opowie nam arcyciekawie na ten temat.
1: Oczywiście rośliny inwazyjne, już o tym wspominałem właśnie dni temu, tak. I rośliny takie jadalne, ale jeszcze też kilka pytań z poprzedniej audycji.
0: O, właśnie, tak.
1: Właśnie przyszło. I chciałbym właśnie ewentualnie uzupełnić. Między innymi słuchacze pytali się o takie rośliny jak rącznik czy wawrzynek dziewczołyko. Odsyłam do wcześniejszej audycji, bo o tym już mówiłem.
0: Mówiliśmy, tak.
1: Ja to, tym się już zajmować nie będę. Ale też było pytanie dotyczące ligustru, ligust pospolity. Roślina bardzo często sadzona jako żywopłot. Dosyć ładne liście, takie skórzaste, ciemne owoce, jagody. Niestety jagody te są trujące, szczególnie dla dzieci. Czyli niestety nie możemy, trzeba uważać, żeby dzieci tego nie jadły. Nawet były, z tego co wyczytałem, gdzieś przypadki śmiertelne zatruć u dzieci, czyli rzeczywiście jagodami nie można jagód nie można jeść, tych owoców nie można zrywać, jeść. Ptaki to jedzą, nie sugerujmy się ptakami, bo akurat im nie szkodzi. Tutaj substancja trująca nie jest do końca poznana, ale działa ona miejscowo drażniąco, ale również może działać na cały układ, cały organizm ogólnoustrojowo, może powodować nudności, wymioty, nasiloną biegunkę, w cięższych przypadkach zatruć nawet drgawki, zapaść krążeniową, a w efekcie nawet zgon.
0: To bardzo niebezpieczne.
1: Dokładnie, czyli na owoce trzeba zwrócić uwagę u ligustru i tych owoców nie jemy. Czyli pamiętaj, że ligust też jest wpisujemy na listę roślin ładnych, ozdobnych, wykorzystywanych w ogrodzie, ale owoce zakazane. Czyli też kolejny gatunek, niestety taki. Co jeszcze? Było też pytanie dotyczące śnieguczki białej.
0: O właśnie.
1: No właśnie, wszyscy chyba znają, też znają. Każdy pamięta.
2: Pstrykają.
1: Białe owocki, takie pękające w palcach szczególnie. Dzieci doskonale lubią strzelać z tego. Niestety tam są alkaloidy działające drażniąco na przewód pokarmowy, skórę spojówki, czyli jeżeli będziemy rozciskać te owoce, to nie wycieramy później przy oku gdzieś palcem, bo niestety możemy podrażnić, może dojść do jakiegoś uczulenia kontaktowego. Również po zjedzeniu możemy mieć uczucie pieczenia w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, wymioty czy biegunkę. Na szczęście nie jest to silnie trująca roślina, czyli po prostu generalnie będzie podrażniała, szczególnie właśnie te owoce. Czyli też z owocami bawimy się, ale delikatnie.
0: Delikatnie, tak właśnie.
1: Dokładnie. Ewentualnie gdzieś do stroiku możemy to wykorzystać, ale bez jedzenia, bez rozciskania, żeby po prostu nie było później problemu ze skórą. Jeszcze były takie pytanko, zaraz tylko znajdę tutaj, dotyczące kolcowoju chińskiego, czyli bardzo popularnych jagód goi.
0: Tak, właśnie, bo to tak.
1: Dokładnie. Jest to krzew, taki troszkę pnący, o zwisających pędach, kolczasty. U nas w naszym klimacie rośnie odpowiedni kolcowój szkarłatny, czyli inaczej kolcowój zwyczajny, i częściej możemy go spotkać nawet dziko rosnącego. I tutaj trzeba uważać na niedojrzałe owoce. O ile dojrzałe owoce są jadalne, to niedojrzałe mogą zawierać alkaloidy, między innymi prawdopodobnie może być tam atropina, solanina, zresztą roślina z rodziny psiankowatych. Dokładnie, czyli takie typowe jak u ziemniaka, to już było kiedyś wspominane u innych gatunków właśnie trujących, czyli tutaj niestety uważamy na niedojrzałe owoce. Dojrzałe owoce jak najbardziej są jadalne, można wykorzystać, natomiast niedojrzałe trzeba uważać. Korcowój chiński jest u nas też czasami uprawiany, jako roślina już taka, powiedzmy, że ogrodowa, uprawna właśnie ze względu na owoce, ale częściej można spotkać korcowój szkarłatny, czyli jeżeli tam są owoce, to zbieramy tylko i wyłącznie dojrzałe, takich niedojrzałe zostawiamy, ewentualnie poddajemy obróbce termicznej. To też może nas to trochę uchronić przed jakimś takim zatruciem. Czyli na to też warto zwrócić uwagę.
0: Ale lepiej poczekać, aż dojrzeją.
1: Dokładnie, dojrzałe są najlepsze. I jeszcze jedno pytanie dotyczące czosnku niedźwiedziego. Bo rzeczywiście ostatnio coraz częściej jest popularny, stosowany, jest wykorzystywany. Roślina, która rośnie również w lasach. I właśnie było pytanie, z czym można pomylić? Tak przyglądając się na czosnek niedźwiedzi, to ewentualnie można by było pomylić to jego z konwalią dwulistną, ale to są inne siedliska. Czosnek niedźwiedzi rośnie w miejscach wilgotnych, cienistych, w lasach liściastych, natomiast konwalia generalnie bory mieszane, jakieś takie świetliste miejsca, suchsze, czyli są inne. Poza tym zapach czosnku na pewno jest wyczuwalny, nawet z większej odległości. Nawet jeżeli ten czosnek już zanikł u liście, to czuć zapach bulw, które są, tych cebul, które są pod ziemią. Jest to naprawdę wyczuwalne. I co jeszcze ważna sprawa. Niestety w Polsce nie można za bardzo zbierać czosnku w naturze, ponieważ podlega on ochronie częściowej. Dokładnie. I obecnie zgodnie z rozporządzeniem z 2014 roku dopuszczone jest jedynie pozyskiwanie przez zbiór ręczny z licznych populacji i to wyłącznie na terenie województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. I to oczywiście po uzyskaniu odpowiedniej zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No niestety na spacer do lasu nie pójdziemy i samodzielnie nie będziemy zgodnie z prawem zbierać czosnku, ale jak najbardziej czosnek niedźwiedzi można uprawiać w ogrodzie, jeżeli są odpowiednie warunki. Do kupienia są sadzonki, do kupienia są nasiona, nie ma problemu.
0: My go mamy nawet tutaj, mamy obydwie rośliny. Powiem panu, panie Grzegorzu, że mamy obydwie i tutaj, tak szczerze powiedziawszy, to ciężko jest pomylić trochę, bo czosnek niedźwiedzi ma te liście bardzo delikatne. Też i bardziej ciemne są, a z kolei...
1: Ale mówię też, że bardzo tego charakterystyczną jest zapach.
0: Zapach, właśnie.
1: Potem naprawdę, jeżeli... No, to jest bardzo silny zapach czosnku. Czyli nic innego się nie znajdzie, co mogłoby
0: porównać się. Tak.
1: Z tym się pomylimy.
2: Panie Grzegorzu, wracając do owoców, mnie interesuje czeremcha.
0: Jak... A właśnie, tak by pytałeś.
2: Tak. Bo my jako dzieci również ją, jak była taka dojrzała, zjadaliśmy. Nie wiem, czy
1: dojrzała
2: dobrze.
1: Dojrzała jak najbardziej. Dojrzała jak najbardziej. Tym, że też, no wiadomo, bez pesteczek. Jeżeli już, to albo wypluwamy, albo połykamy w całości, żeby nie rozgryźć.
2: Czyli ona nie musi przejść etapu przemrożenia, możemy ją sobie spokojnie, tak jak jest dojrzała, zjeść.
1: Jest, z tego, co chyba pamiętam, taka właśnie lekko przemrożona, ale wiem, że niektórzy normalnie jedzą też niewielkie ilości z krzewu, ale też bardzo mocno dojrzałe. Czyli nie może być zielonych, takich niedojrzałych owoców.
0: Czyli już czekamy praktycznie na jesień, jakoś te owoce będą czarne.
1: Dokładnie.
0: Wtedy możemy je
2: My podpatrywaliśmy wróble, które bardzo obsiadały takie ogromne drzewo, które mieliśmy niedaleko domu. I dlatego chyba, tak jak pan powiedział, że nie zawsze to, co ptaki robią, mogą robić ludzie. Ale proszę też mi powiedzieć, bo tak samo jest i u was z tymi dużymi kulkami, takimi nie czeremcha, tylko...
0: O czym mówisz, o bzie?
2: Bez, on bez też czarny. Musi... Dlaczego one muszą być bez. Przemrożone?
1: Tak, czarny bez. To znaczy z czarnym bzem oczywiście owoce również muszą być dojrzałe. Nie mogą być zielone, bo niestety zielone są trujące. Ale przy czarnym bzie nie trzeba tego przemrażać. Wystarczy obróbka termiczna. Czyli na przykład jeżeli robi ktoś jakieś przetwory z czarnego bzu, i jak tam się znajdzie kilka owocków niedojrzałych, jeżeli to będzie zrobiony sok na gorąco, to spokojnie nie będzie to miało właściwości dodatkowo przeczyszczających, bo to najczęściej tak się kończy.
0: No,
1: szczególnie jak ktoś robi właśnie na przykład wina z czarnego bzu, no i później czasami bywa tak, że niestety trzeba mieć albo kilka łazienek, ewentualnie wyjść do ogrodu czy gdzieś, bo to różnie bywa.
0: No różnie bywa, tak.
1: Dokładnie, tak mówię właśnie obrazowo mówiąc, ale to jest to właśnie na surowo. Natomiast jeżeli to przegotujemy i zrobimy na przykład wino z takiego gotowanego soku, sensacji już takich nie powinno być. No chyba, że będziemy za dużo rzeczywiście tego spożyjemy. Przy czarnym bzie jest to oczywiście produkt leczniczy jak najbardziej, czyli trzeba z umiarem.
0: Ze wszystkim. Ja już wiem, o czym ty pytałaś, tak. Bożenko, o tarninę, bo no, tarnina sama w sobie chyba nie jest...
1: Nie, roślinu. Ta tarnia nie jest trująca. Z tym, że ona jest, rzeczywiście jest cierpka, taka dosyć charakterystyczna w smaku. Są różnego typu przetwory z niej, można robić. Nie ma z tym problemu akurat. Jak mówię, to jest dosyć charakterystyczny smak. Czasami też owoce aronii też się przemraża, żeby tak samo aronii, jarzębiny dokładnie przemraża się, żeby pozbyć się goryczy. Przy jarzębinie można też ją upiec w piekarniku, czyli też poddać wysokiej temperaturze. Też wtedy tą gorycz, część tej goryczy się pozbywamy, jest łagodniejsza w smaku, czyli te przetwory nie będą takie gorzkie, bo no, nie wszyscy akurat są zwolennikami takich gorzkich właśnie przetworów.
2: To mnie teraz już pan Grzegorz uspokoił, bo zawsze w moim domu mówiono, że jeśli bez, on musi być przemrożony, do lodówki mama wkładała i nie wiedziałam z jakiego to powodu. Czy on jest tak silnie trujący, czy to jest po prostu z czymś innym związane?
1: Znaczy to jest akurat generalnie bez... Znaczy ja się osobiście nie spotkałem, żeby był mrożony, czarny bez, ale podejrzewam, że różnica temperatury, zresztą później jak już było to przerabiane termicznie, to właśnie ta obróbka termiczna na pewno te substancje, które tam są zawarte, toksyczne, rozłoży, czyli będzie spokojnie można będzie to wykorzystać. Czyli generalnie czasami poczytać, jak to przyrządzić, żeby było bezpieczne i korzystać z tego, co nam daje przyroda. Bo rzeczywiście bardzo dużo roślin. Teraz na przykład dojrzewa doskonała roślina świdośliwa. Mm-hmm.
0: O właśnie, o niej mówiliśmy chwileczkę też w zeszłym tygodniu.
1: Dokładnie, przepyszna, bardzo dobra i nie trzeba nic kombinować, na surowo można jeść. Nie jest to trujące, to są takie malutkie jabłuszka, troszkę podobne do aronii. Rzeczywiście bardzo fajne przetwory z tego wychodzą, różnego typu.
2: A my mamy koło domu rajskie jabłuszka. Kwaśne, że nawet ptaki nie chcą tego jeść. Chyba, że...
1: No, jak ptaki nawet nie jedzą, no jeżeli to jest bardzo kwaśne, tak. To rzeczywiście no, trudno przetworzyć to w tym momencie. Czyli też ewentualnie czasami są dodawane, jako, jeżeli są kolorowe, to gdzieś jako ozdobę, coś w tym rodzaju. Ale jeżeli są bardzo kwaśne, no to po prostu ze względu na już ten swój smak, no niektóre rzeczy rzeczywiście nie są wtedy zjadalne.
2: Panie Grzegorzu, a ja jeszcze mam takie jedno pytanie, bo poprzedniego tygodnia mówiliśmy o trawniku. Co ja teraz na trawniku mogę znaleźć?
1: Na trawniku praktycznie trawnik jest jadalny.
2: No tak, trawa.
1: poza tą trawą, która to najmniej ma wartości, ale wszystko, co w trawie rośnie, można wykorzystać. I to zaczynając od utrapienia niektórych, a mianowicie mniszka lekarskiego, przecież jest to doskonałe zioło.
0: Oczywiście.
1: Przepyszna roślina, również jadalna. Bo też możemy wykorzystać młode liście, szczególnie takie wiosną wychodzące, jako dodatek do sałatki. Jeżeli one będą już troszkę gorzkawe, to będą też jako takie lekko gorzkie zioła, czyli poprawią nam trawienie. Do tego możemy wykopać, jak już chcemy się pozbyć mniszka, to wiosną wykopujemy z korzeniem, korzeń myjemy, gotujemy, mamy doskonałą potrawkę do jedzenia. Korzeń się nadaje do jedzenia jak najbardziej.
2: I nie jest trujący.
1: Nie. Cała rodzina się może
0: nadaje, jeść. Tak.
1: Młode na przykład takie pąki kwiatowe, te takie koszyczki właśnie, tak. Kwiatostany rozwijające się jeszcze w fazie pąku, możemy na przykład po odpowiednim przygotowaniu, na przykład można je kisić, później jeść jak kapary. Same te łodyżki kwiatostanowe też możemy ścinać, ukisić, też jako dodatek do potrawy. Poza tym chociażby winko czy sok z kwiatów mniszka, lecznicze jak najbardziej, a również takie kwiaty możemy posypać na jakąś sałatkę. Na przykład wiosną możemy zrobić sobie sałatkę, kiedy kwitną mniszki, też rozwijają się liście różnych drzew, czyli sobie zrywamy troszkę liści, takich bardzo młodych liści, klonu, do tego troszkę liści lipy. Do smaku możemy jeszcze dorzucić liście buka, które smakują jak szczaw, czyli są takie lekko kwaskowe. Dokładnie, kwaskowate. Mieszamy to sobie, doprawiamy różnymi innymi ziołami, które rosną na przykład w trawku, chociażby bluszczyk kurdybanek.
0: To jest znakomita roślina. To jest
1: taka rozłogowa roślina, kwitnie wiosną na fioletowo. Cała roślina jest taka bardzo silnie aromatyczna. Jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie dodatek bluszczyku kurdybanka jako zioła takiego przyprawowego do różnego typu sałat na surowo. U mnie akurat rośnie na działce w trawniku w jednym miejscu i sobie się rozrasta. Część jest wrzucona, była tak przez przypadek rzucona na kompostownik i okazało się, że doskonale pomiędzy desek drewnianych wychodzi, zwisa, ładnie rośnie, rozrasta się. Akurat jest w tym momencie miejsce dekoracyjną funkcję pełni. Bo niestety, jeżeli jest żyzne podłoże, to jest również bardzo duży, ale słabiej pachnie. O tym warto wiedzieć. Czyli lepiej zbierać w miejscach nasłonecznionych, tam gdzie jest troszkę suszej, bo te rośliny są mniejsze, ale bardziej aromatyczne. Na przykład właśnie takie typowe zapachowe. Z roślin, które też możemy wczesną wiosną wykorzystać, to chociażby liście babki lancetowatej.
2: Tak.
1: Ale jako roślina lecznicza. Nie tylko lecznicza, ale również jadalna. Na przykład można ją smażyć w cieście nalecznikowym.
2: Zobacz, robimy naleśniki.
1: W cieście nalecznikowym to polecam Państwu również, jeżeli jest dostęp, to chociażby żółtwica, to jest taki chwast z ogrodów, z białymi kwiatkami, kwiatostanami takimi, też dosyć uciążliwy, a ma lekko taki orzechowy posmak. Komosa.
0: No, komosa to tak, to znane.
1: W każdej postaci, w każdej ilości zrywamy wszystkie młode listki, młode szczyty pędów w ciasto nalecznikowe na głęboki olej, rewelacyjna przystawka.
2: A ta żółtwica, tak, trudny wyraz. Do czego mogę jeszcze raz, panie Grzegorzu, włożyć? Bo ona u nas rośnie.
1: To normalnie można z tego zrobić nawet taką potrawkę, można to sobie usmażyć. Tak jak na przykład tą pokrzywę, bo z pokrzywy na przykład ostatnio z koleżanką robiliśmy na warsztatach właśnie pokrzywę smażoną i wszyscy stwierdzili, że już szpinaku więcej nie kupią. Idą do ogrodu zbierać pokrzywę o wiele smaczniejsza, a praktycznie przez cały okres wegetacji jeżeli się systematycznie ścina, jest mamy dostęp do takich młodych pędów, czyli rzeczywiście bardzo zdrowe, bardzo smaczne. Z takich roślin podagrycznik, no jak ktoś ma ogród, to podejrzewam, że czasami ma problemy z podagrycznikiem. Podobno najprostszą metodą pozbycia się podagrycznika to jest jego zjedzenie.
2: Dlaczego?
1: Czyli wszystko,
0: no bo zjadamy i nie ma go.
1: Zjeść, po prostu zjeść. Zamiast go wykopywać, wyrzucać, to po prostu wykopać liście, wykorzystać, czy chociażby jako dodać do pesto, czy jakieś smażone, czy w cieście naleśnikowym, ogonki liściowe, ale też łodyżki można sobie kisić i później jako dodatek do różnych potraw. Co więcej, można kłącza wykopać, umyć, wysuszyć, zmielić, będzie mąka. Tak samo z perzu można sobie zrobić taką mąkę.
2: Z perzu?
1: Oczywiście. A jaka zdrowa będzie.
2: A do czego ja ją mogę wykorzystać?
0: Jaką mąkę?
1: Normalny dodatek do ciast.
2: Do ciast?
1: Jako dodatek do zwykłej mąki, tak, jak najbardziej.
2: A jakie ona ma właściwości?
1: Też oprócz tego, że jest moczopędny, to również też przeciwzapalny, czyli jak najbardziej podagrycznik też jest, przecież sama nazwa wskazuje podagrycznik, czyli przy podagrze, czyli właściwości przeciwzapalne jak najbardziej można wykorzystać, czyli rzeczywiście jest sporo takich roślin, tak samo tak wczesną wiosną na przykład dobry do jedzenia są liście krwawnika. Każdy zna.
2: Sama
1: nazwa wskazuje, że był wykorzystywany do opatrywania ran, ale liście młode są jak najbardziej można wykorzystać do jedzenia, z tym, że gdy zaczyna już wytwarzać kwiatostany, to robi się gorzki, ale to też jest dobrze, bo wtedy możemy dodać mniejszą ilość do naszej na przykład sałaty i będziemy mieli troszkę ziół gorzkich, które poprawią trawienie.
0: Tak, bo wątroba lubi gorzki smak.
1: Dokładnie. Czyli jak najbardziej jest to wykorzystane. Z takich jeszcze roślin, co tutaj właśnie, gwiazdnica pospolita, też właśnie cały raz tak właśnie zastanawiam się, co tu jeszcze można wykorzystać. Też bardzo często rośnie gdzieś tam w ogrodzie, prawie przez cały rok, drobne listki zielone, kwiatki białutkie, takie niepozorne. Rośnie prawie przez całą, nawet zimą można spotkać gdzieś tam pod śniegiem, a doskonały dodatek do nawet zup można wrzucić, czyli właśnie zbieramy całe ziele, całe pędy, myjemy, robimy z tego zupę, jako dodatek do zup, ewentualnie można sobie to też podsmażyć, dodać też nawet na surowo. Czyli rzeczywiście można kombinować jak się chce. Czosnaczek pospolity, roślina dziko rosnąca, kwitnie na biało, tak jak troszkę podobna, bo to jest ta sama rodzina do rzeżuchy czy do rzepaku, może tak bardziej ludzie kojarzą. Przynajmniej to prawda, że rzepak jest o wiele większy, ale ten sam typ kwiatów, ten sam typ owoców. Czosnaczek pospolity, który pachnie rzeczywiście czosnkiem. I to w miejscach takich ruderalnych, w zaroślach. Bardzo często można spotkać również w parkach, czasami w ogrodach rośnie. Jak najbardziej roślina jadalna. Zamiast czosnku niedźwiedziego możemy zebrać czosnek.
2: Panie Grzegorzu, ja tu patrzę co chwilę.
0: Tak, bo Bożenka tutaj zagląda oczywiście sobie w to, jak wyglądają te rośliny i tak.
2: Tak patrzę, że ja wszystkie je mam wokół siebie.
0: No tak, bo one
2: tylko wyrywam.
1: Kolejna roślina, którą wszyscy mają prawie w ogrodach, na trawnikach, a część nawet specjalnie wsiewa, stokrotka.
0: O.
1: Kwiaty są bardzo smaczne. Jak najbardziej można wykorzystać. Też jako właśnie jadalne, dodatek do różnego typu potraw. Listki młode też można wykorzystać, czyli rzeczywiście stokrotki w różnej fazie, szczególnie te właśnie w czasie kwitnienia, jak najbardziej wykorzystujemy, zbieramy, dodajemy, czyli wszystko jest do wykorzystania. Jeszcze zapomniałem, przy krwawniku również młode, takie rozwijające się kwiatostany, Też można dorzucić na przykład do jakichś ciasteczek takich ziołowych, albo na przykład jakieś ciasteczka trochę z lawendą, żeby jeszcze podbić smak, dodać troszkę krwawnika na wierzch, poprzyklejać. To będzie takie troszkę goryczki, ale lepiej się będzie trawiło.
0: No tak, bo wtedy połączenie będzie w tych ciasteczkach razem
1: dokładnie,
0: z cukrem.
1: Dokładnie. Tak samo na przykład w trawnikach bardzo często możemy spotkać koniczynę.
2: Tak.
0: No, bardzo dużo jest.
1: Bądź u nas też. Czerwoną, bądź białą. Kwiaty i jak najbardziej są jadalne. Czyli też możemy wykorzystać kwiaty, nawet na surowo gdzieś tam powrzucać sobie jako dodatek. Poza tym bardzo jest to roślina polecana dla na przykład kobiet ze względu na fitohormony, które tam są zawarte. Czyli też jak najbardziej można jeszcze się troszkę podleczyć. Czyli dla kondycji można to wykorzystać. Z takich wiosennych, co tu jeszcze można, na przykład z drzew, oczywiście kwitnące kwiatostany u klonu. Nie wiem, czy państwo próbowaliście, ale ja z dzieciństwa pamiętam, że nawet na surowo, kiedy tak
0: są bardzo,
1: z ciekawości jadłem,
0: bardzo są słodkie. Tak.
1: Dokładnie słodkie, ale na przykład są gdzieniegdzie polecane nawet smażone w cieście naleśnikowym. W cieście naleśnikowym generalnie prawie wszystkie rośliny można smażyć. Teraz też na przykład można pójść do ogrodu, pozbierać różne ciekawe rzeczy i usmażyć sobie w cieście naleśnikowym. Ja osobiście polecam pójść i pozbierać pąki kwiatowe u liliowca. Podejrzewam, że większość osób ma w ogrodach.
2: Mamy.
1: Dokładnie, ładnie kwitną. A zebrać sobie takie pąki kwiatowe, właśnie już prawie rozwijające się, ewentualnie świeżo rozwinięte kwiaty, usmażyć to w cieście naleśnikowym. Naprawdę jeden z ciekawszych smaków.
2: A jak smakuje?
1: Dla mnie się to skojarzyło z czubajką kanią. One są mięsiste, takie konsystencja taka właśnie lekko mięsista. Dosyć taki dziwny smak, mówię, dla mnie właśnie się skojarzyło z tym. Na warsztatach byłem właśnie z osobami, które też próbowały i wszyscy stwierdzili, że to było pierwsze miejsce, później była komosa, no i reszta po kolei dalej.
2: A jakie zaskoczenie.
1: Dokładnie.
0: No, na pewno.
1: Też na przykład kwiatostany, całe łodyżki, lawendy, też tak samo można wziąć, wrzucić do ciasta naleśnikowego z łodyżką, włożyć później w upiec i takie sobie paluszki jeść na przykład. To jest dosyć ciekawie, to smakuje.
0: Tak sobie wyobrażam, bo to muszą być takie aromatyczne bardzo te paluszki.
1: Zgadza się, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a na przykład bez taki kwitnący lilak i akacja?
1: Ale oczywiście, jak najbardziej można wykorzystać. Kwiaty są jadalne, czyli można spokojnie w różnego typu, na przykład jako dodatek do sałatek, ale również z lilaka można zrobić taką herbatkę enzymatyczną, gdzie na przykład do słoika wrzucamy, mocno ugniatamy kwiaty lilaka, to tam na słońcu musi przestać.
2: Bez różnicy, jaki kolor, czy biały, czy fioletowy?
1: Mogą się różnić aromatem.
0: Mhm.
1: To jest pachnący, czy nie pachnący?
2: Pachnący.
1: Pachnący będzie ładniejszy aromat.
2: Mhm.
1: Czyli też ewentualnie z każdego wychodzi inaczej. Czyli to mówię, to trzeba metodą prób i błędów popróbować. Później to suszymy i mamy doskonałą herbatę z lilaka. Można z lilaka zrobić ocet. Tutaj akurat właśnie też widzę, że można zrobić z lilaka normalnie kwiaty na surowo, dodać do zwykłej sałatki takiej wielowarzywnej z rzodkiewką, z ogórkiem, z pomidorkiem, gdzie na przykład mamy też rzucone czosnaczek, można dorzucić sobie na przykład bruszyk kurdybanek jako aromat, taki przyprawy aromatyczną, ale również kwiaty lilaka. W tym okresie będzie kwitły również jabłonie. Można również kwiaty jabłoni zjeść. dorzucić. Czyli będzie taka owocowo-kwiatowa sałatka, czyli kolorowe, smaczne.
2: A nam by się to wydawało wszystko trujące. Przeszliśmy z roślin trujących.
1: To znaczy, dokładnie, tak. Z tych właśnie trujących, niebezpiecznych dość sporo jest to, że ich jest w sumie niewiele, bo większość jest właśnie takich dosyć ciekawych, jadalnych, na przykład takich bardzo warto też w ogrodzie mieć taką roślinę jak, jest to ozdobna, typowo ozdobna, monarda po łacinie, czyli pysznogłówka po polsku. Roślina, która ma kwiatostony ułożone takie piętrowo, takie wargowe, bardzo aromatyczna, pachnąca. Na surowo jak najbardziej można do sałatek jako przyprawę dodawać, ale też bardzo dobra, ma w ogóle zapach takiej bergamotki, czyli też dosyć ciekawy. Można z tego robić herbatę enzymatyczną, ale też dodawać do różnego typu eliksirów, bym powiedział. Różnego typu nalewek, dokładnie, ale zwykła herbata też bardzo rewelacyjnie smakuje. Z tym, że w przypadku akurat pysznogłówki nie można przesadzić. Trzeba uważać z ilością, wystarczą 1-2 listki ewentualnie na szklankę wody. Przy większej ilości działa również uspokajająco, tak troszkę nasennie, czyli jak ktoś jest zmęczony, to czasami warto sobie wieczorem wypić taką herbatkę z dwóch listków. Rzeczywiście bardzo dobrze wypocznie przez noc. Jeżeli wypije więcej, to w ciągu dnia też może zasnąć.
2: Ja kiedyś miałam te kwiaty w domu. One takie...
1: bardzo ładne, też suszone do suchych bukietów, czyli tak. Można zrobić sobie suchy bukiet i później przez zimę sobie tam podskubywać troszkę.
2: Tak jak jarzębina. Ale ja wracając do akacji, ją też można wykorzystać.
0: To jest robinia, akacja.
1: Akacja, kwiaty jak najbardziej można wykorzystać, bo to jest w ogóle gatunek taki troszkę też właśnie inwazyjny.
2: Właśnie.
1: Jest to w ogóle
2: obcy mówić.
1: Gatunek. Dokładnie. No właśnie tak zmierzamy powolutku.
0: Tak.
1: Dokładnie. To jest roślina, która niestety u nas się rozprzestrzenia.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Zadomowiła się to chyba dobrze. Wytwarza też odrosty korzeniowe, czyli bardzo łatwo się rozprzestrzenia, tworzy czasami nawet wręcz jednogatunkowe zbiorowiska. Jest oczywiście jadalne, są kwiaty. Można je smażyć w cieście naleśnikowym, ale najlepiej bez szypułek tych zielonych. Czyli na przykład...
0: Czyli zrywamy same kwiatostany.
1: Dokładnie, same kwiaty, białe kwiaty zrywamy, można je usmażyć, można je w tej postaci zjeść. Trzeba uważać na nasiona, mogą być trujące. Zresztą podobnie jak jest u złotokapu, też podobna roślina, podobnie wygląda, tylko że kwiaty ma żółte.
0: Tak, właśnie, też to mamy.
1: Też jest w ogrodach sadzony, pięknie wygląda, ładnie kwitnie, ale nasiona są trujące i no i taki w przypadku złotokapu to jeden taki strączek dojrzały wygląda jak groch. Jeżeli to dziecko by zjadło, to tak 10 nasion to już może być dawka śmiertelna. Czyli ze złotokapem trzeba uważać. Dokładnie. A wracając do roślin inwazyjnych, to rzeczywiście z tym jest niestety problem, ponieważ te rośliny, wbrew pozorom, często to są rośliny, były sprowadzane jako rośliny ozdobne bądź uprawne, czyli na przykład pastewne. Myślano, że będzie można je wykorzystać. Czasami są to nawet rośliny miododajne, ale one niestety bardzo łatwo adaptują się do naszych warunków i bardzo szybko rozrastają się, czyli tworzą takie zbiorowiska jednogatunkowe. Podejrzewam, że część z Państwa widziało na przykład kwitnącą nawłoć kanadyjską,
2: tak,
1: gdzie właśnie całe połacia na żółto kwitnące. Podobno dla niektórych to jest przepiękny widok, dla biologów jest to raczej zgroza, horror, bo tam nic innego nie wyrośnie, czyli te nasze gatunki ulegają odsunięciu, tak, ewentualnie czasami nawet są wypierane przez te gatunki obce, co nie jest niestety, ma swoje znaczenie dla przyrody. Do tego na przykład w przypadku nawłoci, oczywiście jest to gatunek miododajny i też kwiatostany są jadalne, czyli możemy sobie zerwać albo zrobić z tego herbatkę, ewentualnie
0: mamy nalewkę też taką.
1: Gdzieś się naleśnikowym, ewentualnie ususzyć zmielone i też jakieś takie bułeczki z kwiatkami nawłoci można zjeść, można to wykorzystać, ale niestety te plusy, to, że jest na przykład miododajna, że jest jadalna, jest to mało w porównaniu z tym, jaki powoduje szkody w środowisku naturalnym. Po prostu wypiera inne gatunki rodzime, tworzy takie monokultury, gdzie nic innego nie rośnie, a jeżeli nie ma innych roślin, też populacja zwierząt zostaje ograniczona. Czasami to niestety dosyć negatywnie wpływa na całe środowisko. Tak samo jest chociażby z niecierpkiem gruczołowatym.
0: Podejrzewam, że Państwo, niektórzy
1: kojarzą takie ładne niecierpki, wysokie, niesiorek właśnie himalajski, gruczołowaty, rojego, to są właśnie jego nazwy. On do Europy został sprowadzony w 1839 roku do Anglii. Już po około 20 latach zdziczał, no i zaczął się rozprzestrzeniać. Niestety jest obecnie dosyć wszędzie w Polsce. W pierwszy raz chyba na terenie Polski, czyli to było akurat Sudety, był notowany w roku chyba 1890. Obecnie praktycznie jest w całej Polsce. Niestety powoduje, właśnie tworzy takie monokultury. Jest to roślina jednoroczna, ale wytwarza bardzo dużo nasion.
0: Tak.
1: Dokładnie. I te nasiona w glebie mogą przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat leżeć. I niestety z roku na rok będzie jego coraz więcej i coraz więcej zarasta. Oczywiście można go zjeść. Podobno bardzo dobre są na przykład naleśniki albo jakieś inne przetwory właśnie z kwiatami. Kwiaty są oczywiście jadalne, czyli możemy, jeżeli jest tego niedużo, to po prostu zjedzmy kwiaty, nie dopuśćmy, żeby
0: zaowocował.
1: Dokładnie, czyli no, przy okazji włączymy się w walkę z gatunkiem obcym, który niestety no, należałoby zwalczać. Czyli na to zwróciłbym uwagę. Również taką rośliną bardzo niebezpieczną jest rdestowiec. I tu mamy kilka gatunków rdestowca, zarówno ostrokończysty, pośredni, jak i sachaliński. Takie duże rdesty dorastające do 2-2,5 metra wysokości, czasami nawet 3 metrów. Roślina, która te pędy wyrastają w ciągu roku, bardzo okazała, dekoracyjna, czasami była sadzona w ogrodach. Niestety ma bardzo silnie rozrastające się kłącza, które w skrajnych wypadkach może nawet uszkadzać fundamenty. Czyli rzeczywiście w miejscach, gdzie na przykład gdzieś na zachodzie, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta roślina rośnie na jakimś załóżmy posiadłości, to niestety ta posiadłość bardzo traci na wartości, bo tam te rośliny są zwalczane, należy je usuwać, żeby właśnie nie uszkodzić fundamentów, a niestety usunięcie tych kłączy jest bardzo kosztowne. Czyli to niestety wszystko za sobą również pociąga pewne
0: niebezpieczeństwo z tym związane.
1: Właśnie finansowe. Czyli to też takie straty finansowe, czyli o tym też warto wiedzieć. Taką rośliną inwazyjną jest chociażby barszcz sosnowskiego. Wszyscy o tym wiedzą. Obecnie nawet trzeba go niszczyć, ale niszczyć na koszt właściciela gruntu. Mhm. Czyli lepiej nie wsadzać samemu sobie. Zresztą podobnie będzie pewnie tak z rdestowcem. Czyli właśnie niestety, jeżeli coś rośnie u nas, to my za to odpowiadamy. Czyli musimy takie stanowisko zniszczyć, a nie jest to takie łatwe. Jako ciekawostkę z takich roślin właśnie inwazyjnych też podam roślinkę, która na szczęście u nas jeszcze nie występuje, chociaż już widziałem, że można było kupić sadzonki. Jest to kudzu, czyli opornik łatkowaty. Roślina lecznicza, pochodząca z Azji Południowo-Wschodniej.

0: No tak, 14 razy metr, no to 14 metrów.
1: Wystaje. I rzeczywiście, jak Państwo poszukają właśnie nazwę Kudzu i zdjęcia w internecie, to takie zdjęcia będą. Jako ciekawostka, to też znalazłem, że gdzieś na poligonie w Stanach Zjednoczonych właśnie te topnącze zajęło 80 hektarów właśnie tego poligonu, co doprowadziło do powstrzymania czołgów, niestety. I nawet taka naturalna bariera.
0: Ale przynieść zapora przeciwczołgowa.
1: Dokładnie, zapora przeciwczołgowa, no bo jak to się rozrośnie, to ciężko to pokonać. Poza tym zarastane są właśnie całe łąki, duszone są drzewa, również podważają fundamenty budynków, czyli rzeczywiście ta roślina no, jest bardzo niebezpieczna. Na szczęście u nas ona nie rośnie, chociaż notowana już jest na terenie Ukrainy.
0: No proszę, mam nadzieję, tak właśnie nie zdajemy sobie często sprawy, jak pan powiedział, panie Grzegorzu, że przynosimy sobie tutaj te gatunki obce, a później mamy problemy.
1: Dokładnie. Rośliny, które są bardzo ładne, dekoracyjne, a w warunkach ogrodowych mogą zrobić się właśnie takim uciążliwym, w cudzysłowie, chwastem. Roślina, która zacznie się rozprzestrzeniać.
0: Tak, bo wymykają się spod kontroli naszej.
1: Dokładnie. Co ciekawe, na przykład w ogrodach, też w ogrodach, w lasach, bardzo często możemy obecnie spotkać niecierpka drobnokwiatowego. Jest to gatunek, który pochodzi z Azji Środkowej. Niepozorne kwiatki, chociaż w miejscach rzeznych, to on nawet potrafi dorosnąć do prawie 1,5 metra wysokości. Ale kwiatki takie blade, owoce strzelają na odległość.
0: Tak, wystarczy.
1: Ale co ciekawe, roślina ta uciekła w latach 30. XIX wieku z ogrodu botanicznego w Genewie. No rzeczywiście, była kiedyś sprowadzona do ogrodu botanicznego jako przykład rośliny o specyficznym sposobie rozsiewania nasion. Ale stamtąd uciekła i się rozprzestrzeniła. Obecnie praktycznie cała Polska jest już zasiedlona przez ten gatunek. W lasach bardzo miejscami rzeczywiście bardzo licznie występuje. Z takich roślin, które rzeczywiście dookoła widać, że one się rozprzestrzeniają, chociażby jeżeli popatrzymy na ogrody działkowe, tam gdzie są również zwykłe jakieś ogrody przydomowe, to na obrzeżu bardzo często widzimy gatunki, które uciekły. Na przykład takim gatunkiem może być chociażby orzeł włoski. W Olsztynie, tam gdzie akurat mam działkę, dookoła ogrodu praktycznie mamy taki, już zaczyna nam się robić szpaler orzechów włoskich. Co prawda tutaj przyczynia się również sójka, dobrze nam znana, to potrafi owoce zebrać, gdzieś tam sobie schować, ale doskonale właśnie na obrzeżach rośnie. Przy okazji ostatni moment na zrobienie nalewki z owoców niedojrzałych właśnie orzecha włoskiego.
2: Na żołądek bardzo dobra dobrze. Na
0: tak. Ale ja bym tutaj, panie Grzegorzu, też dodał chociażby taką roślinę, która jest bardzo ceniona. To jest nasza zwykła wiśnia, która też wypuszcza z korzeni gdzieś tam dalej swoje rośliny i trzeba je tępić, bo później tych wiśni mamy na działce kilkadziesiąt, nagle się okazuje.
1: To znaczy nawet nie tyle z korzeni, co bardzo dobrze się sieje. To są bardzo ładnie siewki, tak samo śliwki. Też one rzeczywiście będą się rozsiewały. Czyli te właśnie gatunki, w tym wypadku typowo owocowe, ale nawet rośliny ozdobne, które mamy. Ja na przykład w ogrodzie mam czasami inwazję, tak w cudzysłowie inwazję jeżówki purpurowej. Zostawiam nasiona na zimę, żeby ptaki sobie je objadły. To część dostaje rozsypanych i później praktycznie mi w każdym wolnym miejscu
0: rośnie tak jeżówka.
1: Wyrasta jeżówka purpurowa, bardzo ładna roślina dekoracyjna, lecznicza, no ale jak ona się zaczyna rozprzestrzeniać i kwitnąć między płytkami chodnikowymi, to się stoczkę nie za dużo.
2: Ale Byłusz, czy jest też taki?
1: Tutaj jeszcze możemy ją zwalczyć, ale jeżeli to się rozejdzie, czyli rzeczywiście takich roślin ozdobnych niestety sporo ma potencjał na właśnie rozprzestrzenienie się i na to trzeba zwracać uwagę.
0: Tak, bo mieliśmy kiedyś inwazję jeżówki w warzywniku. Ciężko powiem też. Było jej nagle bardzo dużo, taki był rok i rozprzestrzeniała się wszędzie. Ale też

0: Taką rośliną, którą ciężko jest na przykład z warzywnika wyplenić, to jest kiedyś, jak wsadziliśmy tą miętę, no to z miętą też jest problem.
1: Ale mięta to jest nasz gatunek.
0: Tak, to nie, to ona sobie...
1: Powiedzmy, ona jest nie tyle...
0: Lepiej ją zjeść.
1: ...inwazyjna, co jest ekspansywna. O,
0: tak.
1: Właśnie, bo to jest nasz gatunek, to nie myślę, on rzuci, rozrasta się, ale miętę spokojnie można wykorzystać. Zrywamy
0: do
1: różnych celów, czyli jak najbardziej zapanujemy, a poza tym jak będzie troszkę więcej cienia, będzie już gleba uboga, to sama nam się wyprowadzi do miejsca, gdzie jest troszkę więcej jedzonka.
2: Do sąsiada.
1: Przenieść się.
2: Do sąsiada.
1: Ale mówię, w sprzyjających warunkach wszystkie rośliny potrafią się rozprzestrzeniać. I to jest właśnie tylko kwestia, czy dana roślina nie rozprzestrzenia się nadmiernie, szczególnie, że jest to gatunek obcy dla naszego środowiska, dla naszej, na przykład jako ciekawostka, lipa szerokolistna jest teoretycznie gatunkiem obcym dla Polski północnej, bo ona występuje na południu naturalnie. Na północy nie występuje, jest sadzona. Teraz mamy coraz więcej już, jeżeli była sadzona, mamy coraz więcej mieszańców lipy drobnolistnej i szerokolistnej. Ta drobnolistna, która u nas występuje na północy, jest zdecydowanie bardziej miododajna, więcej ma pożytku. Kwiatki są drobniejsze, ale silniej pachnie. Rzeczywiście jest to dosyć ciekawy gatunek. Obecnie coraz częściej w miastach można zaobserwować sadzenie lipy srebrzystej. Szczerze mówiąc, w tym roku po raz pierwszy byłem koło lipy srebrzystej kwitnącej. Szczerze mówiąc, od razu uciekałem w drugą stronę, bo zapach wręcz duszący, taki troszkę podobny do choi.
2: Czyli oj tak.
1: Niekoniecznie taki ciekawy.
0: Nie ten, co znamy z lipy, nie.
1: Dokładnie, że to, że akurat tej lipy raczej bym nie polecał do sadzenia, tym bardziej, że tam są też doniesienia, że pszczoły z niej też za bardzo nie korzystają. Czyli nie każdy gatunek, który jest ładny, jest warty sadzenia. Zostawmy te gatunki nasze rodzime, a po co wsadzać gatunki obce? Tak samo na przykład klon liśnolistny też jest gatunkiem obcym, potrafi się bardzo ładnie rozsiewać. Czyli też niestety ingeruje w nasze środowisko. Czyli zamiast sadzić nasze klony, niektórzy sadzą właśnie klony siolisty, bo szybciej przyrasta, większy, ładniejszy. No ale zostawmy nasze klony.
0: No właśnie.
1: One są dostosowane do naszych warunków i zwierzęta też na nich skorzystają. A poza tym z klonu zwyczajnego będziemy mieli bardzo fajne kwiatki wiosną do zjedzenia, a później też liście do różnych różnego typu przetworów, czyli spokojnie nasze rośliny
0: możemy wykorzystać.
1: Właśnie zjeść, wykorzystać nawet te dziko rosnące.
2: A liście, panie Grzegorzu, klonu do czego można użyć?
1: Liście klonu, jak najbardziej młode liście, takie rozwijające się, one są bardzo soczyste, słodkawe, czyli możemy do normalnie sałaty wykorzystać, jako taką sałatę, surówkę zjeść. Czyli na surowo. Można też, niektórzy podają, że liście klonu czasami takie większe zawijają, tak jak gołąbki wykorzystują, a w Japonii liście klonu, nawet te jesienne, takie lekko przebarwiające się, smażą w cieście naleśnikowym, tam akurat w tempurze. Czyli też takie właśnie można zrobić usmażone w cieście naleśnikowym, takie a la chipsy. Taka dosyć ciekawa przekąska.
2: Jadł pan już?
1: Liści klonu akurat smażonych jeszcze nie jadłem, bo akurat nie było kiedy. Kwiaty jadłem na surowo, liście też jadłem na surowo u klonu.
0: Tak, kwiaty jedliśmy, zresztą warto to zaobserwować, bo na przykład wczesną wiosną, jak pojawiają się kwiaty klonu, to przychodzą wiewiórki i je też ze smakiem zjadają. Także,
1: no dokładnie. No. Tak samo państwu polecam na przykład generalnie lipę, bo praktycznie przez cały rok coś na lipie możemy zjeść. W okresie zimowym będą to pączki liściowe. Radzę spróbować sobie, już teraz są wykształcone. 2-3 zerwać, rozgryźć w ustach. Rzeczywiście bardzo fajny posmak, taki lekko śluzowy. Niektórzy mówią, że nawet orzechowy wręcz. Przy okazji też pokrywa śluzem błonę śluzową ust, czyli też tak tutaj działa ochronnie. Dokładnie. Sam jak właśnie mam jakieś zajęcia terenowe, to czasami przy okazji demonstracji właśnie pokrywam.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: To pan jest specjalnie, żeby sobie, no to pan jest, można lepiej mówić
0: tak.
1: Bez problemu. Do tego później, jak się rozwijają, zaczynają się rozwijać liście takie młode, doskonałe, naprawdę bardzo smaczne, lepsze niż sałata, szczerze mówiąc. Później mamy młode pąki kwiatowe, jedzmy na surowo, możemy też je kisić, czyli mogą być kiszone. Później jak taki dodatek do różnego typu potraw. Kwiaty oczywiście suszone, herbatka z kwiatu lipy, ale również bardzo dobry jest likier z kwiatu lipy, czyli można sobie na długie jesienne, zimowe wieczory taki właśnie albo napar, albo likier skosztować. Będzie to spożytkiem dla zdrowia naszego. Co więcej, dojrzewające takie młode owoce też
2: kuleczki.
1: Można zerwać, te kuleczki takie mięciutkie, że można zerwać, ukisić, tak jak ogórki, i też będą do zjedzenia. W ogóle kiszone rzeczy, praktycznie większość roślin można właśnie poddać procesowi kiszenia i jak najbardziej można spożywać.
2: Panie Grzegorzu, ale nam pan tematu wrzucił, że ja już dosłownie chyba nie będę z ciebie sałaty sadzić.
0: No nie ma sensu, skoro jest tyle dzikie.
1: Nie, to sałaty można jako dodatek zrobić. Jak nie ma nic innego, to czemu nie? Sałata też jest dobra.
2: No tak, ale po co ja
1: mam... Ale rzeczywiście możemy to wykorzystać również inne rośliny. Tak samo na przykład roszponka. Bardzo fajna roślinka, która w ogrodzie raz posadzona jest praktycznie nie do usunięcia. Obecnie jest przerwa, bo zakwitła, wysiała nasiona i jej nie ma, ale jeszcze za chwileczkę znowu siewki wzejdą. Bardzo dobra, bo jak teraz sama wzejdzie, tak mniej więcej gdzieś tak za miesiąc, to idealna jest właśnie w grudniu, spod śniegu można nawet się śnieg odgarnąć, młode listki, takie całe rozetki, roszponki zerwać. Mamy idealną roślinę, znaczy idealną surówkę do zjedzenia na przykład na święta. A to jest generalnie roślina, która posiana właśnie pod koniec lata będzie do zbioru zarówno na Boże Narodzenie, jak i na Wielkanoc.
2: Oj, to ja chyba zrobię.
0: Uniwersalne.
1: W tym okresie listki będą świeżutkie.
2: To ja skorzystam z tej
1: rady. Załatwiej, że może nie być.
0: No i zobaczcie, moi drodzy, ile mamy mikroelementów i witamin już schowanych, że tak powiem, nawet pod śniegiem, chociaż tego śniegu teraz w Polsce jest coraz mniej.
1: Ale... pod śniegiem, tak samo wczesną wiosną jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie gwiazdnicę zwyczajną, pospolitą, która też właśnie prawie przez cały rok rośnie. Wystarczy troszkę lekkie ocieplenie. Ona gdzieś tam na grządkach nam rośnie. Mamy taki chwaści, który jak najbardziej możemy go wykorzystać kulinarnie.
2: Czyli po sałatkę. Możemy
1: wyrzucać na kompost. Możemy go zjeść.
2: A ja ją wyrzucam. Drodzy Państwo, nie wyrzucajcie, tylko piszcie do nas. Pan Grzegorz będzie podpowiadał przy okazji kolejnych audycji, które będziemy mieli z panem Grzegorzem, jak nam czas pozwoli, a przede wszystkim panu Grzegorzowi.
0: Tak.
1: To znaczy podejrzewam, że za tydzień niestety nie dam rady, bo mam gdzie indziej.
2: Dobrze.
1: Wykład. Akurat już mi ktoś wcześniej się wpisał. Ale tu widzę na przykład 1 sierpień później będzie.
2: O, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, to my sobie zapisujemy i słuchacze.
1: Mogę pisać, to jest w kalendarzu.
0: Dobrze, pierwszy. My też. 1 sierpnia, pierwszy dzień sierpnia, to akurat moje imieniny są. Pan Grzegorz przygotuje specjalnie
2: potrawy.
0: Żartuję oczywiście. To znaczy nie żartuję z imieninami.
1: Mogą być takie przetwory z różnymi utrwalaczami na przykład.
2: Tak.
1: Na przykład etanolowymi i tak dalej.
0: No, takie
2: panie
0: bardziej...
2: Grzegorzu, to my czekamy na
0: kolejne. Solenizantów. I zrobi się wesoło jeszcze bardziej niż jest dzisiaj.
2: Ja już w ogóle nic nie wyrywam z ogródka.
0: Ale moi drodzy...
1: Nie, trzeba wyrywać, ale tak. Od razu do kuchni.
0: Ale od razu do kuchni przynosić.
1: Wyrywamy i zanosimy do kuchni, ewentualnie jemy na miejscu, bo też można jeść na miejscu.
0: Czyli też. Widzisz, wy idziesz do ogródka, to ja już nie gotujemy obiadu, tylko tam po prostu zostajesz, wracasz i masz gotowe. Tak.
2: A pesz mogę na zielono zjeść?
0: Możesz wszystko.
1: Pesz na zielono.
0: Niesmaczne.
1: Pesz znaczy w niedużych ilościach. Państwo pewnie nie zauważyliście, że jak zwierzaki jedzą tak, pesz, to tak, czasami tak. Też właśnie na, żeby przeczyściło
0: tak. Dokładnie, dokładnie.
1: Dokładnie. Czyli też zwierzęta wiedzą, co jest dobre, co można wykorzystać.
0: Trzeba obserwować. Nie, nasz kot też tak właśnie robi, że zje, to już później jest... No, wykorzystuje to do oczyszczenia. No bo samo... Wiadomo, zwierzęta się myją, więc te
2: kłaczki.
0: Futro, kłaczki też wchodzą do żołądka.
1: Dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, dziękujemy za audycję.
0: Zapisujemy 1 sierpnia.
2: Ja po prostu dzisiaj dostałam dużej głowy.
0: Później przyjdzie jesień, jak pan Grzegorz będzie miał czas. Oczywiście musimy sięgnąć w końcu tematu mykologii, czyli grzybów, bo tutaj ten temat jest też bardzo szeroki. Ta grupa jest...
1: Podejrzewam, że od września grzyby się zaczną. No.
2: A już w sierpniu mamy sama, widzisz, kolejny temat. Panie Grzegorzu.
1: W sierpniu zobaczymy, coś wymyślimy. Takiego,
0: tak, wymyślimy. Przyjdą też
1: jakieś nowe... przetwory z owoców, nie tylko, co można wykorzystać, co rośnie w ogrodzie, w jaki sposób. A to przy okazji te przetwory mają również właściwości lecznicze.
0: Tak, tak. Dokładnie.
1: Czyli to też jest, to są właśnie nie tylko dla smaku się robi, ale czasami też, no, żeby wątroba nie bolała na przykład po grillu, czy coś takiego, tak. Czyli takie różne rzeczy.
0: Tak, tym bardziej jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, że przyzwyczailiśmy się tylko do kiszonych ogórków i kiszonej kapusty, a możemy kisić naprawdę bardzo dużo różnych innych owoców i warzyw i roślin.
1: Tak to... samo ocet. Wszyscy mówią o ocie, akurat albo z winogron, albo
0: jabłkowym.
1: A praktycznie ocet ze wszystkiego można zrobić.
2: Panie temacie, panie Grzegorzu, nie zdradzamy tematu na kolejną audycję, bo, bo będziemy mieli kolejny pomysł dla pana.
0: Będziemy łączyć ocet z C2H, 5H.
1: Coś można zrobić, dokładnie.
2: Naszym gościem był pan...
0: Tak, naszym gościem dzisiejszym, jak zwykle we wtorki o tej porze był pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej i bardzo dziękujemy za te wszystkie tematy, które dzisiaj poruszyliśmy. Mam nadzieję, że i też poruszyliśmy was, naszych słuchaczy. Macie teraz głowę pełną pomysłów, co możemy nagle iść sobie gdzieś tam do ogródka, zaczerpnąć tych roślin, które mamy wokoło, zjeść je, posmakować, wykorzystać przede wszystkim do tego, spróbować, bo to też trzeba chcieć.
1: Nie bać się nowych smaków.
0: Tak, właśnie. Nie bać się nowych smaków. Nie tylko tam pietruszka i koperek, ale mamy naprawdę całą taką kopalnię tego wszystkiego. Może kopalnię to złe słowo, ale taki rezerwuar smaków, które mamy wokół siebie. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, panie Grzegorzu, również.
1: Ja również dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.
0: Tak jest, do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Witamy na naszej antenie dr Aldony Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: Dopiero zaczynamy.
0: No właśnie. To
2: warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz ich przymrozki nie zniszczył, bo niestety w większej części kraju u nas mróz przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zasięgły.
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jagodziny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest na drobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go, no niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. Proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany plunkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Mhm. Poza motylkowatymi, tak? Czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe, możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: Popróbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalory, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach.
0: Tak.
1: Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi. To wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy. Prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich tak, sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tam wodę z takich przetworów.
0: Są, wypiją,
1: nie,
0: tak.
1: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypijam.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, a, tak, jak nie dzień.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki
0: osad. Takie mętne już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo to, ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają 2 łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z 2 łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak
1: wszystko było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
0: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je
0: jemy.
1: Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy też...
0: Kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Ja albo na przykład
0: nasiona kopru, no właśnie. Tak.
1: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: Aha, no to tak, ale ja akurat
1: robię. Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: No to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej, bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód. jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka duża. Mhm.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
1: Tak, może... Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, jak tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, no daje ma swój, tak. swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robię głodny.
1: Po jedzeniu. No ale to jest tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
1: Co wrzucić do chłodnika? To zależy, kto co lubi. Mm-hmm. Szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mm-hmm. Tutaj taka botwinka. Tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. Wszystkie praktycznie te dyniowate, tak. Mm-hmm. Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko

0: czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego. Do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. I to wykuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam akurat się chce. I jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Na przykład 1/3 to sól. Do słoiczków wkładamy. Sól będzie tutaj konserwantem. Nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
1: No właśnie, bo to też i te smaki są.
0: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
1: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam, tak rzeczywiście w jakiś tam w inny sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
0: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież natki pietruszki, tak, koperek czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
1: zakonserwować,
0: tak. I tak przecież solimy potrawy, więc nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów, podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
0: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
0: absolutnie
2: jak?
0: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj chociażby likopenu po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe i potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak. Można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczka.

0: czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
1: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
0: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
2: zagotować,
0: zagrzać.
2: Tak, zagrzać.
0: Mhm, tak.
2: Jeśli wstawimy tak, zimny.
0: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
2: Zalewę.
0: Mhm. Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
1: O, także nawet lepsze.
2: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
0: Dokładnie.
2: A robiłaś pomidory kiszone?
0: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Mhm. Bardzo dobre też były w smaku.
2: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
1: Zwłaszcza do gołąbków.
2: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
0: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
2: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
0: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
1: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest
2: właśnie, tak,
1: jest
2: papryka
1: taka...
2: też, te warzywa psiankowate są tak teraz akurat...
0: To paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
2: no
0: dobra.
2: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
0: Bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, to naprawdę tylko taka... Ale troszeczkę. Ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
1: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
0: No zdarza się, że około 300-500.
1: To chyba rozdajesz.
0: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie.
2: Tak, moi drogie. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
3: Ja mamy tutaj pytanie od słuchaczki, pyta, bo bardzo lubi kalafiora, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? Na pewno można je ukisić też.
0: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki, też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
3: Jadalne, tak.
0: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
1: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
0: Nie, nie, tylko warzywa.
1: Później czyli to dopiero taka, taką bazę.
0: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
3: No tak, bo to się lepiej przechowuje, jednak mięso by już zmieniło.
0: Dokładnie.
1: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona. Normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
0: Buraczki jeszcze można.
3: O właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
0: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
3: pochodzi.
0: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaków, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak, czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę i to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju, czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
1: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
3: Trochę oleju.
1: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
0: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
3: Wielowarzywnej.
0: Tak, super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
3: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
0: dokładnie,
3: trochę inny jest.
0: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
3: A tutaj nie zauważyłem tego, nie, być może, bo ostrze było ze stali.
1: Nie,
0: bo... lepiej zrobić to nożem.
3: No właśnie, bo to też...
0: Wtedy tego posmaku nie będzie.
1: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
3: Nie, tam był nóż ze stali nierdzewnej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
0: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
1: Wyczulona jesteś.
0: Zostrony.
1: Oj, Naldonko.
3: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
0: Można, jak najbardziej.
1: Tak?
0: Tylko tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
3: Smakowo, no właśnie. Bo to może
0: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
1: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
3: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
1: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów na ten rok?
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać, bo już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
3: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
1: Jedliśmy, drodzy państwo, Daldony truskawki.
3: No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
1: Tydzień Aldonki.
3: Taki mus był.
1: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście chyba, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
3: Jeden. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Były w butelce coś było.
3: A, w butelce był
1: a
3: sok.
1: A nie, to sok był z malin.
3: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
1: I truskawki.
0: A truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn. A drugie był, wy dostaliście chyba mus.
3: Taki mus był, tak.
0: Mus. Tak, tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
3: Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
1: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus bez, zupełnie bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru. Z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika. Oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę. I w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że nie, no niestety tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz da
1: się. O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do w occie też je robimy do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
1: Mienki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
1: To my będziemy robić za tydzień.
3: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
1: Tak.
3: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
1: I też można podać
3: pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut i...
1: I były bardzo
3: I były dobre. Bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Do mięsa warto spróbować, można. Do mięsa.
0: Bo no tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podane, no, prawda?
3: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki. W zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
3: Goździki. A, tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Moja chciałam mama... zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
3: gruszki. Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to bo one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: No tak, śliwki też są kwaśne. Zresztą w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
1: Tak?
0: Tak, pyszny, aromatyczny. Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już.
1: To coś dla mnie. Ten słodki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
1: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
3: Jeśli się z nami spotkasz.
1: Jeśli się z nami spotkasz.
0: Oczywiście.
1: Dobrze.
3: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem...
1: było za dużo ich tych...
3: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
1: O soku nie myślałeś?
3: Nie, nie myślałem wtedy o soku.
0: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
1: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka no. zapakować i w domu przerobić.
1: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
3: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
1: Słuchaj, my o tych mirabelkach to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
3: zrobić. To znaczy
1: zrobić.
3: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
1: Ale soku nie robiła.
3: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
3: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić no. soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
3: Nie, nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
1: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
3: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
1: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sorta. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki... No,
1: ja też nie. Nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę...

Znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który

0: Moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to, wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą, i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu. te, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, na małym... Tak, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak, mówiliśmy o
2: nim ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no, oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. i możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Szkodnika sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez. Tylko, że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś to musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani racja, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj się... jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się... nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam...
0: Trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.

0: warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych śladów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
1: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się, to też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat. To też nie wiadomo, jakie są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
1: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
2: Pani Ladono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
2: No.
1: Kaktusy.
2: Kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
2: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
2: Nie, nie
0: to wszystko
2: zawsze.
0: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
2: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam
1: klucz.
0: Się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale. Nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia. Proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować, to tak samo z okrywaniem roślin.
2: No właśnie, też ten, temat,
0: czy
2: tak.
0: Czy nie okrywać.
2: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
1: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
2: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
0: Tak, one też mają...

0: trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
1: są różne, nie?
0: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
1: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
1: Tak.
0: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
1: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, żeby, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to
0: bo
1: też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
1: tak,
0: no...
1: bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika. To nawet...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie to pole osika rosła. Ona tak naprawdę przeciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny. I drzewa.
0: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy, one sobie...
2: One same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy, to jak my je też postrzegamy, bo... Zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej. Jeśli nic nie robimy, one same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama. I super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. I naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldono, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy to dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system dużym.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej. No i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę na kolejne pytanie.
1: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście.
1: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują, jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
1: Tak, to musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny. O róże tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
1: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami i róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
1: inne warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny? Bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu były tutaj, był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak,
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
1: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym, że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a z, nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
1: w lesie,
0: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
1: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i iglaste występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
1: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją naprzeciw na złość, dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory, i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
1: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
1: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mhm. Co było na celu, nie pamiętam. Gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście, jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
1: No, mm-hmm. bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
1: Starszy tak? Torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
1: Nie,
0: tak
1: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
1: Jak tak, bo to były węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no oczywiście
2: przetransformowane. Do palenia w piecu potrzebowaliśmy.
1: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
0: Torfem też można palić.
1: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
1: Nie no, wody to
2: maś taka.
1: To ma takie właściwości, no każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
2: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym, a jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
1: Tak, są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Panie Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
1: nie.
0: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie no, przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm. to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa
1: tak.
0: nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośnie tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny. Bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo. A niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj.
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do. No, tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem no,
1: dotrze na tak. Tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy bo kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią wodę zacząć, zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: W pniu mamy już, w skrankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy tak jak tu...
1: Pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo my musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj... No, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo kiedyś, stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldono.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach
1: to już prawie nie
0: to
1: było.
0: Już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
1: tak,
0: u nas
1: bo wrzesień
0: tutaj
1: był...
0: w Karnym Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień no to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
1: Tak, to jest.
2: I chyba jest. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. mamy, tak? Mhm. Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Pani Adono, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
1: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóżbyśmy my zrobili bez pani Aldony, tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
1: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie.
1: Bo znany jest i...
2: Tak.
1: I pytania. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
1: Pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
0: No ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: Tak szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
1: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to teoretycznie możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak,
1: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
0: inwazji nie... Na co muszą uważać.
1: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: To tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie
1: właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak najbardziej...
1: To znowu dla mnie, Danie, to znowu
0: jak,
1: dla mnie.
0: Tak. Jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię i wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy. To będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane. I będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów. Ale z racji tego, że i pietruszka i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobione płatków migdałowo. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze... Przypatrzę się tym twoim składnikom.

0: Tak. Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy. W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić, także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Na tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia i trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie. Więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Mm-hmm. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie
1: nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Mm-hmm. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne. Mm-hmm.
0: No uczę się od Ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: Mm. No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest taki młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiejś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest.
0: Jasne.
1: Dlatego rzucam w takim ząbku. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakiś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: Tak? I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak. I właśnie po to wszystko. To było jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają, tak.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztany wrzucimy na samym końcu,
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Już będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki
0: skórki
1: do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. Mm-hmm. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium, medium rare.
0: Ale ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Ja jestem ryzykantem, jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwsza spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie,
1: do skórek.
0: I bardzo sprawnie tą skórkę wtedy pozyskujesz do potrawy.
1: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra. Mhm. Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają z drugiej strony.
1: Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega dopieczone. Aha. Jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie. Nie? Same z kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą mnie urzec.
0: Myślę, że nie wszystkim mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję. No. Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
1: Opiekę ci trochę, tak?
0: Tak, o dziękuję.
1: Żebyś była zadowolona. Nie było, że nie słucham rad.
0: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
1: Pusty mózg.
0: Tak, w formie pieczonej.
1: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
0: Znaczy będą też, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, tak je musimy przygotować.
1: Ale pamiętam, że kasztany są słodkie i robiąc na przykład ciasto do szarlotki,
0: dodajemy
1: mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słodycz.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru. W zdrowszej wersji.
1: Kiedyś zrobimy.
0: Tak.
1: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę
0: wody
1: lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu. Tak?
0: Nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe i z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
1: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztanów.
0: Rewelacja, widzisz jak szybko się uczysz, dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę porzuć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką, jak tylko słabniemy.
1: No powiem to... ci, że w sumie mamy gotowe.
0: Mamy już gotowe. No rewelacja. Proste danie.
1: Wygląda dobrze.
0: Zapaszyste.
1: Pachnie jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało. Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.
0: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka leci.
1: Nie, myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz.
0: Mhm. Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
1: Tak, i to samo zdrowie.
0: Tak jest.
1: A jakie smaczne przy okazji. Aż spróbuję. I ta limonka, nie?
0: Mhm.
1: Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata,
0: aha,
1: nie? Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
0: No tak.
1: Tyk.
0: Czyli te elementy hildegardiańskie mamy tutaj. Przypominam, że mięsko też nie dla każdego, w ograniczonych ilościach. Także no, na korzyść kasz i warzyw.
1: Na pewno się nie zmarnuje.
0: Ale też jest nam potrzebne.
1: Tak. Taka wersja bogata.
0: Tak,
1: mówiła, że mamy nie przesadzać,
0: pięknie,
1: tak?
0: Tak.
1: Dla osób, które
0: z tą cielęcinką właśnie sobie nie dadzą rady, czy nie jest dla nich wskazana, można to zastąpić, prawda, polędwicą z sarny, czy z jelenia,
1: można,
0: czy jagnięcinką.
1: Można.
0: W lecie jak najbardziej polecana przez Hildegardę jest jagnięcina.
1: Tak?
0: Tak. Płateczki.
1: Płateczki są dobre do wszystkiego.
0: Tak, a potrawie nadają fajnego wyglądu.
1: Odrobinę świeżego jeszcze pieprzu. Czy ktoś ma ochotę?
0: I danie gotowe.
1: To ty próbuj.
0: Tak jest, pietrucha.
1: Pietrucha i z tym sosem.
0: To jest to, tak.
1: Czy balansuje się z tą limonką?
0: O, rewelacyjnie.
1: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
0: No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To co chciałeś, to masz.
1: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, mając dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
0: Zapraszamy. Dziękujemy. Do gotowania. Dziękujemy.

radio, muzyka, pogoda. Tylko dziś zamiast bajkowej kłopatwy nieco inny sygnał. Taki sygnał słyszycie o pełnej godzinie, bo jest sygnał czasu, sygnał identyfikacji, dlatego trochę dzisiaj się zmieniłem. Ale oczywiście sygnał bajkowej kłopatwy powróci już po bajkowej kłopatwie i będzie tak jak zawsze. A sygnał stacji usłyszycie o godzinie 20. Niedziela, 23 dzień sierpnia. Zaczynamy bajkową kłopatwę. Zbigniew Nienacki, pan samochodzik i templariusze. To w wersji takiej pełnej, bo ta wersja telewizyjna jest troszeczkę inaczej skonstruowana, inne są przygody, gdzie indziej umiejscowione, więc zostańcie z nami.

Omówiliśmy więc szczegóły nocnej eskapady, a wtedy Kozłowski zdecydował się. Mimo, że jestem przeciwny zorganizowaniu zasadzki, wezmę w niej udział. We trójkę mamy większą szansę schwytania Malinowskiego. No, nareszcie! Klasnęła w ręce Karen. Bo już myślałam, że jest pan tchórzem. Kozłowski uśmiechnął się skromnie. Niektórzy ludzie, powiedział, skłonni są na rozwagę traktować jako tchórzostwo. Petersonowie wsiedli do motorówki, a Kozłowski wziął mnie na stronę i zaczął robić ostre wyrzuty. Postępuje pan bardzo niewłaściwie. Reklamujemy Polskę za granicą, zachęcamy cudzoziemców, aby zwiedzali nasz kraj. Przyjeżdżali na urlop, na polowanie, na ryby, bo z turystyki żyje wiele krajów na świecie. Nam potrzebne są dewizy. W naszym interesie leży, aby Petersenowie odnaleźli skarb templariuszy. I to nie tylko dlatego, że 90% skarbu wzbogaci kasę państwową, ale także dlatego, że gdy rozreklamujemy ten fakt za granicą, natychmiast przybędzie do naszego kraju wielu zagranicznych turystów, którzy zechcą, tak jak Petersenowie, szukać skarbu. Będą przyjeżdżać do Polski, płacić za pobyt dolarami. To się może okazać lepszym interesem niż polowania. A pan próbuje konkurować z Petersenami. I przez to prowadzi pan działalność antypaństwową, działalność społecznie szkodliwą. Nie wytrzymałem. Parsknąłem śmiechem prosto w nos Kozłowskiemu. Pan wybaczy, powiedziałem. Ale ja nieco inaczej rozumiem interes naszego państwa. Owszem, trzeba zachęcać cudzoziemców do zwiedzania Polski. Niech polują, łowią ryby, szukają skarbów. Jest naszym obowiązkiem traktować ich życzliwie i okazywać pomoc. To też pomogłem wam, gdy znaleźliście się w błocie, choć fatalnie mi się wtedy odwdzięczyliście. Jestem jednak zdania, że powinni płacić tylko za to, co rzeczywiście otrzymują i czego chcą otrzymać. Czy pan nie rozumie, że ta historia z Malinowskim wyrobi nam u Petersenów opinię krętaczy i złodziejaszków? I to właśnie może odstraszyć innych od przyjazdu do Polski. Co zaś dotyczy poszukiwań skarbów, to znowu muszę pana przeprosić, ale ja z nich nie zrezygnuję. Mam do nich takie samo prawo jak Petersenowie. To mówiąc, ukłoniłem się uprzejmie i odszedłem. Rozeźlony Kozłowski wskoczył do motorówki. Odetchnąłem z ulgą, gdy zniknął mi z oczu. Harcerze natychmiast rzucili się ku mnie z pytaniem: czy weźmiemy udział w zasadzce na Malinowskiego? Nie uważałem za stosowne brać ich ze sobą na tak niebezpieczną imprezę. Trudno było przewidzieć, jak się zachowa Malinowski, gdy zorientuje się, że wpadł w pułapkę. Nie miałem prawa narażać harcerzy na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Świadomość, że oni biorą udział w wyprawie, bardzo by mnie krępowała. Zamiast myśleć o schwytaniu przestępcy, ciągle martwiłbym się, jak uchronić chłopców przed niebezpieczeństwem. Decyzję moją przyjęli kwaśno. Ale szybko zrozumieli, że jest ona nieodwołalna, tym bardziej, że także Ance odradziłem udział w eskapadzie. Im mniej osób ukryje się w zasadzce, mówiłem, tym lepiej. Tym większa jest bowiem szansa, że Malinowski niczego się nie domyśli. Ja, Kozłowski i Petersen wystarczymy, aby go schwytać. Anka zastanowiła się chwilę. Pogodzona z moją odmową, usiadła obok mnie na brzegu jeziora i uśmiechając się rzekła: a mnie także nie zdradzi pan celu swej jutrzejszej podróży? Jeszcze nie wiem, dokąd pojadę. Prawdopodobnie do Malborka. Zabierze mnie pan z sobą? Panią? A po co? Chcę wiedzieć, czym się skończą poszukiwania skarbu templariuszy. Przecież pani uważa te poszukiwania za dowód wariactwa. Owszem, ale mimo to jestem ich bardzo ciekawa. Tych poszukiwań? Nie tylko. Także i przygód, które jeszcze wam się przydarzą. Niech mi pani zostawi swój adres. Po skończonej wyprawie napiszę do pani obszerny list o tym, co przeżyłem. Ale ja tak nie chcę. Dość miałem kłopotów z powodu pani pierwszego artykułu. Och, ciągle jeszcze gniewa się pan na mnie? Nie miałam
pojęcia, że spowodują takie przykre następstwa. Zresztą niech pan... Tak czy inaczej, pojadę za panem. Dokąd? Spytałem. Do Malborka. Przecież ja nie wiem na pewno, czy pojadę do Malborka. Panie samochodzik, powiedziała ze złością, niech pan mnie nie lekceważy. Mogę się przydać, proszę mnie się zastanowić. Wskoczyła do kajaka i odpłynęła do ośrodka na obiad, a ja wsiadłem na swój wehikuł i pojechałem do Miłkokuku, aby jeszcze raz porozmawiać z nauczycielem. Po drodze stwierdziłem, że brzegi jeziora są puste, nie było ani namiociku, ani niebieskiej Skody. Zapewne dowiedziawszy się, że tajemniczy dokument został skradziony, małżeństwo przeniosło się w inne strony. Nie zauważyłem także Warszawy z trzema opryszkami. Być może i oni zrezygnowali z poszukiwań skarbów. Nauczyciel bezradnie rozłożył ręce. Nie potrafię. Starałem się i nie potrafię przypomnieć sobie, w jakiej wsi był zrujnowany dom pastora. Odbyłem dawną wędrówkę, wodząc palcem po mapie, ale mapy moje są zbyt szczegółowe. Nie są zbyt szczegółowe, aby była tam mała wioska. Znowu więc spotkało mnie niepowodzenie. Rozczarowany powróciłem nad jezioro Pomorze, gdzie trzej harcerze przygotowali obiad. Byłem z siebie bardzo niezadowolony. Przyszło mi na myśl, że w liście o liście Malinowskiego powinno się powiadomić. Milicja. To właśnie milicja, a nie my, była powołana do tego, aby zasiąść w zasadce i oczekiwać na włamywacza. Ale list Malinowskiego skierowany był nie do mnie, ale do Petersenów. Kozłowski, który opiekował się nimi, miał obowiązek zwrócić się do milicji w takiej właśnie sprawie. Mogłem oczywiście wsiąść w samochód i pojechać na posterunek w Gibach, ale jak zostałoby to ocenione przez Petersenów? Wyglądałoby na to, że w konkurencyjnej walce z nimi uciekłem się do najgorszych chwytów. Powierzono mi w zaufaniu informację o liście, a ja ją przekazuję milicji, nie zyskawszy od nich na to zgody. Z niecierpliwością oczekiwałem nadejścia nocy. Gdy zaczęło szarzyć, pożegnałem chłopców i wsiadłem na swój wehikuł. Nie popłynąłem jednak przez jezioro. Minąwszy Giby, znowu znalazłem się w lesie i tutaj w odległości około 1,5 kilometra od ośrodka dziennikarzy zobaczyłem kapliczkę wspomnianą w liście Malinowskiego. Wyglądała ona dość oryginalnie. W starej, złamanej przez wiatr sośnie zrobiono w pniu jakby głęboką niszę i wstawiono tam figurę świętego Antoniego. W tę niszę, znajdującą się mniej więcej na wysokości twarzy mężczyzny średniego wzrostu, należało włożyć zapłatę za dokument. Miejsce było dobrze wybrane, gdyż z tyłu za kapliczką rósł sosnowy zagajnik i Malinowski mógł niezauważalnie podkraść się na jej tyły. Potem wystarczył mu tylko jeden krok i stawał się posiadaczem schowanych pieniędzy. Równie łatwo było mu włożyć tam stary dokument. Zatrzymałem samochód i długo zastanawiałem się, gdzie zorganizować tę zasadzkę. Czy ukryć się w zagajniku, za kapliczką? Wówczas jednak pole obserwacji stawało się bardziej ograniczone, a może należało położyć się na mchu po drugiej stronie drogi, naprzeciw kapliczki. Rósł tam rzadki sosnowy starodrzew, dołem zaś sterczały kępy jabłowca. Właśnie za którymś z krzaków jabłowca moglibyśmy się skryć. Z tego miejsca powinniśmy zauważyć Malinowskiego, gdy będzie skradał się do kapliczki. Po rozejrzeniu się w sytuacji pojechałem do ośrodka dziennikarzy. Petersenowie akurat kończyli kolację i zaprosili mnie do swego domku na kołach. Tyle na dziś. Kolejne 10 minut przygód pana samochodzika za nami. Zbigniew Nienacki. A my życzymy wam dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc.

muzyka, pogoda. I tak oto na zegarach minęła 20. Niedawno zaczynaliśmy nasz program 12 godzin temu, a już 20. Wybiła. Czas na prognozę pogody. I 0,7 stopnia temperatura na termometrach w Złej Wsi Małej i w okolicach, odczuwalna temperatura 14 stopni, a słońce już zaszło, drodzy Państwo, o 19.57. Teraz już dzień coraz krótszy, prawie już 3 minuty niedługo będzie. No cóż, zbliżamy się powoli do jesieni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy oraz na północnym zachodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe burze, tam też prognozowane są opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni, na wybrzeżu cieplej około 13. Na obszarach podgórskich spadek temperatury do 6, lokalnie do 4 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu początkowo porywisty, zachodni i południowo-zachodni. A w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. W poniedziałek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. I temperatura maksymalna jutro od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby i

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Na naszej antenie dr Aldony Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: Dopiero zaczynamy.
0: No właśnie. To
2: warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co to dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz ich, przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zasięgły.
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jarzębiny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest na drobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No, reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, no, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa. Proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. Mhm. No i w końcu mu zagroziłam, że go... No niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. I proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany trunkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę, i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze o tym nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Mhm. Poza motylkowatymi, tak, czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe. Możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, które ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę.
0: Mhm.
1: Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. Mhm. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Mhm. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi. No oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No, wczesną wiosną, tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach. Tak. Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to, że alkoholowa odbywa się bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi. To wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy. Prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
0: Są, wypiją,
1: nie,
0: tak.
1: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypijam.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki osad.
0: Takie mętne już.
1: Tak, tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak to musi.
1: Wszystko było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
0: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy. Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy tak, też
0: kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Ja albo na przykład
0: nasiona kopru, o właśnie. Tak.
1: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: Aha, no to tak, ale ja akurat
1: robię. Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej, bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód, jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka duża.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
1: Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, jak tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, no daje ma swój, tak. swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robię głodny.
1: Po jedzeniu. No ale przecież to tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
1: Co wrzucić do chłodnika? To zależy, kto co lubi. Szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Tutaj taka botwinka. Tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może
0: tak,
1: być.
0: O.
1: To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. Wszystkie praktycznie te dyniowate tak... Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować. I to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki. Mamy wtedy na zimę.
0: Gotowe też.
1: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
0: No tak.
1: Wtedy na ciepło podajemy. Możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru. Takie będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować. Już mamy na zimę zupę.
1: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam akurat się chce i jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Na przykład 1/3 to sól. Do słoiczków wkładamy. Sól będzie tutaj konserwantem. Nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
0: No właśnie, bo to też i te smaki są.
1: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
0: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
1: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież natki pietruszki, tak, koperek czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
0: zakonserwować, tak.
1: Zakonserwować, tak. I tak przecież solimy potrawy, więc no nie dodajemy wtedy, nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów, podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
1: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
1: absolutnie
2: jak?
1: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj glikopenu po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe i potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak. Można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
1: od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
0: zagotować,
1: zagrzać.
0: Tak, zagrzać. Jeśli wstawimy zimny.
1: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz
0: zalewę.
1: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: O, także nawet lepsze.
0: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
1: Dokładnie.
0: A robiłaś pomidory kiszone?
1: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Mhm. Bardzo dobre też były w smaku.
0: Ja kisiłem też wiele. Wiele razy mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
0: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, bo ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
1: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
0: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
1: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi i też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest
0: papryka też te warzywa psiankowate są tak teraz akurat.
1: To paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
0: dobra. No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
1: No bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
1: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
1: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie tego
0: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiorę, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? No pewno można je ukisić też.
1: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki i też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
0: Jadalne, tak.
1: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupy, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
1: Nie, nie, tylko warzywa.
2: Później czyli to dopiero. Taką bazę.
1: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
0: No tak, bo to się lepiej przechowuje, jednak mięso by już zmieniło.
1: Dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową. Aldona, normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
1: Buraczki jeszcze można.
0: No właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
1: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
0: pochodzi.
1: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak, czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę i to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
0: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
1: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
0: Wielowarzywnej.
1: Tak. Super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
0: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
1: dokładnie,
0: trochę inny jest.
1: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
0: A tutaj nie zauważyłem tego, nie być może, bo ostrze było ze stali.
1: Nie, bo... zrobić to nożem.
0: No właśnie, bo to
1: tego
0: też...
1: tego posmaku nie będzie.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
0: Nie, tam był nóż ze stali nierdzennej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no, niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
1: No ja, jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, ale może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
1: Wyostrzony.
2: Oj, Aldonko.
0: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
1: Można, jak najbardziej.
2: Tak?
1: Tylko tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
0: Smakowo, no właśnie. Bo to może
1: wszystko,
0: być...
1: co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały, to wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Mm-hmm. Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
2: Marchewkę też można ukisić.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Mhm. Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów na ten rok?
1: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki. Ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać. Mhm. Już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. To? No to tak, to dopiero początek sezonu.
0: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
0: Pyszne. No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Aldonki.
0: Taki mus był.
2: Mus.
1: Truskawki były, dostaliście chyba, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
0: Jeden.
2: Dwa były, w butelce coś było.
0: A, w butelce był
2: a
0: sok.
2: A nie, to sok był z malin.
0: A, przepraszam, tak, to z malin.
1: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: I truskawki.
1: A truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki. Mhm. I z dodatkiem tutaj pektyn. A drugie był, wy dostaliście chyba mus.
0: Taki mus był, tak.
2: Mus.
1: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną. Mhm.
0: Aha. Ale było pyszne.
1: Taka galaretka.
2: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
1: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Mhm. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru, z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika, oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę i w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też się spycha. No z tym, że nie, no niestety, tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz da się.
2: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do w occie też je robimy do mięs.
1: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
2: Mięki, to już...
1: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
2: To my będziemy robić za tydzień.
0: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To znaczy, to się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
2: Tak.
0: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
2: I też można podać.
0: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut i...
2: I były bardzo
0: pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Warto spróbować do mięsa.
1: Mhm. Bo no tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podawane, no, prawda?
0: Dokładnie.
1: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki. Mhm. W zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
0: Goździki. A, tak.
1: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
0: tak,
1: gruszki.
0: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to bo one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
1: No tak, śliwki też są kwaśne. Też w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
2: Tak?
1: Tak, pyszny.
0: Aromatyczny.
1: To najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten,
2: to coś dla mnie. Ten słodki.
1: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
2: To Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
0: Jeśli się z nami spotkasz.
2: Oczywiście. Dobrze.
0: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem.
2: Było za dużo ich tych...
0: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
2: O soku nie myślałeś?
0: Nie, nie myślałem wtedy o soku.
1: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
2: O, to tego się trzymamy.
1: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
2: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
0: zrobić. To znaczy
2: zrobić.
0: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
2: Ale soku nie robiła.
0: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
1: Kiedyś to się kompoty robiło.
0: No, kompoty moja mama robiła.
1: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić no. soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
0: Nie, nie.
1: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
2: Ale do mirabelek dodajesz.
1: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
0: One są...
1: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
2: A robiłaś?
1: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest primasor. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. I tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
2: No, ja też nie. Nie.
1: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę super.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów.

wytwarzanych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWRL dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam w Kawiarni Naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest, nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech,
I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne,
to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również buk, dąb. A więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy.
Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy. Zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub uciekaj. I to jest od dawna znane.
W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły, nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść. Tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych, i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi i spadek tętna. Czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę, i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował.
Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby
pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I to ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zgniatanie mułu na przykład. To może być, może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I
te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem.

minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem. Jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej, po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne. Niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru, bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu.
Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów, Shirin

0: Joku Garci Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak Produkt Polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

0: Ja się przedstawię. Nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna, właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany w poszczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenopsis, odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. No więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zacznijmy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnię niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia, czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina, w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać. przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że, to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, a nie można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. Przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób. Nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli. Czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Niewolników nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau-brasil. Nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski, czy Brazil Wood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków, ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki, czy jakieś materiały węglopochodne nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna Brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, z którymi, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym, no i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na tak dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że i mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju. I całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię i jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcje na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Używać chinowca jako rośliny leczniczej. Pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony, dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby, no na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jednym z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Fruits Company. Stąd też ten termin republiki bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła?

No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów. Lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi głównie właściwie przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu, jak na samym początku, budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałowi z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być

uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich. I na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy. I ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o niewolników w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych dwóch stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego tak naprawdę trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. A oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałam jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stevii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stevii można używać. Ten słodzik stevii, czyli różne stevioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stevii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stevii. Stevia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stevię między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje.
Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach, takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko, natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca. Ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu, wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna, albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni. I zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych.
Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

0: Witamy wszystkich naszych słuchaczy na kolejnej audycji. Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne? To taki główny temat. A dzisiaj witamy po raz kolejny pana doktora Grzegorza Fiedorowicza, biologa, botanika, mykologa, który na co dzień pracuje w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. A pan Grzegorz z wykształcenia jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a przede wszystkim popularyzatorem nauki, no i również jest wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki.
1: Proszę się witam serdecznie ponownie. Mam nadzieję, że znowu coś ciekawego uda nam się Państwu przekazać.
0: Właśnie, jesteśmy ciekawi tego. Ja wczoraj Panu przesłałem pytania od słuchaczy naszych i też nakierowałem naszą rozmowę na pewne tematy, które są bardzo ciekawe. Ostatnio rozmawialiśmy na temat tych roślin, które są w naszych ogródkach, warzywnikach, ale słuchacze zadali takie właśnie pytania dotyczące owoców i nasion, które są trujące oraz, no wiadomo, nie każdy ma ogród, ale w wielu domach są różne rośliny, które po prostu stoją na parapetach i one także...
1: Dokładnie, rośliny doliczkowe.
0: Tak.
1: Tak, tak. Też są tam rośliny trujące, czasami niebezpieczne, a co do owoców, nasion, warzyw z ogrodu, to szczerze mówiąc zabrakło nam tydzień temu czasu troszkę.
0: Tak.
1: Jak najbardziej też chcę właśnie Państwa przed pewnymi owocami, nawet tymi jadalnymi, przestrzec, ponieważ niewłaściwie spożyte, czy nie o właściwej porze, ewentualnie właściwy sposób przygotowane, mogą mieć pewne problemy, wywołać pewne problemy zdrowotne. Czyli też trzeba o tym pamiętać. Że nawet to, co jest teoretycznie jadalne, może mieć pewne części niejadalne bądź trujące.
0: Właśnie, to jest bardzo cenna uwaga i powinniśmy o tym wiedzieć, bo no chociażby taki zwykły ziemniak, którego no niestety przed spożyciem, no niestety na pewno musimy go ugotować, bo spożycie w stanie surowym no grozi nam konsekwencjami na pewno też niezbyt przyjemnymi.
1: To znaczy nawet nie tyle w stanie surowym, co trzeba pamiętać, że generalnie jemy bulwy ziemniaka, czyli to są przekształcone pędy podziemne, pędy, które pełnią funkcję magazynującą, czyli to nie są korzenie, tylko to są właśnie bulwy pochodzenia pędowego i musimy pamiętać, że nie mogą być zazielenione. Czyli takich zazieleniałych ziemniaków już nie kupujemy. One najlepiej by było je usunąć niestety do kosza, żeby ich nie jeść. Tutaj problemem w ogóle w całej roślinie, w graniu wszystkich roślin z rodziny psiankowatych, dokładnie psiankowate, czyli to nie tylko ziemniak, ale również pomidor, papryka, czasami też rośliny dzikorosnące, to są związki, a dokładniej solanina, glikoalkaloid, który działa drażniąco na błony śluzowe. Również zaburza on pracę serca. Może również działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci. No ale to raczej musielibyśmy bardzo duże ilości zjeść, i to głównie takich zielonych ziemniaków, ewentualnie owoców ziemniaka, czyli takich malutkich owoców przypominających pomidorki.
0: Tak, które są na kwiatostanach.
1: Dokładnie,
0: tak.
1: Początkowo zielone, później mogą być takie brązowe, ciemne, fioletowe, mogą być również przebarwione, ale one są rzeczywiście najbardziej trujące. O tym trzeba pamiętać, szczególnie właśnie te niedojrzałe owoce. Również tak samo liście, pędy, kiełki, czyli też takie właśnie kiełkujące ziemniaki.
2: Tak, no to chciałbym zapytać, panie Grzegorzu.
1: Trzeba uważać na te kiełki, dokładnie. Bo niestety tam już wtedy solaniny jest troszkę więcej. Tak samo właśnie w tych ziemniakach, które nam zaczęły zielenieć, też niestety tam już mamy zwiększoną zawartość solaniny. Warto pamiętać, że ta solanina skumulowana jest głównie w tej części zewnętrznej bulwy, czyli przy takim troszkę grubszym obieraniu, ewentualnie takim normalnym obieraniu, praktycznie całą solaninę się pozbywamy.
0: A, czyli nie trzeba wyrzucać całego
1: ziemi. Znaczy, trzeba było te wszystkie zielone części odciąć, rzucić, czyli też za dużo już tego nie jemy. Generalnie trzeba ostrożnie podchodzić. No i pierwsza rzecz, nie wystawiać bulw ziemniaka na działanie słońca, bo on pod wpływem słońca będzie zieleniał.
2: Tak, czyli... panie Grzegorzu, to jest racja, ponieważ w sklepach warzywnych często wystawiają przed sklepy i pokazują, że mają taki asortyment i te ziemniaki są, bo nic im się rzeczywiście nie dzieje, to nie jest...
1: Jeżeli krótko są wystawione, nie ma problemu.
2: Ale jak dłużej,
1: ale
2: to
1: jeżeli
2: tak.
1: Długo są wystawione, ewentualnie czasami zdarza się, że na przykład są wykopane i leżą przez jakiś czas na polu tak. Niezebrane, to też zaczynają niestety zielenieć. I takich ziemniaków raczej nie kupujemy.
2: Panie Grzegorzu, tu pan dotknął takiego ważnego tematu o tych kiełkach, które są na wiosnę w ziemniakach. I większość osób obrywa i mówi, że to jest okej, okay, ale chyba nie powinniśmy już takich ziemniaków.
1: To znaczy, jeżeli obierzemy ziemniaki, to nie będzie to dużej dawki dla nas.
2: A, w ten
1: troszkę
2: sposób...
1: solaniny nam nie zaszkodzi, tym bardziej, że gotujemy, nie spożywamy surowych ziemniaków, czyli jeszcze w dużych ilościach tego naprawdę nie spożywamy. Takich bardzo, że na przykład po kilkanaście kilogramów na osobę,
0: tak.
1: Czyli spokojnie możemy jeszcze ewentualnie...
0: Czyli to starzenie nie jest takie, ta dawka nie jest tam duża.
1: Dokładnie. No musielibyśmy po prostu zjeść, załóżmy, sam kilogram ziemniaków, najlepiej takich surowych, tego nie zjemy. Czy jest tutaj pewna granica bezpieczeństwa, ale rzeczywiście te bulwy, które już zaczynają kiełkować, one już nie są takie, oprócz tego, że nie tak apetycznie wyglądają, ale już też mają mniejsze wartości odżywcze. Czyli o tym też pamiętajmy. Generalnie przechowywać w taki sposób, żeby nie kiełkowały i nie zieleniały. To jest najważniejsze.
2: No to co, wracamy do roślin, które są niebezpieczne.
1: Do roślin, które są niebezpieczne. Oczywiście tutaj na początku może wspomnę o takiej roślinie, która ostatnio coraz częściej jest uprawiana. Też nasiona można kupić jako roślina ozdobna, czasami też takie formy przechowywane w donicach. Chodzi mi o rodzaj datura, czyli bieluń dziędzierzawa. Chodzi mi to głównie o ten gatunek. W naturze on występuje w miejscach ruderalnych, ma dość ładne kwiaty, białe, duże, okazałe. Sama roślina też jest duża. Może wyrastać szczególnie w miejscach takich żyznych, do dosyć pokaźnych rozmiarów, ale trzeba tutaj uważać na nasiona, a szczególnie taka uwaga dla rodziców, dla dziadków, jeżeli dzieci bądź wnuki zaczynają się tą rośliną interesować, to powinna się zapalić czerwona lampka. Mhm. Ponieważ jest to roślina niestety wykorzystywana również jako roślina halucynogenna.
2: Tak.
1: Czyli właśnie na to trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli sadzimy, to musimy być świadomi tego, żeby się czasami nasze wnuki albo dzieci nie zainteresowały, bo tutaj na przykład 5-10 nasion zjedzonych, pogryzionych u dziecka może doprowadzić już nawet do śmierci.
0: To niewiele.
1: A te nasiona są naprawdę nieduże. Mhm. One są troszkę większe od ziaren maku. Tam jest do 3 do 5 mm. W jednym owocu mamy aż 800 nasion.
0: Ojej, to dużo.
1: Czyli jest tego dosyć dużo. Tych owoców na takie kolczaste torebki, takie jeżyki, też czasami dekoracyjne, do suchych bukietów niektórzy wykorzystują.
0: No właśnie, tym bardziej, jak pan mówi, dla dzieci one są...
1: Ale właśnie, trzeba uważać na nasiona. Dla osoby dorosłej 15-25 nasion może już być niebezpieczne po spożyciu. Czyli rzeczywiście... Warto wiedzieć też o takich roślinach, tym bardziej, że one są obecnie bez problemu dostępne i też jako roślina ozdobna mogą być wykorzystywane, ale też czasami niestety troszkę w inny sposób.
0: No tak, a sam wygląd dziecko będzie zainteresowane, bo ma tam takie...
1: Dokładnie, tak. Dokładnie. Ewentualnie czasami, jeżeli nieświadomie, to jeszcze pół biedy. Gorzej, jeżeli tam na porach... Dokładnie. Gorzej, jak na forach gdzieś też będzie coś świadomego, to radzę po prostu, jak mamy dzieci, młodzież w domu, może nie uprawiać takich roślin. Tak. To jest dobre wejście.
2: A wcześniej pan kiedyś wspominał mi też, że len jest też taką rośliną niebezpieczną.
1: A oczywiście, zgadza się. Wszyscy oczywiście znają jak najbardziej len. Nasiona, które są
0: często
1: jak najbardziej wykorzystywane w lecznictwie.
2: W kosmetyce, tak.
1: Dokładnie, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że len może być również śmiertelnie trujący.
2: No ja nie wiedziałam.
1: No i to jest, żeby było śmieszniej, to chodzi głównie o niedojrzałe owoce. Znaczy niedojrzałe owoce i właśnie te danaś z takich niedojrzałych owoców zbierane nasiona i te nasiona, jeżeli zjemy, pogryziemy, może być problem, ponieważ tam mamy glikozyd cyjanogenny, około 0,3% w nasionach się znajduje. On w trakcie metabolizmu rozkłada się na cyjanowodór, który jest
0: niesamowicie, tak bardzo silnie trujący.
1: Dokładnie, dokładnie. I taka dawka śmiertelna to jest mniej więcej 50-60 mg cyjanowodoru, a to jest mniej więcej odpowiednik 100 gram wytłoków z nasion właśnie lnu. Czyli len, jeżeli już spożywamy, to nie na surowo taki rozdrobniony, zmielony, takiego unikamy, ale jak najbardziej zaparzamy i taki zaparzony len oczywiście jest jak najbardziej korzystny dla nas. Z tym, że jeżeli Państwo przygotowują normalnie, załóżmy taki właśnie ten kisielek z lnu, czyli działamy osłonowo na układ pokarmowy,
0: tak,
1: to najczęściej właśnie ten kisielek czasami z nasionami razem wypijemy. Te nasiona nie ulegną strawieniu w układzie pokarmowym, ponieważ one są zabezpieczone przed strawieniem. Mhm. To jest naturalna metoda obrony rośliny. Nie dać się strawić. Oczywiście w tym wypadku my korzystamy z tego śluzu, ale nasiona nie są strawione, wychodzą z drugiej strony, czyli roślina osiągnęła swój cel, a przy okazji zabezpieczyła chociażby cyjanowodorem, żebyśmy za bardzo tych nasion nie rozgryzali sobie. No bo wtedy mogą nam zaszkodzić. Oczywiście to są duże ilości, czyli w takich dużych ilościach, drastycznych wypadkach. Przy normalnym spożyciu, normalnym wykorzystaniu raczej trudno się będzie zatruć lnem, ale jeżeli jemy dużo, załóżmy, takich mielonych nasion, to czasami może działać to wręcz podrażniająco na nasz układ pokarmowy. Czyli troszkę inaczej, niż byśmy chcieli.
2: Czyli nie miecmy go.
1: Zaparzamy wodą.
0: Zaparzamy wodą.
2: Czyli gorąc...
1: I w takiej postaci
0: nie rozgryzamy.
1: Jak najbardziej jest bezpieczne.
2: Czyli ja błędnie robiłam.
0: Tak, bo ja powiem szczerze, kiedyś tutaj Bożanka miała taką kurację, która polegała na tym, żeby te nasiona zmielić w młynku, czyli rozdrobnić całkowicie i to suche, nie zaparzane. To, czyli to było w ogóle...
1: Jeżeli już to mówię, to zaparzane. To akurat ten glikozyd jest generalnie w nasionach niedojrzałych, chociaż jeżeli to jest zbierane przemysłowo, to tam część nasion niedojrzałych też może być. Ponieważ no nie wszystko,
0: no tak, wszystko
1: podejrzewam, że dojrzało, a jest zbierane wszystko hurtowo, czyli też mogą być w różnej fazie dojrzałości, dlatego generalnie lepiej jest to zaparzać.
2: I
1: czyli nie pamiętajmy, żebyśmy go po prostu zaparzali i taki len rzeczywiście jak najbardziej jest korzystny do spożycia.
2: Mam poradę na bieżąco, nie wiedziałam naprawdę. Tak.
1: Też tak przy okazji, jeżeli już jesteśmy przy lnie, też jeżeli ktoś bardzo dużo pije właśnie takiego zaparzanego lnu, to proszę pamiętać, że on też osłaniając jelita, czyli blokując podrażnienia różnego typu, ale również może w pewnym stopniu hamować wchłanianie substancji odżywczych.
2: No tak, bo jak te jelita
1: jeżeli
2: są...
1: jelita są pokryte właśnie śluzem, no to wszystko przez jelita przejdzie. Też no o tym proszę pamiętać.
0: Tak, i nic nie dotrze do tego, z tego, co zjemy, tych mikroelementów czy witamin.
1: Zgadza się, czasami takie nadmierne spożycie właśnie takiego picie, takiego lnu może też czasami troszkę zaszkodzić. Czyli wszystko z rozwagą.
0: O, tu cenna uwaga jest.
1: Mam jeszcze taką jedną roślinę, też taką ciekawą, bo też pewnie wszyscy słyszeli o oleju rycynowym.
2: Tak.
1: Zgadza się. Dobra substancja jako na przeczyszczenie.
2: Okropna w smaku. Okropna w smaku.
1: Zgadza się, no ale niestety rewelacyjnie przeczyszcza. Z tym, że pozyskujemy go z rącznika zwyczajnego, bardzo ładnej rośliny ozdobnej, dużej, okazałej, do kilku metrów, 2-3 metry wysokości nawet, jeżeli w dobrym siedlisku ją posadzimy na żyznej glebie, będziemy podlewać. Przepiękne, duże, takie dłoniaste liście, kwiatostany też ładne i mamy też przepiękne owoce, właśnie w takich kuleczki, jakby jeżyki małe, a w środku są nasiona. Nasiona dość duże, bardzo z dekoracyjnym wzorkiem. Jak ktoś gdzieś tam zajrzy, jak wyglądają nasiona rącznika, to rzeczywiście ładne, aż się chce je dotknąć, chce się je zebrać, nie daj Boże zjeść, bo to niestety może być problem. Ponieważ tutaj między innymi tą substancją toksyczną jest rycyna, jedna z silniejszych trucizn. I warto pamiętać, że jedno, dwa nasiona takie pogryzione, które dziecko połknie, to już może być dawka śmiertelna.
0: To naprawdę nie jest niebezpieczne.
1: Dokładnie. Dla dziecka, dla dorosłego będzie to poważne zatrucie. Oczywiście, jeżeli zjemy, załóżmy, te nasiona połkniemy, to nam nic się nie stanie.
0: Tak, no ale to zawsze...
1: Jeżeli połkniemy i nie pogryziemy, to no, nie zostaną strawione. Ale jeżeli pogryziemy, to no, dla osoby jedno nasionko to będzie kuracja przeczyszczająca, którą podejrzewam, że ta osoba zapamięta na całe życie. To
2: na
1: będzie
2: pewno
1: przeczyszczona w każdą stronę. No, niestety to nie jest takie może przyjemne.
0: No nie, nie, tak.
1: Dokładnie. I to jak niektórzy tam właśnie nawet ze znajomych właśnie opowiadali, że gdzieś tam byli w Turcji i tam dostali właśnie taką ciekawostkę po jednym nasionku, kto chciał mógł spróbować. No tam pojedyncze osoby spróbowały, powiedziały, że nigdy więcej w życiu, za żadne skarby. Dla dorosłej osoby 10 nasion to już jest dawka śmiertelna. Czyli niestety, a to jest mniej więcej opakowanie nasion, które możemy kupić w sklepie ogrodniczym. To jest kilka nasion. I to jest w sumie prawie, że dawka śmiertelna. Dla dziecka na pewno, dla dorosłego też może już być dawką śmiertelną, czyli przy rączniku. Oczywiście sadzimy, jeżeli ktoś chce podziwiać, nie ma problemu. Bardzo ładna roślina, jako samodzielna, pojedyncza gdzieś posadzona w ogrodzie. Pięknie to wygląda.
2: Tak, mam nawet na zdjęciu.
1: Uważajmy na nasiona, bo rzeczywiście pojedyncze nasiono może być już niebezpieczne, bardzo niebezpieczne dla dziecka. A szczególnie, jeżeli dziecko to właśnie takie ładne nasionko, taki koralik kolorowy, z takim ładnym wzorkiem, czarno-szaro-brązowym, spróbuje to rozgryźć i to połknie, no to niestety nie będzie to przyjemne.
0: Czyli tutaj taka uwaga, że w sklepach ogrodniczych, nie wiem, czy sprzedawcy ostrzegają.
1: Nie jest to zaznaczane, no że właśnie to są potencjalnie rośliny trujące. Niestety najczęściej na takich roślinach ozdobnych takich informacji nie ma. A podejrzewam, że czasami by się przydały.
0: No tak, bo dziecko może równie dobrze wziąć sobie torebkę z nasionami, tak przywiezioną ze sklepu. Problem gotowy.
1: Edukacja i jeszcze raz edukacja.
0: Właśnie.
1: Szczególnie jeżeli mamy małe dzieci, to od dziecka uczmy, że pewnych rzeczy nie można jeść, ale są rośliny, które można jeść. Przecież ja też z dzieciństwa pamiętam doskonale, Nie wiem, czy Państwo również, ale jak się chodziło gdzieś tam po łąkach, to z jasnoty białej wyrywało się kwiatki,
0: tak,
1: i te kwiatki się jadło, bo wysysało się właśnie ten słodki nektar.
0: No, dokładnie tak, tak się
1: też
0: robiło.
1: Też takie pewne rzeczy się już od dziecka wiedziało. Jeżeli będziemy uczyć o tym dzieci, to podejrzewam, że będą wiedziały, czego nie jeść, co ewentualnie można.
0: No ja pamiętam,
2: pani. A ja nie jadłam. Nie, bo to wygląda tak jak pokrzywa troszeczkę, tak?
1: Dokładnie, wygląda też tak zwana głucha pokrzywa.
0: Głucha pokrzywa.
1: Pokrzywa dokładnie.
2: A dobrze, panie Grzegorzu, ale taka sama jest jeszcze z fioletowymi kwiatkami.
1: To
2: jest...
1: A nie, to się biarało, tylko białe.
0: Tylko białe.
2: A fioletowa, to co to było?
1: Fioletowa to jest jasnota purpurowa akurat, albo różowa. Mhm. Też nie jest trująca, ale biarało się zawsze tylko białą, ponieważ ona była większa, dorosła. Było więcej tego nektaru i to,
0: tak, i to
1: jako
0: to
1: dziecko pamiętam, zawsze można było właśnie gdzieś tam sobie zebrać, spróbować, bo to było coś takiego smacznego, dobrego.
2: A jasnota biała na co jest dobra?
1: A to w ogóle to jest jasnota biała, to kwiaty są bardzo dobre dla pani na wszelkiego typu problemy kobiece.
2: Ach tak.
1: Również jest to zioło w tym wypadku.
2: Ma pan rację, bo nie fratrzy mi to zapisali kiedyś.
1: Dokładnie, jasnotę białą. To chodzi właśnie o kwiaty. Najlepsze są kwiaty.
0: Mm-hmm. Widzisz, ja jadłem, a nie
1: najbardziej
0: jestem
1: można wykorzystać.
2: Piotr jadł?
0: Ja jadłem, no,
2: i
0: razem
2: pan
0: z panem
2: też.
0: Grzegorzem jedliśmy, chociaż kobietami nie jesteśmy, jedliśmy.
1: No ale to generalnie wszyscy już tak troszkę powiem. Generalnie głównie właśnie ze względu na ten nektar.
0: Tak.
1: Podejrzewam, że to raczej większości osób.
0: Ja sobie przypomnę. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Tak z dzieciństwa oczywiście, pan pewnie też może, panie Grzegorzu, kiedyś nie było tych ograniczeń, więc rodzice sieli tak sobie tam w
2: mak.
0: Różnych... Mak. No mak był, można było zjeść sobie go bez problemu. Nie tak jak teraz, że tam musimy kupić w paczce i jest zupełnie inny smak, bo tutaj te główki były świeże, soczyste, mak zupełnie inaczej smakował.
1: No mak oczywiście, przecież nawet dla dzieci był wykorzystywany czasami jako taki uspokajający.
0: Właśnie.
1: No ale... Już nie będę może dokładnie mówił o właściwościach, ale rzeczywiście kiedyś mak był stosowany, może trochę bardziej świadomie, może też nie był nadużywany, bym powiedział.
0: Tak.
1: Dokładnie, bo niestety jest obecnie nadużywany, też w sposób niewłaściwy, ale mak jak najbardziej, nasiona same są jadalne. Z uprawą niestety jest problem obecnie, ale są odmiany chociażby ozdobne, które można uprawiać, nawet maku lekarskiego są dostępne, czyli rzeczywiście one już co mają obniżoną zawartość akurat związków opioidowych. Czyli są takie bezpieczne w uprawie, powiedziałbym.
2: Panie Grzegorzu, a ja mam takie pytanie, jako dziecko, były kwiaty begonii, takie drobne, i my jako dzieciaki też to smakowaliśmy, takie
0: no,
2: pamiętasz?
0: No, kwaskowe były.
2: Takie kwaskowe, to było też niebezpieczne?
1: Begonia sama jako z siebie, kwiaty, to jest niewielka ilość i można spróbować zjeść, natomiast trzeba uważać, z liśćmi begonii.
2: Nie, to kwiaty próbowaliśmy.
1: Dokładnie, kwiaty jak najbardziej, ale z liśćmi begonii trzeba uważać, bo tam są kryształy szczawianu wapnia, tak zwane, to są takie właśnie kryształy w kształcie czasami drobnych igiełek, rafidy, które mogą podrażniać błony śluzowe. I wtedy, jeżeli na przykład takim sokiem właśnie z begonii, częściej znana jest na przykład pod tym względem Diefenbachia, jako roślina doniczkowa, że właśnie takim sokiem, jeżeli potrzemy sobie gdzieś przy oczach, przy ustach, to zaczyna nas piec, mamy zaczerwienienie, czasami zaczynamy się ślinić. Jeżeli na przykład zjemy Diefenbachie, jakieś liście, czy coś takiego, czasami może być nawet nastąpić obrzęk warg, języka, w drastycznych przypadkach nawet podrażnienie przełyku. Ale to jest wszystko drażnione mechanicznie przez takie właśnie małe igiełki, które widoczne są pod mikroskopem, które wbijają nam się w śluzówkę i mechanicznie podrażniają. Czyli rzeczywiście jest takich sporo roślin, które w ten sposób też bronią się przed nie ukrywajmy, przed roślinożercami.
0: No tak, przed jedzeniem.
2: Przed nami, panie doktorze.
1: No w tym momencie również, no jeżeli my uszkadzamy, no to nas też tak traktują, jako roślinożerców, ale właśnie do takich roślin należy chociażby skrzydłokwiat, doskonale znany tak. Z pięknych, takich właśnie białych liści podkwiatostanowych, anturium, ale również filodendron, monstera, również trzykrotka, czy...
2: Trzykrotka też?
1: Tak, też sok może podrażniać. Czyli to jest nie tyle trujące, co podrażnia błony śluzowe. Działa drażniąco na błony śluzowe, ale również na spojówkę, na skórę. Czyli jeżeli mamy kontakt właśnie z tym stokiem, może być zaczerwienienie, pieczenie. Jeżeli zjemy, rzeczywiście czasami można zaobserwować, że występuje nadmierne ślinienie się, taki ślinotok, ewentualnie czasami właśnie obrzęk warg, języka. Czyli rzeczywiście takie rzeczy mogą wystąpić, no ale raczej takich roślin nie jemy na szczęście, ale przy pracach pielęgnacyjnych czasami warto pracować w rękawiczkach i uważać, żeby na przykład taką dłonią nie podszyć koło oka, bo rzeczywiście może być zaczerwienienie, dosyć nieprzyjemna sytuacja.
0: Dokładnie, często.
1: Takiego, ale jeszcze mam jako ciekawostkę, w ogrodzie też mamy jedną roślinę, na której szczególnie trzeba uważać na sok i na kontakt nawet ze skórą. Jest to dosyć ładna roślina pochodząca z natury, bo u nas w Polsce rośnie dziko, a jest to tojat. No, sama nazwa wskazuje, tojat mocny, czyli jest jadowity, jest silnie trujący. Przepiękna roślina o takich chełmiastych kwiatach zebranych w duże grona,

0: bardzo ładna roślina.
1: Śliczna.
0: Ona jest troszkę podobna do ostróżki czasami. Mm-hmm. Takie też niektórzy to mylą z ostróżką, tą ogrodową, ale rzeczywiście bardzo ładna, dekoracyjna i w ogrodach, szczerze mówiąc, coraz częściej ja ją widzę. Że właśnie jest uprawiana, można ją znaleźć, a też właśnie szczególnie trzeba uważać na kontakt właśnie ze skórą, żeby no zjeść raczej nie zjemy, chyba że
1: ale
0: ktoś
1: przez
0: bardzo
1: skórę,
0: mocno...
1: Tak.
0: Ale przez skórę niestety może również dojść do
2: zatrucia,
0: a tutaj niestety oddziaływanie jest głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Początkowe jest pobudzenie, później są zaburzenie przewodzenia i zaburzenie rytmu serca, ale również może w ostateczności doprowadzić do porażenia mięśni szkieletowych, w tym problemów z oddychaniem, no i w efekcie ze zgonu. Czyli rzeczywiście trzeba uważać, ale mam nadzieję, że raczej takich drastycznych przypadków nie będzie. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, jeżeli pracujemy w ogrodzie,
2: właśnie,
0: dobrze jest mieć rękawiczki, no bo wiadomo, po co brudzić dłonie. Czasami też przyda nam się to, jeżeli roślina ma jakieś kolce czepne, czy coś takiego, chociażby u przytuli czepnej,
1: tak,
0: która też bardzo fajna roślinka, ale niestety bardzo lubi się przyczepić do wszelkiego podłoża, czy to będą rośliny, czy to będzie ubranie, czy nasza skóra. Jeżeli tak pociągniemy ładnie po skórze, no to niestety mamy
2: to
0: ładne zadrapania, dokładnie, które jeżeli jesteśmy spoceni, od razu zaczyna nas piec, jakieś podrażnienia mogą się wdać. Wiadomo, jesteśmy w ogrodzie, kontakt z podłożem, z glebą, też mogę, żeby się nie chcące zakażenie, czyli też na takie rzeczy warto uważać.
1: Panie Leszku, panie Grzegorzu, ja chciałam się zapytać o taką małą, czerwoną koniczynkę w ogrodzie. To tak się strasznie pleni.
0: To jest szczawik.
1: Szczawik.
0: Dokładnie, szczawik oxalis. Szczawik zajęczy mamy u nas na biało rosnący w lasach, też tak biało kwitnący,
1: tak,
0: i takie właśnie też takie troszkę większe listki, a to jest akurat jeden z gatunków takich obcych, inwazyjnych, które
1: bardzo
0: najczęściej rozprzestrzenia się z sadzonkami w doniczkach, przywędrowuje do ogrodu, a już się raz za domowi niestety rośnie. Ciężko go wybrać, to przyznaję. Najlepiej wybrać i nie wyrzucać na kompost, ponieważ tam też czasami są małe bulwki, które bardzo ładnie później się rozmnażają. Czyli lepiej go wysuszyć i gdzieś głęboko, no, poza ogród wyrzucić, ale już taki wysuszony, zniszczony, żeby po prostu nie rozrastał się, ewentualnie wysuszyć i spalić. Tak jak na przykład ze sperzem, czy jakimiś innymi takimi uporczywymi chwastami, chociaż te tak zwane chwasty również można czasami zjeść.
1: Pesz,
0: na przykład
1: tak.
0: Podagrycznik. Na przykład podagrycznik. Doskonały do jedzenia. Zamiast wyrzucać, tępić, zjadać. Może w ten sposób go zniszczymy.
2: Czy jego nazwa jest związana z chorobą, czyli z podagrą?
0: Tak, dokładnie. Między innymi był wykorzystywany i jest wykorzystywany przy właśnie podagrze, również przy stanach zapalnych, ale też jest to bardzo cenne, nawet bym powiedział, że warzywo, bo można spokojnie wykorzystać do przyrządzenia pesto, do różnego typu na przykład zup. Jako dodatek ogonki liściowe można z powodzeniem kisić, również można go rzucać do zup w całości. Kwiaty też te białe, pachnące, można dodawać do różnego typu potraw. Liście czy kwiaty można też smażyć w cieście naleśnikowym, czyli naprawdę są różne sposoby. A ja jeszcze tutaj właśnie przy takich typowych owocach chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na całą grupę owoców tak zwanych pestkowych, czyli śliwa, brzoskwinia, czereśnia, morela. Tutaj też czasami niektórzy jeszcze dorzucają nasiona u jabłek, czyli u ziarnkowych owoców. Też na te właśnie nasiona, te pestki, żeby ich nie jeść.

0: Czasami jak ktoś na przykład robi kompot z wiśni i ten kompot z całych niedrenowanych wiśni, ten kompot długo postoi, to po wypiciu tego kompotu niektórzy narzekają, że głowa boli, jakieś tak trochę źle się czuje. No niestety może być to efekt tego, że właśnie z pestek roztworu do kompotu dostał się cjanowodór.
1: Tak.
0: Bo niestety tutaj występuje amigdalina, która właśnie przekształca się w cjanowodór właśnie w tych pestkach, dlatego niestety najlepiej, jeżeli robimy przetwory takie, które mają dłużej postać, to obowiązkowo bez pestek, szczególnie przy nalewkach jest to ważne. W zasadzie maksymalnie 2 tygodnie z pestkami, więcej to już nie zalecam. Nawet ja osobiście robię na przykład nalewkę z wiśni bez pestek, ona jest o wiele lepsza. Potem wiśnie są lepsze do zjedzenia, nie trzeba później pluć. Szczerze mówiąc, z tej nalewki wiśnie są najlepsze, ale również taka po spożyciu takiej nalewki nie ma problemów z bólem głowy. Tak, to akurat ja z własnego doświadczenia i to, co właśnie znajomi spożywali, też nigdy nie narzekali. Dodatkowo właśnie przy zatruciu cjanowodorem, bo oczywiście pierwszy objaw to jest najczęściej ból głowy, czasami też szumy uszne, w efekcie mogą być problemy z oddychaniem, duszności, również takie uczucie świstania w klatce piersiowej, czyli rzeczywiście nie jest to za bardzo przyjemne. Czasami mogą również wystąpić wymioty, czyli rzeczywiście takich produktów ja bym nie jadł. Również nie, znaczy są nieraz terapie, że gdzieś tam zalecane są pojedyncze pestki do zjedzenia, czy wiśni, czy śliwki, same te nasionka zjeść, ale też trzeba z tym uważać. Trzeba pamiętać o zawartości cjanowodoru, który niestety wpływa niekorzystnie na nasz organizm. Szczególnie w większych ilościach, czyli jakaś... A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład ktoś przypadkowo czy połknie nasiona jabłka, czy na przykład pestki wiśni, czy śliwki, śliwka może niekoniecznie, bo to trochę większa, ale wiśnie czasami się połyka.
2: I czereśnia.
0: To jeżeli jest połknięta, nienaruszona, to nic tam się nie stanie. Ponieważ układ pokarmowy nasz nie strawi tych nasion, tych pestek. Jeżeli je rozgryziemy, no to wtedy niestety będzie już działanie niekorzystne. Czyli pamiętajmy, jeżeli nasiona połykamy w całości, najczęściej one przejdą przez nasz układ pokarmowy nienaruszone. Inna sytuacja, jeżeli je rozgryziemy, wtedy rzeczywiście ulegają strawieniu.
2: Zauważ, rozgryzaliśmy od jabłek.
1: Oczywiście nie tylko, bo ja rozgryzałem, sam sobie tutaj przypominam jako dziecko tak. Od wiśni na przykład.
0: Ale pestki. Naprawdę, niewielkie ilości, no jak najbardziej,
1: nie
0: zaszkodzą nam, ale jak robimy już przetwory, lepiej zdrenowane. Naprawdę, zdrowie dla nas będzie.
1: Bo też te przetwory mają zupełnie inny smak. Jeśli zostawimy pestki w wiśni, no to już inaczej to smakuje, a tak jak pan wspomniał, te wydrylowane owoce już też inaczej.
2: Ale zauważcie, że i drodzy państwo, którzy z nami teraz słuchacie, jest czas i sezon, kiedy zaczynamy zakładać kompoty, robić kompoty.
1: No
2: i
1: tylko
2: ja
1: kompoty,
2: nie byłam świadoma
1: przetwory,
2: tego,
1: tak.
2: To co pan mi powiedział.
0: Dokładnie kompoty, róbmy zdrylowane wiśni.
1: I tak samo jakieś inne, jeśli chcemy.
0: Będzie to dla nas drogiej i taki kompot będzie nam mniej szkodził. Naprawdę. A państwo się też przekonają, że ma całkiem inny, łagodniejszy smak, aromat.
1: Oczywiście jest więcej pracy przy tym, ale lepiej to zrobić, no, tak?
0: Jest zdrowie. Zawsze to jest zdrowie dla nas, ale również jeżeli to jest smaczniejsze, czemu nie?
2: Oj, to musimy trafić z edukacją do pań do kuchni. Panie doktorze.
0: To znaczy, jeżeli tak ktoś po kolei coś robi, to rzeczywiście można to i też wykorzysta się w kuchni takie właśnie przepisy, jak przygotować chociażby niektóre nalewki. Tak samo jak na przykład nie wszyscy lubią sok z malin, bo czasami jest taki cierpki.
2: Tak,
0: no właśnie. No właśnie, robić sok, ale wyciskać sok z malin, robić sok bez pestek. Niestety jest to żmudna praca, bo na przykład trzeba zasypać maliny cukrem, później zlać, mamy czysty sok, bez pestek. Natomiast jeżeli robimy jakąś taką konfiturkę, to przetrzeć później te maliny przez sito, no, nie jest to takie łatwe, ale mamy maliny właśnie takie bardzo, bardzo łagodne w smaku, a poza tym te pesteczki, które zostały, można wykorzystać jako peeling do twarzy, albo nie tylko.
2: Do rąk i do stóp.
1: A jeśli się robi...
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli też, też można zaszczędzić w innej postaci akurat.
2: A od jeżyn?
1: Podobna pewnie sytuacja.
0: Tak samo.
1: Tak samo. A panie tak Grzegorzu, samo. A jeśli się robi...
0: jeżyny, to samo.
1: A jeśli się robi ten sok w sokowniku, czyli na gorąco, podgrzewamy go tam i wtedy... To pestki zostają w...
0: Pestki zostają. No. Znaczy, generalnie do konfitur lepiej jest, jeżeli nie mamy przy tych właśnie malinowych, nie mamy pestek w tym. Oprócz tego, że nie wszyscy lubią pluć,
1: później ciężko.
0: Przeszkadza, że gdzieś tam wchodzi
1: w zęby, a w zęby wchodzi,
0: ale
1: tak.
0: Też będzie łagodniejszy w smaku.
2: Truskawki też mają takie małe pesteczki.
0: A dokładnie te pesteczki to w ogóle są owocami truskawek.
2: No tak,
0: takimi
2: tak.
0: Właściwymi. Dokładnie te orzeszki. I no też, jeżeli na przykład robi się ktoś jakiś kompot czy coś takiego, czasami to tak troszkę gorzknieje. No to właśnie ta goryczka niestety jest właśnie z tych owoców, z tych małych orzeszków. Czyli no trudno jest oczywiście to dokładnie pozbyć się tego wszystkiego, przecisnąć przez sito, ale wtedy by było na pewno o wiele smaczniejsze.
2: Panie Grzegorzu, to pan jest też mistrzem w kuchni.
0: Czy ja wiem? Jeżeli stara się nalewek.
1: O, tak? To ja muszę tutaj specjalną audycję nalewkową zrobić w takim razie z panem Grzegorzem. Ale bo często, tutaj już może dzisiaj nie będziemy, bo to temat będzie na następny też może program, bo często jest tak, że uważamy coś za owoc, a to owocem nie jest i odwrotnie. Tak jak w przypadku truskawek, nie?
0: To jest... Dokładnie. Właśnie u truskawek to, co jemy, to jest właściwie owoc rzekomy, czyli roślina wykształca z dna kwiatowego takie właśnie czerwone, mięsiste dno kwiatowe przekształcone, a owocem właściwym są orzeszki, czyli właśnie te czarne,
1: ciemne kropeczki, takie.
0: Kropeczki na powierzchni tego właśnie czerwonego owocu rzekomego, czyli właśnie to, co jest w zasadzie niejadalne owoc, ale żeby zachęcić zwierzęta, żeby uzyskać efekt rozprzestrzenienia się, czyli no, trzeba jakoś zachęcić zwierzęta, żeby zjadły owoc. No to wytwarzany jest właśnie owoc rzekomy, taki barwny, smaczny, soczysty. Jest to zjadane, a same już owocki, właśnie orzeszki, nie ulegają strawieniu, no i w przyszłości będą rozsiane przez zwierzęta, czy przez ludzi. Tak samo zresztą jest chociażby z jabłkiem.
1: Tak, no właśnie.
0: Też to, co jemy, jest to owoc rzekomy. Właściwy owoc to jest w środku te mieszki takie mamy, takie gniazdo właśnie pergaminowe, to jest właściwy owoc. Czyli taki praktycznie my to wyrzucamy, a jemy to, co jest na roślina troszkę nas oszukuje, żeby zachęcić do zjedzenia, a przy okazji jakiś ten właściwy owoc,
1: wyrzucimy.
0: Byłby normalnie suchy, dokładnie, żeby go gdzieś tam wyrzucić w sprzyjających okolicznościach, gdzie można by było sobie wykiełkować.
1: Tak, ja powiem panu, że często jeżdżę ostatnio rowerem i jest taka trasa rowerowa, która prowadzi przez... Jest zrobiona, nie ma już teraz tej linii kolejowej, została zlikwidowana i tam prowadzi trasa rowerowa i zresztą sam pamiętam, jak to wyglądało. Nie, właśnie jabłka, czyli ktoś jechał pociągiem, zjadł jabłko, wyrzucił
0: dokładnie,
1: i w odpowiednich warunkach to sobie tam ta jabłonka wyrosła, ona ma już oczywiście inne owoce niż te, które miała, ale tych jabłonek jest bardzo dużo. Nawet zdarzało mi się, widziałem na tej trasie dwa orzechy włoskie, które też tam wyrosły gdzieś.
0: Zgadza się, jak najbardziej. Czy właśnie tak samo bardzo często gdzieś w lasach, na parkingach leśnych, też w pobliżu parkingów leśnych, też bardzo często mamy drzewa owocowe.
1: Co?
0: Które no, normalnie nie rosłyby, ale ludzie gdzieś tam przyjechali, była przerwa na krótki wypoczynek, jakieś jabłuszko było zjedzone, wcześniej czy później, w zależności w jaki sposób było to wyrzucone później, oddane do natury, ale nasiona zostały, nasiona wykiełkowały później. czyli rzeczywiście człowiek jak najbardziej przyczynia się do rozprzestrzeniania roślin, ale również czasami też do rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych, ale to już jest na inny temat,
2: tak,
0: na jakąś ewentualnie inną audycję, żeby właśnie przestrzec, czego nie robić, bo czasami może to nas drogo kosztować też.
2: To co, panie doktorze?
1: Dokładnie. Nie zapominajmy też, moi drodzy, tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o naszych dwunożnych przyjaciołach skrzydlatych, które też się bardzo przyczyniają do rozsiewania różnych nasion, o czym się przekonujemy na przykład, gdy sójki rywalizują z wiewiórkami i chowają sobie tam żołędzie i orzechy pod ten, jedne wiewiórka chowa, a sójka wynosi i chowa sobie gdzie indziej.
0: Dokładnie, nie albo odwrotnie.
1: Tak, albo odwrotnie. Nie pamiętają później o tym, gdzie to pochowane i zdarza się, że właśnie tych roślin jest coraz więcej.
0: Tak, na przykład ja u siebie na działce co roku mam sadzonki, nowe siewki, orzecha włoskiego.
1: A, to
0: kilka działek dalej rośnie orzech włoski. Ale mam również co roku dęby rosnące, kiełkujące. No, w niedalekiej odległości też są dęby. No, wszystko jest przynoszone.
1: Wszystko to tak jak i u nas.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Panie Grzegorzu, myślę, że na dzisiaj nam wystarczy. Poczekamy też na odzew naszych słuchaczy i to bardzo ciekawe informacje, które dzisiaj zebraliśmy, udało nam się zebrać.
2: O kompotach najbardziej.
1: No to tak, bo dotykamy.
0: No ale to też właśnie też kwestia, żeby to praktycznie wykorzystać.
1: Właśnie.
0: Praktycznie wykorzystać, bo jeżeli coś wykorzystamy praktycznie, to zapamiętamy o tym.
1: Tak, tak, bo tak jeśli będziemy tylko tak teoretycznie mówić, a tutaj to i tak dalej, nazwa, to nic nam to nie da, a tutaj mamy to wykorzystaną wiedzę tak dokładnie, że jeśli to się stanie, to tak będzie.
2: Zapraszamy naszych
1: Myślę, że za tydzień będzie pan, panie Grzegorzu, z nami? 18?
0: Za tydzień mogę być.
1: Może pan
0: akurat
1: być.
0: Mam jeszcze właśnie, sprawdzam, szczerze mówiąc, jestem z kalendarzem obecnie i sprawdzam 18. Już sobie zapisuję.
1: Tak, dobrze. A my zapraszamy przy okazji, skoro są z nami słuchacze, to zapraszamy 18 lipca na kolejną audycję też o różnego typu roślinach. Jeśli zapytacie nas, przekażemy pytania panu Grzegorzowi, a też pomyślcie o tym, co dzieje się w waszych ogrodach, ogródkach, czy też chociażby nawet na parapetach, czy też na balkonach. Bo
2: czy często, w waszych kuchniach.
1: Czy w waszych kuchniach, bo może...
0: Zgadza się, bo rośliny są wszędzie, a naprawdę warto korzystać. Nawet czasami warto zaglądać, co rośnie na trawniku, bo może się okazać, że to jest bardzo pożywny i smaczny trawnik.
2: A nie wiemy.
0: Na przykład jakaś sałatka z trawnika. Czemu nie?
2: O tym porozmawiamy, na pewno.
1: Może być ten...
2: Czy trawnik może być sałatką?
0: Nie ma problemu, jak najbardziej.
1: Może być, bo sam się o tym przekonuję.
0: Oczywiście,
2: nie zdradzajmy tematu.
1: Nie zdradzajmy tematu.
2: Panie Grzegorzu, do 18 o 10.
1: Sałatka a la trawnik.
2: A la trawnik, ale też mamy rośliny inwazyjne.
1: Rośliny inwazyjne to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że one potrafią się... Zresztą, dobrze, to będziemy o tym rozmawiać.
2: Będziemy rozmawiali. Za tydzień, 10:50.
0: Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Tak, my również bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan doktor Grzegorz Fiodorowicz. Botanik, mykolog, biolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo nam było miło za dzisiejszą audycję. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy również i zapraszamy za tydzień na kolejną.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki, oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast, czy tam gatunków. Natomiast popatrzymy, bliżej się przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia, bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie. No, żołędzie mają na, rosną wiadomo na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudno do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych. Ostatni z pożytków właśnie pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat? No bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylaczy, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to, co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się 6 zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Koryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc. Tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tylko pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówię, z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, jeszcze tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć. Po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki jest taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego jak specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje. Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast... Natomiast no, muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład

Orzech właśnie to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka. Mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka. No skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko, nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce, czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka, czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. Tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnię. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa to owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, nie udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię, czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać? Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi
nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nie

nieustannie rozrastają. Prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi. Zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium. No bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona, czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, i jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że buk ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko, no teraz jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią, nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią, no więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że... Jednak to nie jest do końca prawda, bo
osobnik faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby, ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być takiego... Właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma... bardzo malutkie, jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie nasionka, to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak o, weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w ogóle takie będą trudne słowa z taką końcówką choria, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy
Barochorie, barochorie. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak, w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda. I w pewnym momencie, no, albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? No tak, coś takiego się tworzy. No poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem. Tak też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, takie okrągła, taka w zasadzie no, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta i zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać. Takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic, trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie, w zależności od rośliny, one mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki jak się nawet dotknie,
to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy z gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy, musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no, one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, w jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię. Czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo drzewa iglaste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe jak będzie z dębem. Zobaczymy, co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije.
Prawda? No niestety, jak żołędzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tego tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, który wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście na tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja nie tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, późniejszy cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też,
te podjadacz lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głuk, a to gdzieś jakiś właśnie bez czarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, jak kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami. Tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład, ale oczywiście to nie wszystko, bo no każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc prosto, jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczo-zielony. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest
niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli no, chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek srób, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście no szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, no to są różne, prawda? To nie jest tak zawsze, jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często, niestety, no, tutaj w dużej mierze się przyczyniają do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak no dzisiaj to są siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona, tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik. Przeczytamy sobie
I jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga. Tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są. Więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu. To nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda? Tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć. I oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień. Wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami, to są problemy. Natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę, oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeżero znoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.